0: zobaczyć.
1: Jak na mnie to można już podziękować, pożegnać i pójść. Po cichutku opuścić klub, bo chyba czas na nas krócej niż w planach. Od trapów już boli mnie bania, kultura stania, kiedy

Kita trak, my już dalej o takt, my już tak parę lat, jak pierwszego dnia się jaram.

Yo, to się nosi w sercu. Nie ma do bruku nic brukowiec. Stado otępiałych owiec. Pójdzie za wszystkim, co w sieci się wypowie. To pierdół, wychodek. Wychowaj dzieci tak, by były wolne. Wolne, pogodne. Wolne, pogodne i dobre. Wolne, pogodne, dobre i porządne. Dalekie od tego, jakim ja byłem łotrem. Sam nie zapomnę, za co nie chcę.

0: Kampusy.
1: Kampus.
2: Powiedz, jak zrobić tak, żeby latać? Powiedz, czy miewasz sny z dziewczynami? Czemu, gdy ja i ty, to nie fajnie?

0: Nitki Radio Campus.
1: Mam nadzieję, że ty też chcesz. Thank you.

co miałbym mu pokłonić się. Nie, że miałbym mu pokłonić się.

0: choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca. Choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca.
1: Mojego końca, Żyza.

0: Ładna blizna.
1: Dzięki. Ty masz jakieś?
0: To wuła. To się jej pudruje.

zostawiłem, żeby nie zamknęły się drzwi. Bo nie chcę budzić mamy, nie chcę budzić taty, niech sobie śpi. Nie chcę, żeby kiedykolwiek byli smutni. Słyszałem, jak mówili znajomym, że są ze mnie dumni. Dochodzi czasem do kłótni, ale ma pasję i się jej w pełni oddaje. Kocham ich cały czas, pomimo że nie powiedzieli mi tego w twarz.

Potrzebuję kogoś, z kim wspólnie będę popadać w depresję. A później z niej wychodził i łapczywie sięgał po szczęście. Zawsze chcę więcej i boję się, że gdy będę na szczycie, to jedyną szansą na kolejny ruch będzie dramatyczny, długi i dumny skok w dół.

wymaga w Sim Hattora. Prawdziwy białas nie potrzebuje tych szmat. Prawdziwy białas ma gdzieś, co o nim mówią. Gdzie byłeś, kiedy szalała dżuma? Nie płacą ci stówą, nie tobie nie za takie gumy. On musisz nosić ich na plecach, gdzie nie mówią. Jest zbyt dużo białasów, co myślą, że wszędzie ich polubią.

choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na sol, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie.

choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję, nie jeździć na SOR, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.

Gdybyś przy mnie zasnęła, rano sama wstała, w łóżku byłoby pusto, wokół tylko mój bałagan. Jak zwykle zostawiłbym rozrzuconych tysiąc ubrań, a pokoju echo powtarzałby pełne złości. A w ruch, co byś zrobiła, gdybyś w kuchni na stole znalazła kartkę pisaną przez moje roztrzęsione dłonie, bym napisał, że wracam zaraz, bym zostawił

jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć, i masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie.

czarnych winyli, surowy feeling. Holiday Billy gra z bandem. To cię poruszy, niebo rozchmurzy. Lepiej niż...

0: Życie jest ciężkie, piosenki muszą być lekkie.
1: Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę.
0: Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię.
1: Mamy plany gdzieś dobiec, czy tylko jak szlugi wypalać kalorie? Myślimy, co sobie kupić.

0: nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że... Ej.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Proszę bardzo.

łzy w ciemnym nurcie i striver, łzy to lustro, odbicie jest w nich krzywe, myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności, takie przenikliwe, kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę, nagle wpadam w ogień i jak Feniks krzyczę, pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnych chcę się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji, spadających kropel, aplos pamięć wzmocnił, ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji, skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji, gdzieś tam echu modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii, tylko ciszę, jak ta.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie...

0: 97,1 FM. Studia ze studia.
1: Coraz więcej studentów w Polsce łączy naukę z pracą. Często nie tylko po to, żeby dorobić, ale żeby się utrzymać i zdobyć doświadczenie. Kim dziś jest pracujący student, jak wygląda jego sytuacja na rynku pracy? O tym porozmawiam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Ukazały się ostatnio wyniki raportu Student w pracy. Co pana najbardziej zaskoczyło w wynikach tegorocznej edycji? Czy powiedzenie biedny jak student jest w ogóle jeszcze aktualne?
2: No, mam wrażenie, że badanie Student w pracy z tego roku, z lutego, pokazuje po raz pierwszy, że student już nie jest taki biedny, bo po pierwsze zarobił więcej o 14% versus rok 2025. Czyli z 3623 na 4148 to jest naprawdę solidna kwota, zważywszy to, że to jest oczywiście kwota netto. Wzrost o 14%, przy czym wzrost zarobków w Polsce był o niecały 1%, więc dynamika wzrostu pensji studentów jest dużo wyższa niż pozostałych zatrudnionych. Myślę, że to jest główne zaskoczenie, czyli taki trend, który po prostu po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć.
1: Mhm. A jak duże było w ogóle to badanie? Kogo obejmowało?
2: Zbadaliśmy 1000 studentów. 65% studentów studiuje nawet na kierunkach dziennych, 35% na kierunkach zaocznych. Badanie objęło też 13 miast, więc jest statystyczną, bardzo dokładną próbką.
1: Jeszcze powtórzmy tę kwotę, którą średnio zarabiają studenci, bo to jest około 4000 zł netto, bo u studentów często netto równa się brutto. Jak to się ma do oczekiwań finansowych studentów, bo wiem, że to też było sprawdzane.
2: Tak, to oczywiście oczekiwania studentów nie odbiegają też zbytnio od oczekiwań osób, którzy pracują już po studiach. W przypadku studentów ich oczekiwania zarabiają średnio, tak jak powiedziałem, 4148, oczekiwania są średnio 9900 zł miesięcznie. I oczywiście te oczekiwania rosną wraz z rozwojem kariery, czyli po 3 latach studenci oczekują zarobków już 14 tysięcy, a po 10 latach te zarobki miałyby wynosić według ich oczekiwań 16,5 tysiąca. Cały czas poruszamy się o dziwo wśród tej grupy w warunkach netto.
1: Mm-hmm. Może się wydawać, że w takim razie studenci są sfrustrowani, no bo oczekiwania to blisko 10 tysięcy złotych, a pensja to około 4 tysięcy. W ogóle skąd mogą brać się takie oczekiwania? Czy to może wynikać z social mediów, nie wiem, ze stylu życia studentów, z inflacji? Czy w ogóle pracodawcy są gotowi sprostać takim oczekiwaniom?
2: Jak widać, pracodawcy są skłonni zapłacić z roku na rok 14% więcej, więc to pokazuje też dla studentów, że mogą mieć te oczekiwania wyższe i też studenci bardzo dokładną miarę przykładają nie do tego, ile zarabiają w danym roku, jak dużym brandem jest potencjalny pracodawca, ale przede wszystkim na ścieżkę kariery, czyli innymi słowy bardzo dokładnie researchują, która z organizacji jest w stanie im przedstawić taką ścieżkę kariery, na której oni mogą dojść do tych wyższych zarobków. Natomiast oczywiście wiadomo, że social media też kreują różne zachowania, różne zarobki. Raczej w social mediach młodzi ludzie się chwalą, że zarobili w jakiś miesiąc bardzo dużo, albo że mają duże pensje, albo że, nie wiem, kupili nowy samochód, więc te takie oczekiwania po prostu czysto pragmatyczne i też powodują, że studenci mają swoje marzenia, też budują swoje wartości na biznesach, które szybko rosną, na akcjach, które szybko zyskują, a też nawet programy stażowe, jak po prostu popatrzymy na nasz program Kariera, też pokazuje, że student musi dostać 4850, ale są też firmy, które oferują te opłaty stażowe na poziomie wyższym, nawet 7 czy 8 tysięcy złotych, więc to wyobrażenie o wyższych zarobkach nie jest bezpodstawne.
1: Studenci i studentki pracują dziś, czy to z powodów ekonomicznych, czy z chęci budowania swojego CV. Jak duża jest ta grupa studentów pracujących według raportu?
2: Coraz wyższa i w tym roku po raz pierwszy przekroczyła 50% studentów, którzy albo na stałe, albo na, no ja mówiąc o stałej pracy, to też mówimy o, już nie mówimy o formie zatrudnienia, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa o zlecenie, czy to jest umowa o dzieło, lub też pracują dorywczo, czyli 53% studentów w Polsce pracuje, więc to już jest pierwszy raz, z czymś takim się spotkaliśmy. Zaczynaliśmy program Kariera, to było bardziej 5%, no i oczywiście jakiś tam procent wyjeżdżał za granicę zbierać truskawki.
1: A na jakich umowach studenci najczęściej są zatrudniani? Czy to jest jednak umowa zlecenie, czy też pracują na umowę o pracę?
2: Jedna czwarta pracuje umowę o pracę, 40% pracuje na umowę zlecenie. No, też studenci taką formę zatrudnienia wybierają, dlatego że ona jest dla nich bardziej korzystna.
1: A czy to dobrze, że studenci tak wcześnie zaczynają pracować, czy coś na tym tracą? I czy w ogóle praca w trakcie studiów, no, daje taką realną przewagę po ich skończeniu?
2: Oczywiście są te walory miękkie, czyli i po to jest program Kariera. Student powinien zobaczyć pracę od strony praktycznej, powinien zobaczyć, co to znaczy. Wybrał sobie kierunek księgowość, to znaczy praca w księgowości, wybrał sobie kierunek marketing. Jak wygląda praca marketera? Wyobrażenia o poszczególnych pracach są często bardzo, bardzo, bardzo różne od tego, co spotykają już na żywo w praktykach. I to jest ten walor, który powoduje, że student może sobie jakiś kierunek dobrać i z jakiegoś kierunku zrezygnować, jakieś przedmioty dołożyć, tak żeby na następnej praktyce, w następnym okresie praktyki jeszcze lepiej się zaprezentować, jeszcze być wydajniejszym pracownikiem, lepszym, lepiej postrzeganym. Ale to są te rzeczy, które są oczywiste. Natomiast rzeczy, które da się skwantyfikować, to jest fakt, że student, który praktykował w czasie swoich studiów, czy też, no można powiedzieć, że pracował w czasie studiów, bo tak trzeba chyba używać, otrzymuje zarobki 20% wyższe od studenta, czy już absolwenta, który takowych staży nie odbywał. Więc już biorąc pod uwagę czystą kasę, absolutnie warto. Warto i trzeba.
1: Tak, raport powstał w ramach programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Też pan o tym wspomniał. Jaki jest główny cel tego programu i czy tam jeszcze można się zgłaszać w tym roku?
2: Tak, jeszcze można się zgłaszać. Standardowo rozpoczynamy rekrutację 15 lutego, kończymy 15 maja. Nie będę też ukrywał, że studenci mają taką już od niepamiętnych czasów cechę, że składają aplikacje w ostatniej chwili. My jesteśmy otwarci do 15 maja. Aplikacje można składać na konkretną firmę, na konkretny dział. Działy są opisane, zadania danego działu są opisane, więc warto, można składać też na więcej niż jedno miejsce stażowe. Jeżeli dane miejsce stażowe zostaje wypełnione, no to wszystkie CV-ki i aplikacje zostają wysłane do maszyny losującej. Natomiast co daje i czym się charakteryzuje program Kariera i co my chcemy osiągnąć? Program Kariera ma 23-letnią już historię. No, pierwsze lata to były absolutnie pomoc studentom, ponieważ 1/3 tych, że lądowała na bruku. Chcieliśmy pomóc, chcieliśmy ich troszkę odwrócić od takiego, jak już szli na staże, no to te staże były bardziej do pracy, to była ta praca zbieranie truskawek w Norwegii. My chcieliśmy ich pokazać praktyczną stronę. Celem było po prostu pomoc, natomiast z czasem to się odwróciło nie tylko na pomoc w jakiejś tam ulokowaniu ich w pracy, ale żeby zobaczyli, jak wygląda ta część biznesu w praktyce, jak wygląda konkretny dział, jak wygląda konkretna praca. Od początku chcieliśmy, żeby studenci nie parzyli kawy, nie pracowali na jakichś stanowiskach gońców, tylko żeby rzeczywiście byli angażowani do konkretnych projektów. Z czasem się to udało, więc cel został osiągnięty, natomiast staramy się, żeby jakość tych staży była jak najwyższa.
1: I wracamy do rozmowy. Cały czas ze mną na łączach jest Marian Overko, twórca i szef programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Rozmawiamy o raporcie Student w pracy. A czy sytuacja studentów na rynku pracy będzie się w najbliższych latach jeszcze poprawiać, czy może przeciwnie?
2: Myślę, że pracodawcy przyzwyczaili się do pewnych cech, które postrzegali troszkę w pierwszym momencie jako cechy, powiedziałbym, negatywne, czyli ta praca milenialsów, czy teraz zetek, to jest praca, która pracodawca pracownik zaczyna więcej wymagać od pracodawcy. Zaczyna dbać o life balance, zaczyna wychodzić punktualnie wraz z końcem godziny pracy. Pracodawcy starsi nie do końca byli do tego przyzwyczajeni, natomiast patrząc na efekty ich pracy, na efektywność, na to, ile w ramach tej pracy mogą zrobić, jak szybko się uczą, jak łatwo korzystają z techniki, a ta technika, jak wszyscy widzimy, dookoła się ciągle zmienia, jest im łatwiej się zaaklimatyzować w coraz to nowych środowiskach. Oczywiście też znają bardzo dobrze język angielski, nie tylko język angielski, czasami, czy średnia, to już są dwa języki dla młodych ludzi, więc ja uważam, że młodzi ludzie będą coraz większymi, lepszymi pracownikami i będziemy o nich jako pracodawcy walczyli trochę w stylu amerykańskim, że będziemy, już widzę to, że pracodawcy obserwują studentów na drugim, trzecim roku i po prostu też prezentują swoje miejsca pracy jako te, które chcieliby im zaoferować zaraz po zakończeniu studiów. Więc to jest takie fajne, takie trochę jak patrzę na to, jak na amerykański sen, który się spełniał. I z tego powodu i też z powodu dobrego przygotowania studentów do pracy uważam, że ich przyszłość jest dobra.
1: Czyli rozumiem, że też na przestrzeni ostatnich lat postawa studentów wobec pracy się trochę zmieniła i to też rodzi pewne wyzwania dla pracodawców.
2: Ja myślę, że to jest trochę odwrotnie. Myślę, że postawa pracodawców się zmieniła w stosunku do studentów. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, studenci, pokolenie milenialsów, pokolenie Z-ek jest troszkę bardziej wymagające niż, powiedzmy, ja byłem w ich wieku, czy też moi pracownicy. To było może bardzo trudne i dla mnie, i dla pracowników, ale jakby nikt nie opuszczał pracy w wyznaczonych godzinach. Każdy pracował o kilka godzin dłużej i nigdy nie wychodził przed szefem. No tak było, tego nie cofniemy, więc tak było teraz oczywiście i my jako pracodawcy musieliśmy się z tym tego nauczyć, że milenialsi wychodzą sobie o godzinie 16, pilnują 160 godzin pracy, pilnują przerwy, w czasie pracy wychodzą na siłownię, więc my jako pracodawcy musimy się, i myśmy się tego nauczyli bardzo szybko, więc zrozumieliśmy ich podejście do pracy, więc teraz zaczynamy wpasowywać się w ich life balance, tak, żeby wyegzekwować od nich w tym czasie, kiedy oni są w firmie, maksymalne zaangażowanie, a z kolei M-ki, Z-ki, oni chcą maksymalnie i kreatywnie pracować, ale nie chcą rozciągać tej pracy, tylko chcą po prostu w danym okresie, na jaki się umówili, dopracować projekty. Bardzo, bardzo mocno angażują się w ambitne projekty, bardzo dobrze przygotowują się do tych projektów, a i to już robią poza pracą, bo starają się coś doczytać, starają się coś doklikać, starają się coś wyjaśnić, starają się coś sprawdzić w czacie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy jako pracodawcy i młodzi pracownicy w fajnym, fajnym momencie.
1: To tak na koniec, gdyby miał pan obalić jeden mit o studentach i pracy, co by to było? Czy to właśnie to powiedzenie o biednym studencie, czy coś innego?
2: No, widać, że student już nie jest biedny. Widzimy, że student zarabia na rękę więcej niż minimalna krajowa, na której pracuje wiele osób. Jeżeli do tego dodamy, że często minimalna krajowa to też są ludzie, którzy utrzymują rodzinę, student rzadko ma rodzinę swoją, którą musi utrzymać, więc ten mit o biednym jak student obalam i myślę, że to jest pierwszy rok, gdzie, tak jak powiedziałem wcześniej, że gdy dynamika jego zarobków versus dynamika pozostałych jest 14% do 1%, więc jest bardzo duża. Jeżeli ta dynamika się utrzyma, różnica się na pewno utrzyma, dynamika pewnie nie, no to będziemy musieli wymyśleć, jeżeli student już nie jest biedny jak student, to co z pozostałymi? I to jest wyzwanie, bo wyzwaniem jest na pewno też jakby pewien obszar frustracji z pracownika, który jest doświadczony, pracuje 20 lat w firmie, oddał tej firmie całe swoje życie, a przychodzi młody i jest sprawny, szybki. No i jak tutaj sobie poradzić z tą presją dla tego starszego, jak te zespoły zintegrować, jak te pokolenia zintegrować. I to jest moim zdaniem wyzwanie, bo wyzwanie milenialsi są wymagają pracodawcy, Z-ki są tacy jakby zblazowani, odeszło do lamusa, odchodzi do lamusa.
1: Wejście na rynek pracy zaczyna się dziś dużo wcześniej niż po dyplomie. Jak słyszymy, łączenie studiów z pracą staje się normą, ale też niesie sporo wyzwań. I właśnie o tym oraz o raporcie Student w pracy rozmawiałam z Marianem Overko, twórcą i szefem programu Kariera, wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i przypominam, program Kariera Polskiej Rady Biznesu. Można składać aplikację do 15 maja. Zapraszam.
0: Studia ze studia.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: błaga o ratunek. Studia ze studia.
1: Ze mną na łączach jest dr Marta Witkowska z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Porozmawiamy o tym dzisiaj, jak język, którego używamy, zdradza nasze samopoczucie i czy można to wykorzystać w praktyce. A takim punktem wyjścia są badania nad sprawczym językiem, przeprowadzane przez panią między innymi, ale też przez innych naukowców, nie tylko z Polski. I zacznę może od tego, co to właściwie znaczy, że język może zdradzać w jakimś stopniu nasz nastrój.
2: Ja często używam faktycznie tego słowa, że zdradza, no w takim metaforycznym sensie. Czasem jak mówimy, że on coś zdradza, to można sobie pomyśleć, że to się dzieje jakoś wbrew intencji nadawcy, a nie zawsze tak jest, bo my czasem używamy języka, bo chcemy właśnie

0: cały czas w kontekście tych badań. Czym tak właściwie jest sprawczość, ale w języku?
1: To może zacznę, czym sprawczość jest ogólnie, chociaż myślę, że intuicyjnie jakoś to rozumiemy i że to słowo, no mimo że ono jest naukowe, weszło trochę już do takiego rozumienia też codziennego. Sprawczość to jest ukierunkowanie na działanie i czasem rozbijamy je na takie cztery komponenty. Najpierw wyznaczanie celu do działania, potem planowanie działania, realizacja i ocena, jakie są skutki tego działania. Czy odnieśliśmy sukces, czy nie, jak nam z tym działaniem poszło. No i teraz jak to wygląda w języku? Sprawczość językowa to jest po prostu stopień, w jakim nasz język oddaje tą naszą orientację sprawczą, orientację na działanie i te jej cztery komponenty.
0: Więc może przejdźmy już do tego, co właśnie wyszło w tych badaniach. W jaki sposób mówią o sobie osoby w gorszym nastroju, powiedzmy? I w jaki sposób to było sprawdzane?
1: Osoby w gorszym nastroju, myślę, że to też słuchacze mogliby też ze swojego doświadczenia hipotezy pewne wyznać, że no kiedy spotykamy osoby, które znamy, to jesteśmy w stanie po sposobie, w jaki mówią, rozpoznać, czy one są dzisiaj w lepszym czy w gorszym nastroju, nawet jeżeli nie użyją w swojej wypowiedzi słowa nastrój, nie powiedzą nam: cześć, dzisiaj jestem w kiepskim nastroju, albo cześć, dzisiaj jestem podminowany, podminowana, kiepsko się czuję, mam kiepski dzień. Bo w samym sposobie mówienia, w doborze słów można ten nastrój, emocje przeżywane przez daną osobę rozpoznać. No i w naszych badaniach koncentrowaliśmy się właśnie na tym, żeby prześledzić te sygnały językowe nastroju. Też badaliśmy tutaj taki szczególny kontekst dla nastroju, jakim jest stale obniżony nastrój w depresji. I to, co wybadaliśmy, ale też to, co potwierdziły wcześniejsze badania, których jest w tym momencie już bardzo, bardzo dużo na temat właśnie języka obniżonego nastroju i języka depresji, to po pierwsze, że te osoby no, częściej używają takich słów, które nazywają emocje negatywne, czyli wprost tak z intencją komunikują, że odczuwają na przykład smutek, na przykład lęk i inne słowa związane z tymi negatywnymi emocjami, na przykład takie zachowanie jak płacz.
0: No tak.
1: Ale też mniej oczywiste rzeczy wychodzą z tych badań, na przykład takie, że osoby w negatywnym nastroju, czy też z diagnozą depresji, to w zależności od badania, na czym badania się skupiały, używają więcej zaimków związanych z pierwszą osobą i pojedynczej, czyli ja. Więc mówią ja, moje, mój, mojego. A to jest tłumaczone tym, że właśnie w depresyjnym nastroju mamy tendencję do takiej trochę izolacji poznawczej, do tego gdzieś, że te nasze myśli bardzo się kręcą wokół tego, co my zrobiliśmy, czy może jesteśmy czemuś winni, a mniej jest gdzieś takiego poczucia wspólnoty i skupienia bardziej na tej perspektywie my niż ja. I teraz trzeci kawałek wiedzy o języku depresji i niskiego nastroju, nad którym specyficznie ja pracowałam i mój zespół w naszych ostatnich badaniach, to jest właśnie sprawczość językowa. My wykryliśmy, że ten poziom sprawczości językowej jest kolejnym ważnym, dodatkowym markerem nastroju i depresji. No i specyficznie wykazaliśmy, że osoby w obniżonym nastroju, w depresyjnym nastroju mniej swoim językiem wyrażają tej perspektywy sprawczej, orientacji na działanie.
0: Ale mówią o działaniu jako tako, ale odbierają sobie sprawstwo, jeśli dobrze rozumiem.
1: Tutaj wchodzi pani tak, już w szczegóły tego, co pokazały nasze wyniki. Sprawczość językową bada się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest ten poziom znaczenia, semantyki, czyli taki dobór słów, który jest związany z działaniem, czyli na przykład jak osoba używa słów takich jak cel, dążyć, nazywa siebie, swoje działanie, że to sukces, mówi o zwycięstwie, to jest ta sprawczość znaczeniowa, ale też sprawczość śledzimy patrząc na gramatykę i faktycznie dotychczasowe badania pokazywały, że to czasowniki są tym gramatycznym markerem sprawczości, dlatego że czasowniki są o działaniu i o jego elementach. I wcześniejsze badania pokazywały, że te dwa poziomy są zbieżne. Czyli ogólnie ludzie oceniają czasowniki jako mówiące więcej o sprawstwie, jako mające więcej takiego znaczenia związanego z orientacją na działanie. Inne badania pokazywały, że zarówno kiedy używamy tego sprawczego znaczenia, jak i kiedy używamy więcej czasowników, to jeden i drugi marker prowadzi na przykład do tego, że jest

0: jesteśmy bardziej przekonujący. Czyli tak jakby to one ze sobą współgrały, ta semantyka i gramatyka, te dwa wymiary działały w tym samym kierunku, tylko były inaczej kodowane, inną warstwą językową. A nasze badania pokazały, że w kontekście tych grup o depresyjnym nastroju jest inaczej. W naszych badaniach ta sprawczość gramatyczna, używanie czasowników nie różniło się między osobami w wyższym i niższym nastroju, depresyjnymi i niedepresyjnymi. Mówili, używali w swoich wypowiedziach tyle samo czasowników, czyli tak jak pani powiedziała, tak samo mówili jakby o czynnościach, używali tej formy gramatycznej, która opisuje czynności przede wszystkim, ale jednak w grupie depresyjnej albo w grupie z obniżonym nastrojem te wypowiedzi miały dużo mniej sprawczego znaczenia.
1: Rozmawiamy o badaniach nad sprawczym językiem. Czyli można dużo mówić o tym, co się dzieje, ale jednocześnie czuć się bez wpływu, bo rozumiem, że właśnie to rozróżnienie między działaniem a poczuciem wpływu jest ważne.
0: No, to były pierwsze badania, te nasze badania prowadzone w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki. To były pierwsze badania, które pokazały, że ta sprawczość gramatyczna i semantyczna, one nie, że tym razem nie szły w tym samym kierunku. Więc jeszcze nadal gdzieś jesteśmy na drodze do rozumienia, co to znaczy, czy to jest taki jeden specyficzny kontekst, gdzie tak jest, ale faktycznie w tym kontekście, w tych badaniach pokazaliśmy, że można mówić, używać czasowników, mówić o czynnościach, ale jednak znaczenie, które jest przekazywane przez te wypowiedzi, nie jest sprawcze. Nie pokazuje, że ja trzymam ster, tak, tego działania, że jestem reżyserem tego filmu pod tytułem Moje życie, moje działanie, tylko ja w jakiś inny sposób to działanie rozumiem, bo też znaczenie jest o rozumieniu, co jest to działanie, jaka jest moja w nim rola.
1: To tak na marginesie zastanawiam się, co było pierwsze, czy gorszy nastrój, czy właśnie ten mniej sprawczy język, czy właśnie to, jak się wypowiadamy, jak myślimy, znaczy język kształtuje nasze myślenie, no i chyba też w drugą stronę to działa. Co tutaj było pierwsze, jajko czy kura? Ale czy te różnice właśnie w języku, one są na tyle subtelne, że no, może to zauważyć specjalista, czy ktoś laik też może to zauważyć?
0: To są dwa doskonałe pytania. To pierwsze o kierunek zależności, to jest też pytanie, które my sobie zadajemy. I tak w tych badaniach, o których mówię, traktujemy język jako marker, i co znaczy, że tak naprawdę nie przesądzamy, co było pierwsze, jajko czy kura, tylko mówimy, że w tym momencie współwystępuje jedno i drugie i może o sobie nawzajem świadczyć, tak? Może być tym markerem nastroju, na przykład język. Ale prowadzimy też takie, w tym momencie jesteśmy w trakcie dalszych badań, które mają trochę tą przyczynowość wyjaśnić i można by zakładać, że nie tylko jest tak, że osoby w niskim nastroju używają mniej sprawczego języka, ale też, że gdyby jakoś wpłynąć na sposób, w jaki one się wypowiadają, w jaki konstruują te znaczenia, że to powinno wtórnie wpłynąć na ich nastrój. I to jest takie całe podejście w filozofii języka, konstrukcjonizm, który mówi o tym, że język tak naprawdę nie tylko odbija, odwzorowuje świat, ale też że go kształtuje, więc ta pani intuicja jest doskonała i bardzo spójna z tym, jak się teraz w ogóle myśli o języku, że no to właśnie to nie jest tylko kalka. To jest też tworzenie świata. Ale właśnie czy to laik rozpozna, no to jest trudne pytanie. My bazujemy na dużych, w naszych badaniach na dużych korpusach językowych albo na rozbudowanych wypowiedziach. Więc mamy tej ilości tekstu albo długości wypowiedzi zazwyczaj dużo. Więc to można na pewno powiedzieć, że ta zdolność gdzieś wykrywania albo detekcji nastroju po języku będzie zależała pewnie też od tego, ile mamy tej próbki wypowiedzi, od tego, jak bardzo ona jest nasycona tymi cechami językowymi, o których mówiłam, tak, ile tam jest tych emocji, tych zaimków związanych z ja, albo ile mogłoby być sprawczości. To też zależy od tematu, o którym się mówi. Ale są takie nasze badania, które wskazują, że ludzie, ci tak zwani laicy, że są wrażliwi na te subtelne sygnały językowe. No tylko, że dotychczasowe badania nie pozwalają mi pani powiedzieć dokładnie, rozumiem, w jakim stopniu, ale że ta wrażliwość ogólnie ona jest.
1: Tutaj jeszcze można właśnie w inną stronę jeszcze pójść, znaczy pociągnąć ten temat, że język może nie tylko odzwierciedla nasz nastrój, ale też go może utrwala. I to jeszcze idzie jeszcze idzie dalej. Więc właśnie, a na ile to narzędzie, no rozumiem, że to są początkowe badania i to jest testowane na być może różnych grupach i tak dalej, ale na ile może być użyteczne to dla psychologów, dla terapeutów, na ile możemy już na ten moment ufać takim analizom, czy jednak jest duże ryzyko nadinterpretacji i jak to w przyszłości można wykorzystać?
0: Ta wiedza, o której ja mówię, o tym, że osoby w niskim nastroju, w depresyjnym nastroju czują się mniej sprawcze albo bardziej koncentrują się na swojej perspektywie i często tutaj też na swoim poczuciu winy, albo że czują więcej negatywnych emocji i je wyrażają, to jest tak naprawdę wiedza, którą klinicyści, terapeuci oni już mają. I my gdzieś też patrząc na te językowe efekty bazujemy na tym, co wiadomo z psychologii klinicznej. Tylko że w psychologii klinicznej często to ta wiedza opiera się na tym, co pacjenci, klienci, osoby badane same zadeklarują i o sobie powiedzą. A to, co my dodajemy z tej perspektywy badań językowych, to, że czasem nie mając bezpośredniego kontaktu z osobą, tylko na przykład widząc, co ona pisze, nie wiem, w mediach społecznościowych albo w jakichś innych formach, kontekstach, gdzie się wypowiada, że możemy w ten sposób też, używając takiego tekstu, nie pytając wprost, jak się czujesz, bo prowadzę badania na temat tego, jak się ludzie czują i co wtedy mówią, że możemy nawet takich źródeł używać, żeby jakoś oceniać stan i dobrostan osób, które się wypowiadają. Więc myślę, że potencjał jest duży do takich celów przesiewowych, na przykład do jakichś celów może badawczych albo prowadzenia na dużą skalę monitoringu poprawy w różnych interwencjach, czy są skuteczne, czy nie, patrząc na zmianę języka. Natomiast no tak jak pani sama zasugerowała, to jest pewna pieśń przyszłości, która na pewno musi zostać odśpiewana właśnie z tymi klinicystami wspólnie, żeby sprawdzić gdzieś, co jest potrzebne, czy są potrzebne jakieś może aplikacje, które by wspierały proces terapii i właśnie pozwalały monitorować, jak się zmienia język osoby, która jest w terapii. Czy potrzebne są właśnie jakieś takie narzędzia przesiewowe, podpięte na social mediach, oczywiście za zgodą osób, których teksty miałyby być analizowane, więc to pieśń przyszłości, ale myślę, że to może być całkiem ciekawa możliwość, żeby tych algorytmów językowych używać.
1: Tak, no właśnie, to co pani powiedziała, że i psychologowie, i terapeuci, psychiatrzy, oni już znają te wszystkie techniki wyłapywania różnych słów, różnych wypowiedzi, które mówią, które padają z ust pacjentów, ale właśnie no, na przykład aplikacje tego jeszcze nie wiedzą. I takie aplikacje można tego nauczyć, właśnie wyłapywać takie sygnały w wiadomościach jakichś naszych czy postach. No i to może być no jakoś powiedzmy przydatne do takiego pierwszego sygnału dla kogoś, że może nie wiem, nasze zdrowie psychiczne jakoś, jego jakość uległa pogorszeniu.
0: Można się nad tym zastanowić. Ja tutaj zawsze zalecam dużą ostrożność, no bo to też, kiedy, tak jak wspomniałam, to znaczy, że moglibyśmy analizować tekst osób, wypowiedzi osób bez ich zgody, a zawsze diagnoza psychologiczna jakby z definicji, ona musi się odbywać za zgodą osoby diagnozowanej, więc tutaj muszą praktycy bardzo dobrze pomyśleć, jak tego używać, żeby nie szkodzić. Ale potencjał jest i sama na pewno jestem bardzo, bardzo gdzieś zainteresowana tym, żeby jak najlepiej te wyniki badań były wykorzystane właśnie praktycznie, no bo one mają taki praktyczny potencjał.
1: A właśnie z takich jeszcze praktycznych rzeczy bliskich życiu, czyli krótko mówiąc, zmieniając sposób mówienia jakoś o sobie, o naszych działaniach na bardziej sprawczy, my możemy sobie realnie poprawić nastrój?
0: To skomplikowane.
1: To zależy.
0: Jest taka perspektywa, tak, to zależy, jak rasowa psycholożka się powiedziałam. Badania nie są, nie ma w tym momencie wystarczająco mocnych wyników badań, żebym powiedziała tak, oczywiście tak, idźmy wszyscy, mówmy afirmacje, jestem piękna, mądra i jestem kobietą sukcesu i co się stanie. Natomiast są pewne przesłanki, że w niektórych kontekstach faktycznie może ten nasz język kształtować naszą rzeczywistość, no i to właśnie jest ta wspomniana z jednej strony perspektywa w filozofii języka o tym, że konstruujemy aktywnie językiem naszą rzeczywistość. Też to jest, co jest znanego, myślę, klinicystom, osobom, które zajmują się praktycznie zdrowiem psychicznym, że używają takiej metody restrukturyzacja poznawcza. Czyli trochę inaczej próbują gdzieś pokazać swoim pacjentom, klientom, ci ci praktycy, że można trochę inaczej opowiedzieć o swoim życiu, trochę tą autonarrację inaczej zbudować o tym, kim jestem, co robię, co, jakie mam cele. I to przecież wszystko to, kiedy mówimy na, kiedy rozmawiamy, czy teraz my ze sobą rozmawiamy, czy kiedy pacjent rozmawia z terapeutą, czy z lekarzem psychiatrą, czy z coachem, no to przecież używa języka, żeby o sobie opowiedzieć, więc to w jaki sposób o sobie opowiadam, to siłą rzeczy jest w tej warstwie językowej zakotwiczone i może no, gdzieś ta warstwa językowa też wtórnie wpływać na to, jak na siebie patrzymy przez ten pryzmat autonarracji.
1: No więc warto czasem posłuchać nie tylko tego, co mówimy, ale jak mówimy o sobie, o swoim życiu i też jak mówią osoby nam bliskie. Może to pierwszy taki subtelny sygnał, że coś w naszym samopoczuciu zaczyna się zmieniać. I o tym wszystkim rozmawiałam z dr Martą Witkowską z Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi na Uniwersytecie SWPS. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.
2: Studia ze studia. Campus.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piękny mamy dzisiaj dzień, Kamilo?
1: Bardzo, bardzo piękny, nawet powiedział.
0: To się bardzo cieszę w takim razie. Zaczynamy ten wspaniały program. Dzień dobry.
1: Co będziemy w nim robić dzisiaj?
0: Będziemy opowiadać ludziom, co się dzieje w świecie. Będziemy opowiadać ludziom, co się nie dzieje w świecie. Będziemy także odbierać od was telefony, tylko jeśli oczywiście postanowicie do nas zadzwonić. I będziemy mierzyć się z przeciwnościami losu, ponieważ jeden z naszych komputerów co i raz wyłącza monitor, bo coś tam z kablem nie styka.
1: To nawet możecie słyszeć, że coś nie styka z kablem.
0: To takie trrr, to
1: wydaje jest, mi się, to jest, że to przechodzi na antenę.
0: Ale jaja.
1: Co nie? Niesamowite.
0: Nauka jest fascynująca.
1: Nieprawdopodobne. Nawet może do godziny 10 ktoś z was uśmiechnie się do tej audycji.
0: A co jeśli, Kamil, to ty siedzisz za monitorem?
1: Możecie sobie wyobrazić.
0: Jak za półką z książkami dajesz nam znaki z przyszłości.
1: Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, za każdym razem, kiedy słyszycie to bzyczenie, to wtedy wyłącza nam się wszystko. Więc to jest zwarcie na pewno.
0: Połowa nam się wyłącza.
1: Połowa, tak, połowa.
0: Bo drugi ekran działa. Ten do puszczenia muzyki.
2: Kapitan Poranek.
1: Ale to pewnie twoja wina, pewnie źle coś podłączyłeś.
0: Tak, to Kamil teraz będzie naprawiał monitor, ponieważ jak możecie się domyśleć, Kamil jest od 8 minut w naszym studiu, bo jest w końcu 7:08, ale przez poprzednie 8 minut po prostu zajmował się innymi ważnymi rzeczami, dlatego dopiero teraz jako człowiek z wykształceniem technicznym podchodzi do monitora z naszej dwójki, to Kamil odebrał takie techniczne wykształcenie, więc miejmy nadzieję, że...
1: naprawione już nie będzie nic się działo złego.
0: No czekamy.
1: Już będzie dobrze.
0: O, to miło. Tak samo miło nam, że piszecie do nas SMS-y 886-971-971, kwadrat o godzinie 6:36. Poinformował nas, mówiąc dzień dobry, że kanapki z jajkiem i szczypiorkiem. Najprawdopodobniej
1: no
0: zjadł na śniadanie.
1: Fajnie, ja bym chciał takie kanapki. Ja bardzo lubię w ogóle taką z pastą jajeczną, super jest.
0: Tak? Mhm. Ale wiesz, że są pasty jajeczne i pasty jajeczne. Okazuje się, że można zjeść niezdrową pastę jajeczną, a można zjeść zdrową.
1: No, a jaka jest niezdrowa?
0: Jest niezdrowa. Jadłeś kiedyś pastę jajeczną z boczkiem?
1: Nie, ale...
0: Stary. Kosmos.
1: Tak? Fajna?
0: No, tak.
1: A mówię dlaczego ci. Jest niezdrowa?
0: To no, bo wiesz, na musisz jest najpierw, niezdrowa? Musisz najpierw usmażyć boczek. To zazwyczaj sprawia, że znajdą się grupy ludzi, którzy uznają, że nie, no, fatalna decyzja.
1: Fatalny pomysł kulinarny?
0: W sensie, że pyszny, ale fatalny dla zdrowia.
1: Dobrze, niech tak będzie. No dobra.
0: Żerań pochmurny, tak napisał nam nasz słuchacz Marcin, który skontaktował się z nami na WhatsAppie, bo tutaj także jesteśmy. Póki co nie możemy powiedzieć, że ktoś się skontaktował telefonicznie, bo nikt jeszcze nie dzwonił. Jeśli chcecie być pierwsi, to zapraszamy 22 827 7205. Komu życzymy?
1: Wszystkiego najlepszego dla pani Ampeli i Ampeliusza. To dwa para imion, które mi się bardzo podoba. Ampeliusz.
0: Zaraz sprawdzimy, jaka jest etymologia tego imienia.
1: Jedno z ładniejszych imion, które ostatnio przeczytałem. Nieważne. Bonifacy, Egida, Idzi... A może Idzi?
0: Albo to jest Idzi.
1: Idzi? To jest Idzi?
0: Tak. W Polsce mamy imię Idzi. Jeszcze Iksy.
1: Izydor?
0: Na przykład jest też takie imię jak Zdzisław.
1: Zdzisław.
0: Tak.
1: Fajne. Jeremiasz, Koryna i tyle.
0: Tym wszystkim pięknym ludziom składamy jeszcze piękniejsze życzenie. Niech wam się wiedzie. Ampeliusz to jest imię pochodzenia greckiego oznaczające hodowca winorośli.
1: Piękne, Ampeliusz.
0: Czterech świętych katolickich było o tym imieniu. Halo, halo, z kim mamy przyjemność? Halo.
1: Dzień dobry.
3: O matko, coś was nie słyszę. Ja tylko chciałem pozdrowić, powiedzieć dzień dobry, powiedzieć, że pierwszy raz od długiego czasu słucham czwartkowego poranku, bo gdzieś tam nie miałem wcześniej niestety możliwości, dlatego miło was słyszeć i dalej jadę w trasie.
1: I co, już jesteś wina, zawiedziony?
3: Słabo mnie słyszycie.
0: No my cię dobrze.
3: Właśnie...
0: Ty tak zrywasz troszeczkę.
3: Dzień dobry, Bartek, w ogóle z tej strony. No właśnie wiem, dlatego chyba nie będę tego ciągnął, bo jestem w trasie, to dlatego.
0: A gdzie jedziesz?
3: Do Torunia sobie jadę.
0: O, to fajnie.
1: Dobra trasa do Torunia jest.
3: Ja jadę tą gorszą, bo jest szybsza.
0: Okej, to też fajnie. Skoro jest szybsza, to nie jest gorsza.
3: No i też wychodzę z tego założenia, dlatego właśnie zawsze nią jeżdżę. Bo jest gorsza, jest szybsza, mniej ludzi ją wybiera, przez to jest mniejszy ruch i można
0: A która to jest trasa?
3: Przez Płońsk, Sierpc.
0: Okej, okay, to faktycznie jest gorsze. Dobrze, kochany, to wszystkiego dobrego, szerokości ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Pa, pa.
1: Na razie.
0: No dobra, działo się.
1: Działo się, to już przechodzimy do tego, co się działo, czy może zrobimy taką, wiesz, muzyczną pauzę, jak to
0: tak,
1: mówią?
0: Tak, ale to będzie muzyczna pauza poprzedzona bardzo ważną informacją, że także powody do świętowania mają dzisiaj wszyscy farmaceuci, bo obchodzimy dzisiaj w naszym kraju Dzień Farmaceuty.
1: Akademickie Radio Campus. Moi drodzy, 12 minut po godzinie 7, zaraz do was wracamy, a wy możecie cały czas słuchać SMS-y na 886-971-971 i do 10 jesteśmy z wami my, czyli Kamil Kuć
0: i Filip Worczak.

0: Jungle i Fred again przed chwilą na naszej antenie. 15 minut po godzinie 7.
1: Chciałeś już powiedzieć, że 17.
0: No dobra, oje.
1: Nie, w sensie to znaczy, że tak dobrze czas ci leci ze mną. Widzimy się, wiesz, od 8 minut jesteśmy razem, a ty już jakby cały dzień minął.
2: Kapitan.
0: Zawsze wiesz, z zaskoczenia.
1: Zawsze wiedzie i to dobrze. Kochany, czy byłeś w Krakowie w Muzeum Narodowym?
0: Byłem, ale to było dawno temu.
1: Czy pamiętasz obraz Wyjście Żaków z Krakowa?
0: Nie. Nie pamiętam.
1: Szkoda, bo będziemy o nim mówić.
0: Fajnie.
1: Bo Jan Matejko w wieku 19 namalował taki obraz. Oczywiście to było jego wyobrażenie na temat tego, co działo się w roku 1549, kiedy właśnie 14 maja, mój drogi, działy się rzeczy. Otóż 14 maja działy się rzeczy, które sprawiły, że myślałem, że powiesz, jakie rzeczy? A bym ci wtedy odpowiedział. Pytanie nie było, więc sam sobie zadam.
0: No okej. Okay.
1: W sensie była afera, czeladnicy księdza kanonika Andrzeja napadli na Żaków, pobili ich, a jednego zabili. I zrobiła się straszna afera.
0: No wcale się nie dziwię, bo ludzie umierają, więc.
1: Musiał nawet król Zygmunt August zainterweniować, że był proces, ale proces był ustawiony. I wiesz, co zrobili Żacy? Opuścili Kraków.
0: O, obrazili się.
1: Tak, powiedzieli, takich. Tak już nie będzie.
0: Nie ma takiego bicia.
1: Dokładnie tak. I wtedy Matejko 300 lat później ponad powiedział, maluje jak Żacy wychodzą z Krakowa. I oni poszli studiować na inne uczelnie.
0: No fajnie, ale to
1: oburzeni,
0: spoko.
1: Że nie dość, że ktoś ich zaatakował, pobił, kolegę zabił, to jeszcze nie udało się skazać. Bo ekipa księdza Andrzeja ewidentnie miała lepsze chody.
0: Niesamowite. To ja powiem w takim razie, że w 1908 roku pan Wilbur Wright, czyli jeden, moi drodzy, z braci Wright, bo drugi był Orville, a ten był Wilbur. I pan Wilbur w 1908 roku, wyobraźcie sobie, to wcale nie jest tak dawno temu, prawda?
1: To są ci bracia, co pierwsi ludzie, którzy polecieli samolotem.
0: Tak jest, no i on wtedy, właśnie pan Wilbur Wright odbył pierwszy lot samolotowy z pasażerem.
1: A, bo wcześniej latali...
0: Tak.
1: A nie wiem, czy znasz historię, że oni na początku lecieli razem.
0: Mhm.
1: Ale później ich mama zakazała im latanie wspólne, powiedziała, że jak się zabiją, to chociaż jednego.
0: Chociaż jednego odzyska, tak. Słyszałem o tym. No to pan Wilbur wtedy zabrał pasażera i udało się bez żadnego problemu polecieć razem z pasażerem.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to jeden z nich właśnie tragicznie swój żywot skończył, więc...
0: No ja nie pamiętam, trudno
1: tak
0: mi powiedzieć.
1: Tak mi się wydaje, że tak
0: czyli
1: właśnie...
0: Czyli strategia się opłaciła.
1: Czyli mama miała
0: oddało.
1: Rację. Dokładnie. Tak, plus jeden. Kochani.
0: To znaczy minus jeden, ale dobrze, że nie minus dwa.
1: Tak, dokładnie tak.
0: To jest dywersyfikacja, się ładnie nazywa.
1: Dokładnie tak. W 2005 roku, 21 lat temu, w naszym mieście odsunięto pomnik Charlesa de Gaulle'a.
0: Fajnie.
1: Tak, pozostając w klimatach historycznych. Także mam dwie daty z lat 80.
0: Mhm.
1: Jedna mniej przyjemna, druga taka... Ciekawa, nie wiem czy przyjemna czy nie, że w 83 roku zmarł Grzegorz Przemyk, maturzysta pobity przez milicjantów. I dlaczego o tym mówimy? Bo w ostatnich latach powstał film.
0: Mm-hmm.
1: Moim zdaniem średnio udany, bardzo męczący na temat tej sprawy, ale kilka lat temu Cezary Łazarewicz, reporter taki, bardzo utalentowany, wydał książkę, żeby nie było śladów w sprawach Grzegorza Przemyka. Jeśli szukacie czegoś na lato do poczytania, to ja serdecznie polecam ten tytuł, bo czyta się to jak troszeczkę film akcji.
0: Fajnie.
1: Że koleś napisał historię czegoś, co było 40 lat temu, reportaż, ale tak w taki sposób napisał, że po prostu... Człowiek oczu oderwać nie może od kartki.
0: Superancko. To są fajne rzeczy. A druga informacja, która jest ciekawa również?
1: 84. Premiera komedii science fiction Seks Misja Juliusza Machulskiego.
0: To niesamowite, że wtedy powstawały komedie science fiction, co nie? To jest,
1: prawda?
0: W ogóle co za absurdalny kierunek kina. Komedia science fiction.
1: Kiedy ostatni raz oglądałeś ten film? Czy go w ogóle oglądałeś?
0: Nie, no oglądałem go trzy razy, ale dawno temu.
1: Ale właśnie. I mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, które nie wiem, czy by się obroniły po latach, bo ja też bardzo, bardzo dawno temu
0: oglądałem. A to ciekawe, czy by się obroniły. Nie mam zielonego pojęcia.
1: Mówię również, za sukcesem tego filmu stoi to, niekoniecznie, że on był dobry czy zły. Ludzie oczywiście

0: No niestety, jak film się nie broni po tylu latach, znaczy, że nie wiem, wydaje mi się, że to nie można nadać mu łatki ponadczasowego i ludzie go trochę gloryfikują. Chciałbym to wiedzieć.
1: Jakiś czas temu, już dobre wiele miesięcy temu, zrobiłem podejście kolejne do Gwiezdnych Wojen, części czwartej.
0: Ojejku, ale to ja to tak samo. Bolesne. Ja tak samo, to jest bolesne. To jest bolesne. Ja przepraszam wszystkich ortodoksyjnych fanów Gwiezdnych Wojen, ale to się zestarzało źle.
1: A i tak jest poprawione komputerowo.
0: A i tak jest poprawione komputerowo. Hej, ludzie! Więc to też się nie zestarzało dobrze. No można... No, szkoda. A czy podejście do kina było bardzo interesujące? Ale pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny to było coś takiego, że wiesz, że człowiek szedł do kina i to było prawie prawdziwe, co nie? I to było tak niesamowicie mocne.
1: A wtedy świat był czarno-biały.
0: Chciałem powiedzieć, że kolejnym takim filmem po Gwiezdnych Wojnach, który wprowadził taki przeskok technologiczny do filmów.
1: Mogę strzelić?
0: No.
1: Władca Pierścieni.
0: Nie, właśnie nie. Jest jeszcze jeden film, który był po drodze.
1: Naga broń.
0: Nie.
1: Spróbowałem.
0: Jurassic Park.
1: Okej.
0: I to jest niesamowity film, który się bardzo dobrze zestarzał i ludzie po wyjściu z kin, kiedy wychodzili z kina, faktycznie ze szczęką na podłodze, co się działo po prostu na tym seansie i jak rzeczywiste były obrazy, które widzieli.
1: Nie wiem, czy znasz historię nie wiem, czy to nie jest pierwsze nagranie, które wyemitowano w większej grupie ludzi wideo w historii. Mm-hmm. To było słynny film pod tytułem Lokomotywa wjeżdża na peron. Mm-hmm. I ludzie podobno w tej sali kinowej uciekali, bo bali się, że ta lokomotywa wjedzie. To było już grubo ponad 100 lat temu. I wydaje mi się, że wszystko się zmienia. I teraz jesteśmy tak przebodźcowani, że taki Jurassic Park nie zrobiłby na nas.
0: No bo zobacz, wrażenia. Jurassic Park powstał zaledwie, to jest 9 lat po Gwiezdnych Wojnach.
1: Okej.
0: Okay. 9 lat po Gwiezdnych Wojnach, 93 rok. I naprawdę przeskok, jak się dokonał w tym czasie pod względem filmowym właśnie, i jak dzisiaj nawet ten film się naprawdę dobrze ogląda. To nie jest tak...
1: Oglądałeś go?
0: Nie. Dawno nie oglądałem, ale ja widziałem ten film. Widziałem ten film dawno temu oczywiście.
1: Okay.
0: nie robiłem sobie go jeszcze raz, ale to był naprawdę technologiczny przeskok między tym wiem, że ludzie, którzy wychodzili wtedy z kin, to wszyscy o tym rozmawiali. Wszyscy wszędzie o tym rozmawiali zawsze. Dinozaury były nagle na topie z powrotem. No tak było.
1: A wiesz, a trochę czasu minęły, odkąd jakby...
0: Tak, naprawdę co nie? Zobaczcie, kiedy ostatnio były modne dinozaury przed 93 rokiem.
1: Prawdziwy boom na dinozaury. Stary. 6 minut do wiadomości, mili państwo. 97.1
0: FM. Funny Friends, Thundercat i A$AP Rocky.

0: może byśmy zagrali jakąś piosenkę, ale wiesz, pomyślałem, panie Filipie, byśmy zagrał, stąd piosenkę bym zagrał.
1: A jaką piosenkę chcesz nam...
0: Przepraszam, że tak późno strasznie się ogarnąłem z tym, bo powiedziałem, mieliśmy 3 minuty, żeby to zrobić.
1: Super. Ale wiesz, jak jest.
0: Oglądałem zdjęcia z Parku Jurajskiego i chciałem zobaczyć, chciałem sobie przypomnieć scenę.
1: Nie, prawda, oddają?
0: Oddają, wygląda dobrze ten film, wiesz. No, zresztą Benek napisał, że podobno byli dublerzy aktorów, którzy...
1: Dziecięcy,
0: którzy byli trzymani tylko i wyłącznie po to, w razie gdyby dinozaury zjadły prawdziwych. Więc no, sami możecie sobie wyobrazić poziom realizmu, jaki był w tym filmie. Niesamowite.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite, nieprawdopodobne. Moi drodzy, przenosimy się w takim razie na sekundę do świata.
1: Muzyki.
0: Muzyki. Albo myślałem sobie, może coś... Mamy coś krótszego. No dobra, to jest coś krótszego. Proszę. Dobrze. I takiego też spokojniejszego zresztą.
1: Jazda.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Marcin napisał do nas bardzo ważną wiadomość. Jurassic Park niestety teraz nie mógłby być nakręcony, ponieważ dinozaury wyginęły.
4: To niestety jest prawda. Tutaj trudno się kłócić z tym stwierdzeniem.
3: Jest z nami w studiu Emil Karwowski, który zaprezentuje nam za momencik wiadomości. Emilu, czy takie filmy z efektami specjalnymi ty lubisz, nie lubisz?
5: Bardzo lubię, chociaż uważam, że Park Jurajski byłby o wiele lepszy, gdyby to były prawdziwe dinozaury.
4: Ale to były prawdziwe dinozaury.
5: No to mnie uczono inaczej. To widocznie całe życie w kłamstwie, ale...
3: Albo Kamil całe życie w kłamstwie.
4: Nie, co? Nie
3: wiadomo. 7:31.
1: Akademickie Radio Campus.
5: A w wiadomościach o tym, że polskie wojsko przechwyciło rosyjski samolot. W wiadomościach również parę słów o wczorajszym szczycie B9 oraz kolejnym meczu Igi Świątek.
1: Wiadomości.
5: Polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. W komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych precyzuje, że maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez złożonego planu lotu oraz z wyłączonymi transponderami. Dodało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do sprawy odniósł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TVN24.
6: Rosja na drabinie eskalacyjnej wspina się coraz wyżej. Świadczą o tym konkretne przykłady z ostatniego roku i ostatnich miesięcy. Coraz częściej naruszana przestrzeń powietrzna poszczególnych państw sojuszu, nie tylko Polski. Prowokacje nad Bałtykiem, zakłócenia GPS-u, akcje sabotażu z ubiegłego roku, podpalenia w różnych państwach, akcje dywersyjne dronowe, lotnisko Kopenhaga. To wszystko pokazuje, że Rosja zmierza w kierunku już nie tylko prowokacji, ale dalej idącej agresji.
5: Minister twierdzi również, że to kolejne takie działania Federacji Rosyjskiej i testowanie polskich systemów obrony powietrznej. W trakcie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca poinformował w mediach społecznościowych, że rozmowy były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Dodał, że polski prezydent potwierdził, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Zełenski podziękował również Polsce za wsparcie w czasie pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Tak Karol Nawrocki relacjonował spotkanie z państwami bukaresztańskiej dziewiątki.
7: Dekadę temu w obliczu odczuwalnych już wówczas neoimperialnych zamiarów Federacji Rosyjskiej na spotkaniu w Bukareszcie nasze państwa zdecydowały o synergii wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i nasze dzisiejsze spotkanie, mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, kontynuuje i wzmacnia tę współpracę.
5: B9 to nieformalna grupa zrzeszająca 9 państw wschodniej flanki NATO. Jej celem jest współpraca i koordynacja stanowisk państw w Sojuszu Północnoatlantyckim. Kolejna ulica do frezowania. Tym razem szybki remont przejdzie Świętojerska. O szczegółach Ada Maciejewska.
8: Prace rozpoczną się dziś o 22:00. Ulica Świętojerska będzie zamknięta od Andersa do Bonifraterskiej. Objazdy będą prowadziły ulicami Andersa, Muranowską i Bonifraterską lub przez Plac Krasińskich i Długą do Alei Solidarności. Objazdami pojadą również autobusy linii 100 i 180. Kierowcy wrócą na wyremontowaną ulicę w niedzielę przed 1:00 w nocy. Szczegóły zmian można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
1: Sportowy Kampus.
5: Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Rzymie poinformowali, o której godzinie rozpocznie się dzisiejszy półfinał, w którym wystąpi Iga Świątek. Rywalką Polki na kortach Foro Italico będzie Elina Svitolina. Jak informują organizatorzy, polska tenisistka i jej rywalka zagrają dziś w sesji wieczornej, a mecz zaplanowano na godzinę 20:30. Jest to dobry turniej dla Igi. W ćwierćfinale imprezy pokonała Jessica Pegula. Po tym zwycięstwie Polka może pochwalić się największą liczbą półfinałów w turniejach rangi WTA 1000 wśród wszystkich aktywnych tenisistek.
1: Korki.
3: Kochani, zdałem sobie ostatnio sprawę, że to jest wszystko absolutnie bez sensu. Ludzie codziennie pakują się do samochodów, często w pojedynkę, po to, żeby jechać na przykład nad tunelami metra i narzekać na to, że stoją w samochodach. Że to jest jakaś bzdura.
4: Dlaczego?
3: Co wy robicie?
4: Bzdura? Nie, dlaczego?
3: A później wrzucacie jeszcze zdjęcia do internetu? Nie no, skandal, zwężają nam ulicę. Literalnie stojąc nad tunelami metra, więc w ramach protestu nie poinformuję was dzisiaj o 7.30 o korkach.
4: Ale taka jest twoja praca.
3: I co? Zmusisz mnie? Zmuś mnie. Proszę bardzo, próbuj.
2: Pogoda.
3: Wygrałem, jestem chyba moralnym zwycięzcą.
4: Pogoda wydaje mi się nie jest aż tak kontrowersyjnym tematem jak korki, bo nie wiedziałem, że korki są kontrowersyjnym tematem do momentu, kiedy Filip nie stwierdził, że dzisiaj wybierze przemoc po prostu w stosunku do kierowców. A ty czym dzisiaj przyjechałeś do radia?
3: Pogoda jest teraz.
4: Moi drodzy, 9 stopni aktualnie, dzisiaj maksymalnie stopni 17 i w piku temperaturowym o godzinie 12 będzie padać deszcz, więc możecie z niego korzystać. 4.43, dzisiaj wschód słońca, 20.22 słońca zachód. Piękny będziemy mieli dzisiaj dzień, zapowiada się bardzo deszczowo, dlatego że piątek, czyli jutro, pojutrze, w niedzielę, w poniedziałek będą cały czas opady deszczu. I bardzo dobrze, ostatnio mieliśmy okres suszy, więc cieszmy się z tego tytułu. Tym bardziej, że zimno wcale nie będzie, bo cały czas będziemy oscylować tak w granicach 18, 14, 20 stopni, więc cały czas na taką kurteczkę, wiecie, przejściową. Maciek przy takiej kurteczce dzisiaj, takiej lnianej, jak sam powiedział. Zaraz będziecie go słyszeli na antenie. Ale taka trochę za zimna nam na dzisiaj.
3: Ale
4: jeszcze
3: powiedział, że ma ciepły sweter.
4: Powiedział, że ma ciepły
3: to
4: sweter.
3: To jest najważniejsze.
4: Tak. Ale to też całkiem dobry pomysł był z tym ciepłym swetrem, dlatego że potem będzie trochę cieplej, będzie mógł zdjąć lnianą kurtkę i zostanie mu ten ciepły sweter po prostu.
3: Widzisz, tak. Maciek, możesz mamie powiedzieć, że super cię ubrała rano.

0: szanowni państwo.
1: Młodzi i młodsi.
0: Starzy i starsi. To jest poranny program w Radio Campus, a teraz to jest nasz DJ set. My mrugamy długimi światłami.
1: Ming, ming, ming.
0: Łapki na kierownicach. I teraz wchodzi tutaj.
1: Cały na biało.
0: A nawet na
1: brązowo.
0: Brązowo ciemno. Maciek.
2: Puśćcie kierownicę.
1: Nie, nie róbcie tego.
0: Ale wjechało.
1: Jedziemy! Wjechało ładnie.
0: Wiecie, co jest najbardziej podniecającego w byciu DJ-em, moim zdaniem?
1: No.
0: To, że można gadać takie rzeczy do ludzi.
1: Tak, to prawda, możesz sobie siedzieć i...
0: Właśnie, nasz program pod patronatem zespołu Pendrive, który właśnie robił takie rzeczy. Prekursorzy.
2: Tak, oni tam nawet udawali, że śpiewają. Oni
0: i
2: śpiewali piosenkę po włosku, nie znając włoskiego.
1: To było
2: to,
1: piękne.
2: To jest jednak osiągnięciem.
1: Było naprawdę bardzo dobre. Maćku, Maciek Koptowski razem z nami, moi drodzy,
2: dobry.
1: Jak co tydzień.
0: Gdzie nas zabierzesz, Maćku, w tym tygodniu?
2: Panowie, to jest tak, że ja sobie mogę przygotowywać pewne tematy, ale jak was posłucham przez pierwsze pół godziny, to tworzą mi się nowe tematy i do nich chciałbym przejść.
0: Teraz będzie roast, proszę państwa.
1: Jak zawsze na samym początku znaczy, jedziemy.
2: Byliście bliscy tego, żeby jednak mnie na tyle rozbawić, żebym do tego elementu mojego wystąpienia nie przeszedł, ponieważ Kamil Kuć, zastanawiający się, czy imię Idzi się czyta jako Idzi, to było coś, czego bym się nie spodziewał nie tylko w czwartkowy poranek, ale w jakikolwiek dzień tygodnia i w jakiejkolwiek porze.
1: Ale to było rano, strasznie byłem zmęczony. To było jedno z pierwszych słów, które powiedziałem na antenie, Maciek, a ty się do nich przyczepiłeś, taka jest prawda.
2: Pozdrawiam wszystkich parafian ze świętego Idziego z Wyszkowa.
0: Idziego.
2: A propos imion jeszcze, moi drodzy.
1: U ciebie jest naprawdę parafia świętego Idziego?
2: Jest parafia świętego Idziego. Ja nie jestem parafianinem tej parafii.
1: Ale
2: to jest najstarsza parafia w Wyszkowie. Kościół, ojejku, chyba z XI czy XII wieku okay. nawet. Okay. Więc mamy świętego Idziego. Oczywiście. Rzeczywiście prawie, ale druga sprawa. Panowie, ja za was to nadrobię, ponieważ czuję się w obowiązku. Wszystkim Maciejom chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji imienin.
1: No nie, to tyle to
2: dzisiaj
1: nie.
2: Kościół katolicki wspomina świętego Macieja Męczennika, apostoła także, o czym niewielu czasami pamięta, że był święty Maciej apostoł.
0: Ale to jest apostoł. Ten dokoptowany, prawda?
2: Dokoptowany,
0: ale
2: legitymację miał normalnie apostolską, to zniżki miał w komunikacji. Więc wszystkiego najlepszego wszystkim Maciejom życzę.
0: Ale się za nim musiało odciągnąć, bo to jest ten za Judasza, który wszedł?
2: Tak, to jest ten za Judasza. Tak.
0: Powiem wam.
1: No, niezłe buty przekrzesło. Nie?
0: Jak on zazwyczaj mu moim zdaniem zabrzęczało coś w kieszeni,
1: od razu Maciek!
0: Musiał się tłumaczyć.
1: Maciek!
0: Oni dzwonili po skarbówkę. No.
2: Wyjmuj kieszenie. Tak, ale a propos, jeszcze jedna rzecz. Mówiliście o seksmisji, o tym, czy ona by się dzisiaj obroniła. To ja polecam zajrzeć sobie na YouTube'owy kanał pewnej telewizji z logiem słońca, ze słońcem w swoim logu, która postanowiła wrzucać raz w tygodniu odcinki serialu Rodzina Zastępcza od pierwszego odcinka.
1: O, widziałem
2: i polecam,
1: to.
2: I polecam oglądałem. Sobie zobaczyć, jak przez chyba 27 lat, bo chyba w 99 pierwsze odcinki miały swoją premierę, jak się zmieniły seriale telewizyjne, familijne. Bo wiecie, seksmisja to był jeszcze film kinowy, pełnometrażowy.
0: To nie do końca było kino familijne.
2: Tak, to nie. Natomiast Rodzina Zastępcza to było kino familijne, puszczane w godzinach popołudniowych.
0: Ale daj jakiś przykład.
2: Przykład, oczywiście,
0: patologia,
2: że tak. Otóż kiedy Rodzina Kwiatkowskich adoptuje Romka, w jednym z pierwszych odcinków pada tropa, właściwie okazuje się, że Romek jest pochodzenia romskiego. Natomiast Kwiatkowcy powątpiewają w to, że rzeczywiście tak może być, więc postanawiają...
0: Myślałem, że to będzie koniec historii, że mówisz, że takie rzeczy już w telewizji się nie pojawiają.
2: Kwiatkowcy postanawiają sprawdzić, czy Romek jest cyganem, więc w różnych losowych miejscach swojego mieszkania rozkładają pieniądze, żeby sprawdzić, czy on je ukradnie. A kiedy,
1: na przykład
2: jedno z, Filip bodajże, tak, Filip, jedno z dzieci Kwiatkowskich wpada na pomysł, że założy związki zawodowe dzieci i grana przez Aleksandrę Szwed młodą, Eliza stwierdza, że ona nie wie, co to są związki zawodowe, on stwierdza, tutaj ważna sprawa, Aleksandra Szwed jest ciemnoskóra. Wtedy Filip stwierdza, że ona będzie ciemną masą związkową. Naprawdę, zerknijcie polecam.
0: A to nie, tak był bardzo progresywny jeszcze, serial jak na tamte czasy.
1: Tam jeszcze była gra w pokera z dziećmi, tak, na pieniądze.
2: Dodajmy, Maryla Rodowicz gra w pokera z dziećmi na pieniądze.
1: Maryla Rodowicz gra w pokera z dziećmi na pieniądze.
0: Ona była wojskową w tamtym serialu przecież, tak, z armii kobietą.
1: A oczywiście pani przykładna matka całej rodziny, to tam wiecie, papieroska za papieroskiem sobie w mieszkaniu
0: to
1: pana
0: ona
1: i
0: wykonywała
1: pani.
0: Chyba wolny taki zawód z tego, co pamiętam. A po drugiej stronie ulicy kto? Krwiopijca kapitalista ze służbą w domu.
2: Ale to jeszcze nie te odcinki.
0: Tak,
2: to jeszcze
0: do serialu była w mieszkaniu jeszcze.
2: Jeszcze w mieszkaniu mieszkają, tak, więc tak. Polecam sobie zajrzeć.
0: Nasz słuchacz Piotr napisał do nas wiadomość. Aleksandra Szwed była moją prawie sąsiadką. Zastanawiam się, na czym polega bycie czymś prawie sąsiadem. Co, że Piotrek, czy wystawałeś pod jej dom?
2: Może po prostu chciała kupić mieszkanie obok, ale się rozmyśliła.
1: Nie, to może to był blok naprzeciwko.
0: Może tak, albo prawda, Piotrek się chciał do niej wprowadzić, ale ona się nie zgodziła.
1: Ale wtedy to była prawie współlokatorką.
2: Było 50% szans na to. On chciał, ona nie.
0: O, coś czuję, że coś Piotrek zaraz do nas napisze. Zrobimy krótką pauzę. Dobrze. Muzyczną.
2: Zróbmy tak.
0: Maciek jest z nami. Czy to było to, co chciałeś nam dzisiaj powiedzieć?
2: To nie, przygotowałem sobie 4 wiadomości dla was, jeszcze żadna się tutaj nie pojawiła.
0: Klasa.

0: the Wheel na naszej antenie i Jessi. Maciek cały czas z nami w studiu.
1: I co robimy? Jedziemy.
0: Jedziemy.
2: Na Podlasie. Maciu,
1: gdzie teraz pojedziemy?
2: Na Podlasie pojedziemy. Jedziemy!
0: No to cyk na Podlasie w takim razie.
2: Panowie, awantura. W miniony weekend pod Suwałkami odbywało się wesele.
0: No.
2: Doszło tam do awantury, która skończyła się tym, że policja zawinęła pannę młodą z tegoż wesela.
1: Co ty gadasz?
2: Tak jest, trafiła do policyjnej celi, że tak powiem, w pełnym rynsztunku, to jest w sukni ślubnej, ponieważ wszystkiemu winna była matka. Matka
1: panny
2: młodej.
1: Ona temu była winna.
2: Ona temu była winna, natomiast no nie wiem, kogo pocałować powinna matka. Doszło do starcia pomiędzy... Gdybym był złośliwy, to bym się skupił na tym elemencie i powiedział, że panna młoda miała 42 lata, ale nie skupię się na tym elemencie, ponieważ byłoby to co najmniej niegrzeczne.
1: Ale że 42, to znaczy, że już nie młoda.
2: To Filip Folczak takie wygłosił.
1: Stary, 40 zdanie. To jest nawet 20.
2: W trakcie uroczystości weselnych pomiędzy 42-latką a jej matką miało wywiązać się...
1: Jej bezpośrednią matką, czy tą
2: bezpośrednią,
1: nową matką?
2: Nie, właśnie o to chodzi, że bezpośrednią matką. Nie chodzi o teściową.
1: Okej.
2: Okay. Nie. Ostra wymiana zdań, sprzeczka przerodziła się w poważny konflikt i doszło do rękoczynów. Panna młoda uderzyła matkę i miała ją przewrócić na podłogę, przyjechała policja i zawinęła pannę młodą. Ratownicy medyczni zajęli się matką panny młodej. Natomiast ciekawa informacja, podana także przez suwalską policję, że panna młoda była pod wpływem alkoholu. 1,5 promila.
1: No to już, wiesz, to już mocno zatankowane.
2: To już sporo.
1: Ale wyobraźcie sobie tę scenę. Kobieta w białej sukni rzuca się na, no podejrzewam już teraz starszą od niej kobietę, walka, w tym momencie wodzirej daje znak, leci dym po podłodze i chłop z gimbalem, z kamerą jedzie wokół nich, jakby to był pierwszy taniec. Materiał dowodowy z tej sytuacji, podejrzewam, pierwsza klasa.
0: Pierwsza klasa.
2: Ale jeszcze jakiś fajny podkład muzyczny.
0: Ja tak, bym w to poszedł.
1: Cudownych rodziców mam.
2: Tak, o,
0: Rocky.
2: Właśnie.
0: Albo Rocky.
2: Nie, jednak cudownych rodziców mam moim zdaniem. Tak, to tak. No ale cóż, no chodzą przypadki po ludziach. Zdarzają się i takie historie.
1: Ale każdy chciałby mieć niezapomniane wesele. To z całą pewnością niezapomniane.
2: Na bank. Wydaje mi się, że w tej miejscowości, w której to się odbyło, niestety nie wiemy dokładnie, gdzie to było, będą o tym mówić przez najbliższe 20 lat.
0: No, mówimy o tym w radiu.
1: W Warszawie.
2: No właśnie, więc jeżeli ktoś
0: wesele.
2: Nas słucha, w ogóle wyobrażacie sobie sytuację, w której ktoś nas mógłby słuchać, kto był na tym weselu?
1: I przesyła nam teraz nagrania.
2: Jeżeli byliście, nagrania niekoniecznie, bo i takich nie wyemitujemy, natomiast wiadomość, możecie nam napisać wiadomość, byłem, widziałem, tak się działo, albo możecie też nam zdradzić, o co poszło.
1: Kubula do nas napisał, że to mogła być walka w budce 360.
2: Ale but 360 to nie są budki.
1: To jest no taki, wiesz,
2: to jest
1: się
2: kręci
1: ciebie,
2: się, no właśnie.
1: A jak rzuciła się na nią, no to nie bardzo.
0: Tutaj też numer 885 napisał, że nie wie, o co takie halo, to brzmi jak typowe wesele na Podlasiu.
1: Bardzo złośliwe.
0: Bardzo złośliwe.
2: Tylko że policja nie przyjeżdża. Tam się może biją, ale policja jednak nie wpada.
0: No.
1: Prawda? Upadek zasad z tą policją.
2: Nie no, jest to jednak złamanie pewnych zasad rodzinnych przede wszystkim. Tak. Nie powinno się tak robić.
1: Maćku, gdzie dalej?
2: Panowie, trochę Grecja, trochę Niemcy. Ponieważ rozpoczął się sezon urlopowy, sytuacja, o której chciałbym powiedzieć, miała miejsce przed 2 laty. Natomiast dopiero teraz media o niej napisały. Niemiecki turysta pojechał do Grecji. Zdarzają się takie przypadki, Niemcy też jeżdżą do Grecji, nie tylko Polacy. Natomiast panu niemieckiemu turyście nie podobało się w hotelu to, że każdy, kto był na jakimkolwiek all inclusive, kiedykolwiek, ten wie, o co chodzi z rezerwowaniem sobie leżaków poprzez położenie ręcznika. To jest tak, że ludzi nie ma fizycznie na tych leżakach przy basenie czy na plaży, ale odpowiednio wcześnie kładą tam swój ręcznik.
0: Co to w ogóle jest za ten?
2: I wówczas jest zajęty ten leżak.
0: Co?
2: Tak.
0: Ale ty wiesz coś o tym?
1: No słyszałem takich rzeczy.
2: Kładą,
0: tak. I to jest
1: ludzie
0: taka kultura,
1: o 5
0: tak?
1: rano, żeby zająć
0: położyć
1: sobie
0: no właśnie. Ręcznik na ten, a jakbym zrobił to w nocy,
2: no
0: o
2: właśnie.
0: Pierwszej w nocy.
2: O to chodziło panu Niemcowi, ponieważ Niemiec pojechał tam z żoną i dwójką dzieci. Wstawał o 6 na tych wakacjach w Grecji, żeby zająć miejsca przy basenie i mu się to nie udawało. Już wówczas wszystkie leżaki były zajęte. I pan Niemiec pozwał biuro podróży, do którego, z którym podróżował, o to, żeby mu oddali odpowiednią część pieniędzy zapłaconych za te wakacje.
1: Słusznie, skoro nie mógł korzystać w pełni z urlopu.
2: Zwłaszcza, że regulamin hotelu przewidywał zakaz takiego postępowania. Nie można było tego robić, ale ten zakaz był nieegzekwowany.
3: No ale to co za problem po prostu wejść sobie i zabrać...
1: ściągnąć komuś ręcznik.
3: Ściągnąć ręcznik, nie rozumiem.
2: To pan Niemiec jednak chyba szanował na tyle te niepisane zasady, a wręcz łamanie zakazów. Ale poczekaj, poczekaj. I sąd w Hanowerze teraz przyznał rację panu Niemcowi. Zwrócili mu prawie 1000 euro.
3: Wow!
2: On tam domagał się chyba 15% za każdy dzień pobytu, żeby mu zwrócili 15% kwoty zapłaconej. I sąd w Hanowerze powiedział, no dobra, to nie hotel, znaczy to nie bezpośrednio to biuro podróży za to odpowiadało, ale biuro podróży no jednak ma w swoim interesie, żeby zapewnić odpowiednie warunki panu, więc teraz bólcie. No i muszą bólić.
1: Bardzo ciekawe. Maćku, czy ty masz jeszcze chwilę?
2: Chwilkę jeszcze mogę dla was
1: znaleźć. No to za chwilę sport, a później jeszcze chwila. Radio Campus. Same sztosy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
1: Autopromocja.
3: Emil Karwowski w naszym studiu ze sportem. Emil, czy ciebie w ogóle interesuje, grzeje ziębi to, co się stanie z naszą reprezentacją polską w FC Barcelonie?
4: Nie mam pojęcia naprawdę, bo to jest niewiadoma, chociaż słyszałem, że po wczorajszym meczu trochę się wylało na nich nienawiści.
3: Na nich, czyli na kogo?
4: Na Wojtka Szczęsnego i na Roberta.
5: A dlaczego? Co się stało? Maciek, wiesz coś o tym?
6: Ale o co chodzi?
5: O to, że się wylało...
3: Bo on nie słyszy. To ci później
5: faktycznie, powiem. To ci później powiemy, a potem ty nam wytłumaczysz.
3: Dobrze. Sport.
1: Sportowy kampus.
4: Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Rzymie poinformowali, o której godzinie rozpocznie się dzisiejszy półfinał, w którym wystąpi Iga Świątek. Rywalką Polki na kortach Foro Italico będzie Elina Świtolina, a polska tenisistka i jej rywalka zagrają dziś w sesji wieczornej około godziny 20.30. Jest to dobry turniej dla Igi. W ćwierćfinale imprezy pokonała Jessica Pegula i po tym zwycięstwie Polka może pochwalić się największą liczbą półfinałów w turniejach rangi WTA 1000 wśród wszystkich aktywnych tenisistek. Finaliści Pucharu Polski nadrobili swoje zaległe mecze z 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Najpierw Arka Gdynia zmierzyła się z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, przez co Arka jest coraz bliżej spadku, a Górnik stracił szansę na mistrzostwo. Następnie Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowa, który również o tytule może już zapomnieć. Gra białostoczan nie była jednak bez zastrzeżeń, o czym mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
7: Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała, bo po prostu już na tym etapie rozgrywek przede wszystkim liczą się punkty, a to, że chcemy grać lepiej w piłkę, to jest oczywiste i nad tym będziemy pracować, ale no zawsze jest lepiej wyciągać wnioski z wygranych spotkań. Przyjemniej po prostu.
4: W grze o Mistrzostwo Polski pozostaje już tylko liderujący Lech Poznań i mająca do niego 4 punkty straty Jagiellonia. Po wczorajszych meczach wiadomo także, że utrzymania pewna jest Legia Warszawa. Z kolei w strefie spadkowej na 2 kolejki przed końcem są Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i pewna już spadku Termalika. Przenosimy się na zaplecze Ekstraklasy. Tam Polonia Warszawa nie zwalnia tempa i w końcówce sezonu ponownie daje swoim kibicom powody do optymizmu. O szczegółach Ada Maciejewska.
8: Warszawska drużyna w ostatnich tygodniach punktuje i ma za sobą 5 zwycięstw. Przed Polonią jednak jedno z największych wyzwań. Już jutro przy Konwiktorskiej zmierzy się z Wisłą Kraków, która jest liderem BetClick pierwszej ligi i jest już pewna awansu. Wynik nadchodzącego meczu może mieć ogromny wpływ na końcowy układ tabeli oraz morale zespołu przed ostatnią kolejką sezonu.
4: Pierwszy gwizdek o godzinie 20.30. Po raz 10 w historii Inter Mediolan wywalczył Puchar Włoch. We wczorajszym finale na Stadio Olimpico w Rzymie zwycięska drużyna pokonała tamtejsze Lazio, kończąc mecz wynikiem 2-0. Pierwsza połowa była zdominowana przez Inter, który do przerwy prowadził 2 golami. W drugiej części spotkania Lazio nie znalazło sposobu na skuteczny kontratak. Od początku aż do zakończenia meczu na murawie obecny był Polak. Piotr Zieliński informował swoją formą i zapracował z zespołem na mistrzowski tytuł. Obecny sezon Nerazzurri kończył z dubletem, gdyż 3 maja sięgnęli również po mistrzostwo Serie A.
1: Radio Campus.

0: Cześć Maciek.
1: Cześć. Cześć Kamil.
2: Maćku drogi, czy nasi Polacy odejdą z tej FC Barcelony? Powiedz teraz, rozwiążmy to w tej chwili. Ludzie są ciekawi.
1: I tak i nie. Wojciech Szczęsny zostanie, Robert Lewandowski niestety odejdzie.
3: Kapitan.
4: Ej, chciałem zrobić jedziemy, zapomniałem.
1: Zabrzmiało jak żart.
2: Kamil, czy ty słyszałeś, co się działo na fecie po zdobyciu mistrzostwa przez FC Barcelonę i tym, co nasi...
4: No tam sobie na autobusie jeździli.
2: Tak, tak, tak, tak. To
1: piękna
2: było złoto.
1: Piękna rzecz. Dla mnie najpiękniejsza jednak była parodia Jana Tomaszewskiego, bo Jan Tomaszewski, nie wiem, czy wiecie, był piłkarz, legenda reprezentacji Polski.
2: Głównie znany, jakby zajmuje się aktualnie zjawiskami meteorologicznymi.
1: Dokładnie tak.
2: Głównie jest burzą.
1: Tak. Gdyż Jan Tomaszewski grzmi. Jan Tomaszewski nie mówi. Jan Tomaszewski grzmi. Jan Tomaszewski między innymi... No bo chodzi
2: zawsze
1: o to, że...
2: cokolwiek się wydarzy w polskiej piłce, to dziennikarze dzwonią do Jana Tomaszewskiego i on o tym daje swój werdykt i zawsze nagłówki są: Jan Tomaszewski grzmi.
1: Jan Tomaszewski między innymi, to tak z takich luźniejszych jakby tematów, między innymi nakazywał w tym sezonie trenerowi Barcelony odejście ze stanowiska, ponieważ się skompromitował. Już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, ale kompromitacja zdaniem Jana Tomaszewskiego nastąpiła, więc powinien zrezygnować. Ale dla mnie było ciekawostką to, że Robert Lewandowski miał razem studniówkę z córką Jana Tomaszewskiego. To była dla mnie ciekawostka. I to
4: ale jednak... co to znaczy miał studniówkę?
2: To jest taka impreza na studniówkę. To byłeś technikum, to ty wydam wiecie. To
1: był dla samych chłopów. Nie było dziewczyn u was, Kamil, tak?
4: Co?
1: Nie było u was dziewczyn, tak?
4: Były u nas, ale...
1: Pozdrawiamy Gosię i Hanie.
2: Pani od chemii i pani od polskiego.
4: Nie, no ja... Moje technikum było w tym samym budynku, co było też liceum.
1: Wow.
4: Więc mieliśmy dużo dziewczyn. I miałem, uwaga, dwie studniówki w moim życiu, więc wiem, co to znaczy studniówka.
1: Ja w sumie też miałem dwie studniówki, bo na jednej byłem jako...
2: Wystarczy nie znać w ostatniej klasie i człowiek bawi się dwa razy.
1: Tak,
2: nie,
1: tak.
2: Ja miałem, dwa razy mają dłuższe wakacje życia.
4: Ja byłem w technikum, więc miałem rok później i też przy okazji.
1: Dobrze, panowie, za ocean się przenosimy. Tak jak tydzień temu stwierdziliśmy, gdyby nie obecna amerykańska administracja, to cykl jedziemy zamknąłby się już mniej więcej przed rokiem, ponieważ w zeszłym roku pan prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał swoim zwolennikom rewolucję na rynku telefonów. Bo powiedział: ja wyprodukuję swój telefon, sieć komórkowa już jest, wpłaćcie mi teraz $100 zaliczki, no i będziecie mieli telefon. Tylko że te telefony się z czasem nie pojawiały. Nawet senatorowie się zainteresowali tym, dlaczego tych telefonów nie ma. No i co się okazało? Okazało się, że strona internetowa tegoż projektu trochę się pozmieniała. Zniknęły wszelkie informacje o dacie premiery, ale także pewne zmiany w regulaminie zaszły. Cytując klasyka, czyli Siarę Siarzewskiego z Killera, zaszły pewne zmiany w kontrakcie. Ponieważ pojawiły się takie zapisy, jak między innymi ten o tym, że wpłata zaliczki nie jest gwarantem tak naprawdę niczego. Ona nie gwarantuje zakupu, czy nawet wyprodukowania przez producenta takiego telefonu, więc na spokojnie. Co prawda zaliczkę zwrócimy, jeśli by się okazało, że telefon nie powstanie, natomiast ci, którzy ją wpłacili, żadnych roszczeń odszkodowawczych nie będą wysuwać przeciwko firmie produkującej te telefony. Między innymi też informacje się pojawiły o tym, że te wizualizacje, które były na stronie internetowej, mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu telefonów, a wygląd
4: te wizualizacje i tak były złe, więc...
1: Ale to było bardzo ciekawe, ponieważ smartfony miały być złote i miały mieć amerykańską flagę na tylnej części telefonu.
2: Ale nie wiem, czy wiesz, że pojawiła się aktualizacja 15 godzin temu.
1: A to przepraszam. To przepraszam, 15 godzin temu nie zajrzałem na tę stronę.
2: Że ponoć w tym tygodniu ci, którzy kupili, otrzymają maila z aktualizacją i że wysyłka tych telefonów się rozpocznie. Taka się pojawiła informacja. Wow. Co prawda telefon już wygląda inaczej na wizualizacjach. Najprawdopodobniej to jest taki Chińczyk, który ma nową obudowę. I wszystko będzie dobrze. I po co ci dziennikarze zaczęli szkalować pana prezydenta?
1: Bardzo przepraszam.
2: Wszystko się uda. Trzeba być cierpliwym.
1: nie wiedziałem, że jednak poszli po rozum do głowy.
2: Znaczy, wiesz, no, póki co jest informacja. Żartuję,
1: bo rzeczywiście... Ale jest tak, że ciekawy jestem, czy w tej aktualizacji pojawia się informacja, ponieważ w tych zmianach regulaminu też się pojawiły informacje o tym, że te telefony nie ma gwarancji, że one się będą łączyć z siecią komórkową. Nie wiem, ale taka informacja się
4: może
1: pojawiła.
4: Nie ma faktycznie karty SIM, jest tylko na Wi-Fi.
2: Wiecie, najważniejsze, żeby działała aplikacja Truth Social, to jest ta aplikacja Donalda Trumpa, której on ogłasza światu...
4: Prawdę.
2: Tak, prawdę.
1: I aplikacja Białego Domu, która też z pompą była odpalona przez administrację.
2: W ogóle, nie wiem, czy słyszeliście, już zamykając ten wątek, że Maciek, ty mówisz, że ludzie wpłacili pieniądze i ich nie dostaną, ale przecież Donald Trump w tym tygodniu powiedział, że jego nie obchodzi pieniądze.
1: Sytuacja ekonomiczna amerykańskich
2: obywateli, więc wszystko się zgadza.
4: Dlaczego nie obchodzi?
1: Bo no, jakaś dziennikarka znowu zadawała jakieś głupie pytania.
2: Tak. Że wiesz, że Iran, że paliwo jest 2 razy droższe w Stanach Zjednoczonych niż kilka miesięcy temu, a on powiedział, że go to nie obchodzi.
4: No to klasa.
1: Koniec.
4: Fajnie sobie
2: Maćku, wybrali. Maćku, gdzieś jeszcze jedziemy.
1: Jeszcze na Hawaje możemy się udać.
4: A to może zaraz, co?
2: Tak? Zaraz?
1: No, dobrze.
2: No to zaraz.
0: O, jakie apetyczne ciasteczka.
5: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: zostawiać Zasiek tyle. Gdzie jest miłość?
1: No to te Hawaje, co nie musi być cieplej troszkę w końcu.
2: Hawaje.
3: Cieplej, ale niekoniecznie przyjemniej.
2: Hawaje.
1: A dlaczego nieprzyjemnie na Hawajach?
3: To zaraz wam opowiem.
2: No to Hawaje.
3: Gdyż zacznę od końca, a właściwie od środka. Mężczyzna na Hawajach został pobity i jeszcze dostanie prawdopodobnie 50 tysięcy dolarów grzywny.
1: Kto jeszcze raz?
3: Mężczyzna.
4: Ten, który został pobity.
3: 37-latek z Seattle został pobity na Hawajach i dostanie jeszcze prawdopodobnie 50 tysięcy dolarów grzywny.
1: Dobrze, po kolei.
3: Dobrze. Po kolei jest tak, że ten 37-latek z Seattle został nagrany.
4: Maciek, moim zdaniem, przeczytał jedno zdanie. Nic więcej nie ma. Ci powtarzam blisko.
1: 37-latek z Seattle.
3: Oglądaliście Bezsenność w Seattle? Bardzo fajny film. Polecam. 37-latek z Seattle został nagrany, jak rzuca...
4: To nie jest Seattle? Seattle?
1: To jest Seattle.
3: Zależy który...
1: To jest Seattle, który, totalnie.
4: Zależy, w której dzielnicy Londynu jesteś.
3: O, dokładnie tak, dokładnie tak. My i w której dzielnicy Warszawy jesteśmy. Jak byłem na Targówku jeszcze, to było Seattle. Natomiast kiedy przyjechałem na Powiśle, to było Seattle. Nie wiem, coś się zmieniło w międzyczasie. Dajcie mi dopowiedzieć. Rzucał kamieniem fokę.
1: O!
3: Chłop rzucał kamieniem fokę. Pani, która go nagrywała, mówiła mu: chłopie, 37-latku, Seattle. Nie rób tak. A on powiedział: dajcie mi mandat, jestem bogaty. Mogę sobie rzucać kamieniami w fokę. Na szczęście, co najważniejsze w tej historii, nie trafił.
1: Dobrze.
3: Nie trafił, ale...
1: A to zły człowiek był.
3: Kiedy właśnie inni ludzie zobaczyli, że on rzuca kamieniem w fokę, no to właśnie go pan inny pobił, a nagranie trafiło do miejscowych służb, no i grozi mu 50 tysięcy dolarów, które najprawdopodobniej dostanie, bo jednak jest to...
1: Bogaty człowiek.
3: Bogaty człowiek, tak, więc dostanie grzywnę w wysokości 50 tysięcy dolarów. Gdybyście w tym roku nad Bałtykiem, w Bałtyku są foki, zauważyli, że ktoś rzuca kamieniem w fokę, nie bijcie go, do tego nie zachęcamy, ale od razu go gadka, spróbujcie

0: Wojtkiem recept turnieju. Tak, i tym razem, panie Mateuszu, to jest oczywiście poprawna odpowiedź. Piękne, piękne.
1: Trzeba było przez Bałtyk
2: przepłynąć,
0: żeby
2: w końcu ktoś udzielił prawidłowej odpowiedzi.
0: Naprawdę, żeby z Norwegii musiał
2: się znaleźć... tam zostać.
0: Nawet w Norwegii musi się znaleźć osoba, żeby wam honor uratowała, moi drodzy. No nie.
2: Co
0: no,
2: z wami, co Polacy? Z wami?
0: Ale Mateuszu, ty...
3: To już...
0: Klasa,
3: nie dało się dłużej słuchać.
0: Dziękuję bardzo. Ja też już dłużej nie mogłem, Mateusz, naprawdę. Niesamowite.
2: Tobie uwaga, też uwaga, jako pierwszy w SMS-ach prawidłowej odpowiedzi udzielił Grzegorz serdeczne gratulacje. Dzięki, Mateusz, trzymaj
0: dzięki
2: się.
0: Dzięki, Mati, nara.
3: Dziękuję bardzo. No, na razie, hej. Radio Campus.

0: Starburster i Fontaine's DC przed chwilą.
1: Słuchajcie, akcja jest taka, że Emil Karwowski jest już w naszym studiu. On już jest gotowy z wiadomościami. Jest też reporterka razem z nim, która będzie jeden z newsów prezentować. Więc zróbmy w ten sposób, żeby oni byli, wiecie, potraktowani przez was poważnie, to pozwólmy im punktualnie zaprezentować te wiadomości.
0: Ale żeby to się wydarzyło, musicie szybko odpowiedzieć poprawnie na ostatnie recepturniowe pytanie.
2: Recepturniej.
3: Dobra. W czwartkowy

0: Pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: 800 gramów cebuli, 750 ml wody lub lekkiego bulionu, 30 gramów masła klarowanego lub delikatnej oliwy, 400 gramów ziemniaków, 100 ml śmietanki kremówki 30, 20 gramów drobno startego sera cheddar lub parmezanu, 3 ząbki czosnku, 50 ml soku jabłkowego z dodatkiem łyżki soku z cytryny. Dodajcie jeszcze przyprawy i 1,5 płaskiej łyżeczki soli, po 0,5 płaskiej łyżeczki pieprzu i słodkiej papryki, szczypta gałki i możecie do tego dodać na sam koniec prażoną cebulkę i natkę pietruszki.
2: Co to za przepis? Finałowa runda recept turnieju 22 827 7205.
1: Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach, a my odbieramy pierwszą odpowiedź w telefonie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Z Jaśkiem.
2: Jasiek, Jaśku. Jaki jest twój przydomek?
3: Jasiek, wróg flaszek.
1: Jaśku, słuchaj, jesteś setnym uczestnikiem recept turnieju. Unikalnym, w sensie.
2: W tym roku.
1: Setnym, unikalnym uczestnikiem recept turnieju.
3: Tak?
2: Jak to dźwigasz?
3: W związku z tym, ledwo. Ledwo, no bo duże oczekiwania. Jak się pomylę, to usłyszę, że po prostu jestem beznadziejny.
2: No, że zmarnowałeś, wiesz, jubileusz.
1: Tak, zmarnowałeś
3: jubileusz. W życie, tak.
2: Wyobraź sobie, że jesteś na setnych urodzinach kogoś, wiesz, mało kto dożywa do setki. Tak, i idąc z tortem, potykasz się i walasz się w tą osobę.
1: Tak, i ona
2: jest cała w torcie. No. To tam będzie taka sytuacja.
3: I wreszcie ma to sens. Dobra.
2: Co to za przepis?
3: No, zupa cebulowa.
1: Jaśku, chciałbyś coś dodać do tej odpowiedzi?
3: Że zadzwoniłem spontanicznie, ale...
1: Nie. Chciałbyś dodać coś do odpowiedzi,
2: której udzielasz.
1: Jakieś może jedno słowo może jakieś.
3: Nie mam dodatku, panowie. Domyślam się, że chodzi o jakiś dodatek, ale nie,
1: nie
3: mam go.
1: Nie. Chodzi tam o może coś innego.
3: No nie, to przegrałem.
2: Przegrałeś!
1: Nie, no! Tak blisko! Tak blisko było!
2: Jasiek!
1: O nie! Żenujące! Jak można tak skiepsić swoją odpowiedź tak blisko?
2: Halo, dzień dobry. Kto jest 101. z uczestnikiem recept turnieju?
1: Nie jest 101, bo to pewnie jest Paweł, jak mnie mam, co nie?
4: Tak, to ja.
2: A, bo to unikalni są.
1: Tak, to są unikalni
2: uczestnicy. To ciągle jest setka, to ciągle jest jubileusz.
1: Dalej mamy setkę, ale do setki należy tak czy inaczej.
4: Dobra, bo wiadomości.
2: Co to za przepis?
4: Zupa cebulowa z czosnkiem.
1: Nie, też nie. Nie.
2: Halo, z kim mamy przyjemność?
1: Dzień dobry, hajko.
2: Jak masz na imię?
5: Ale nie macie mnie zapisanego?
1: Nie.
5: Marcin z Brudna.
2: Marcin jest Brudna.
1: Marcin.
2: Co to za przepis?
5: Zupa cebulowa krem, albo dokładniej zupa krem cebulowa.
1: Panie, i to jest właśnie
2: prawidłowa odpowiedź,
1: o którą nam chodziło! Ale było, Marcinie!
2: Widzicie? Można być zbrudna i poprawnie odpowiadać.
1: Potrzeba było 101 unikalnych uczestników recept turnieju, żeby dojść do tego momentu w historii tego programu. Niesamowite, panie Marcinie. Dziękujemy ci bardzo za nieprawdopodobne odpowiedzi, których udzielasz. Jesteś niesamowity. Jesteś zwycięzcą.
2: Zamilkł? Tak, zamilkł, ale to jest, możesz się cieszyć jeszcze, Marcinie.
5: Cieszę się cały czas, tylko jadę samochodem, właśnie dojechałem do Galerii Młociny, więc jest naprawdę ciężko.
2: Dobrze,
5: ale radość jest pełna.
2: Ty i Iska w SMS-ach. Gratulacje, trzymajcie się za 2 minuty wiadomości. Do usłyszenia.
5: Dzięki, pozdro.
2: Hej.
1: W ogóle galeria BEM-owo będzie wyburzona, widziałeś?
2: Tak. Jak się z tym czujesz?
1: Nie mam zdania.
2: Ja też.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: I tak oto dotarliśmy w końcu do wiadomości. Razem z tymi wiadomościami przyszedł do nas człowiek, który je przygotował, czyli Emil Karwowski.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Marcin z Brudna wygrał recepturniej, a nowy premier Węgier przyjedzie do Polski. W wiadomościach również o weekendowych koncertach w stolicy oraz o końcówce sezonu w Ekstraklasie.
5: Wiadomości.
6: Zaczynamy jednak od utrudnień. W związku ze zdarzeniem na stacji metra Rondo ONZ pociągi linii M2 kursują w pętlach Bemowo Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ Brudno. Uruchomiono autobusową linię za metro. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział wizytę w Polsce. W przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Tam ma spotkać się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W planie wizyty znalazło się także spotkanie z byłym prezydentem i przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. W podróży do Polski Madziarowi będzie towarzyszyć 7 ministrów. Wczoraj rozpoczął się największy szczyt gospodarczo-ekonomiczny w Polsce. Tegoroczny Impact 26 zapowiada się rekordowo. Program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i aż 94 godziny debat, w których udział wezmą eksperci, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych. Podczas rozpoczęcia wydarzenia wystąpił premier Donald Tusk.
7: Ci, którzy będą brali udział w panelach, będą występować przed państwem, to są wszystko ci ludzie, którzy dają nam nadzieję, nie tylko tu w Polsce, ale na całym świecie. Nadzieję, że przepowiednie i smutne prognozy o negatywnych trendach cywilizacyjnych i geopolitycznych niekoniecznie muszą się sprawdzić.
6: Na Impact 26 wystąpią m.in. premier Kanady Justin Trudeau, były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz dziennikarka Martyna Wojciechowska. W najbliższy weekend, piątek i sobotę, na Narodowym usłyszymy Matę. O szczegółach Ada Maciejewska.
8: Młody artysta cieszy się popularnością, co może przełożyć się na zwiększone natężenie ruchu w mieście. W drodze na koncert warto więc wybrać autobus, metro lub tramwaj. W dni koncertów zapowiedziane są ograniczenia wjazdu na Saską Kępę. Od godziny 17 do 20 będą mogły tam wjeżdżać tylko osoby posiadające identyfikatory SK, taksówki, jednoślady i autobusy komunikacji miejskiej. Szczegóły dotyczące zamykanych ulic i objazdów znajdują się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
5: Sportowy Campus.
6: Finaliści Pucharu Polski nadrobili swoje zaległe mecze z 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Najpierw Arka Gdynia zmierzyła się z Górnikiem Zabrze. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, przez co Arka jest coraz bliżej spadku, a Górnik stracił szansę na mistrzostwo. Następnie Jagiellonia pokonała 2-0 Raków Częstochowa, który również o tytule może zapomnieć. Gra Białostoczan nie była jednak bez zastrzeżeń, o czym mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
9: Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała, bo po prostu już na tym etapie rozgrywek przede wszystkim liczą się punkty, a to, że chcemy grać lepiej w piłkę, to jest oczywiste i nad tym będziemy pracować, ale no zawsze jest lepiej wyciągać wnioski z wygranych spotkań. Przyjemniej po prostu.
6: W grze o Mistrzostwo Polski pozostaje już tylko liderujący Lech Poznań i mająca do niego 4 punkty straty Jagiellonia. Po wczorajszych meczach wiadomo także, że utrzymania pewna jest Legia Warszawa. Z kolei w strefie spadkowej na 2 kolejki przed końcem są Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i pewna już spadku Terma Lika.
5: Korki.
10: Powinniśmy mieć pełen news o zwycięzcy recepturnieju i o przegranym.
4: Rozmowy z rodziną.
10: Rozmowy z rodziną, prawda? I wycięty dźwięk ze zwycięstwa.
4: Jak smaży na przykład coś na patelni, robi tak, coś podszykowuje, już mówi, o już właśnie tutaj jako męczyńsko od nich w lodówce już przykupujemy. Moja córka jest w sklepie, właśnie robi zakupy. Syn właśnie kładzie obrus na stole, przychodzi rodzina.
10: Emilu, następnym razem jak będziesz tutaj, to musisz zrobić pełną wiadomość odnośnie tego. Tylko możesz też zrobić tak, możemy to ustalić. Pamiętaj, że my nie zaczynamy znamy, jak widzisz, wiadomości do momentu, kiedy nie wygra ostatecznie jeden człowiek, więc możesz sobie przykładać miejsce na wycięcie dźwięku, wyciąć dźwięk z radości.
4: Dosyć trudne
10: z radości,
4: jednak,
10: ale wiesz, jednak, ale
4: to,
10: do zrobienia.
4: Ma jakieś 3 minuty na zrobienie.
10: Do zrobienia?
4: Tego. Musi jeszcze pojechać do domu, tej osoby to się może nie udać.
10: Słuchajcie. Ja nie mówię, żeby robił wywiad teraz z tą osobą w ciągu 3 minut.
6: Ale panowie, to jest temat na reportaż, a nie na newsa jednego.
4: Właśnie.
10: Może powinniśmy zrobić taki gruby reportaż ze wszystkimi zwycięzcami recept turnieju.
4: Emil, to jest propozycja reportażu w takim razie.
6: Wezmę pod uwagę na pewno.
4: Słuchajcie, jeśli jedziecie od Wilanowa w kierunku na przykład stadionu Legii, która na 3 kolejki przed końcem ukazuje się, że jednak zostanie w Ekstraklasie, to jadąc ulicą Czerniakowską, mijacie trasę Siekierkowską, to tam będziecie stali w korku przed Gagarina.
5: Pogoda.
10: Ach, patrzcie, jak pięknie świeci słońce. I cieszcie się tym słońcem, dlatego że za chwilę przestanie, bo schowa się, bo to tylko przez chwilę tak będzie ładnie, ale zaraz będzie pochmurno i o 12 coś tam pokropi, ten deszcz nie będzie, będzie bardzo przelotny, potem przestanie, potem znowu zacznie o 14, potem przestanie, potem znowu zacznie o 20, i ale będzie fajnie. Ostatnie podrygi słońca zobaczymy około godziny 18, 19, coś jeszcze wyjdzie dzisiaj, ale to tylko teraz co widzicie. No tak tylko widzę, przez godzinkę będzie i nie więcej, więc nie przyzwyczajajcie się za bardzo, ale możecie korzystać.
4: Słuchajcie, zwycięzca recept turnieju, jeden z naszych
10: Maciek
4: dzisiejszych...
10: Maciek Grabowski, Maciek z Brudna, pomyliło mi się.
4: Znasz jego nazwisko, już ustaliłeś jego nazwisko.
10: To nawet nie jest on.
4: Wygrał zupę Cream, więc teraz będzie Henio zaproponował, żeby zagrać Cream.
10: Cream, tak?
4: Więc gramy.
10: No niech będzie.

0: To to, panie Filipie, żegnamy się z państwem spokojnie.
1: Życzymy wam spokojnego dnia, spokojnie się z wami żegnając po tym bardzo spokojnym programie.
0: No!
1: Powiedzmy.
0: Nie, był dosyć spokojny. Czasem się zdarzają bardziej takie, wiesz...
1: Spokojne poranki.
0: Nie no, trzymał poziom.
1: W drugi dzień świąt.
0: Trzymał poziom.
1: Tak.
0: Poziom.
1: Dobrze. Ten człowiek, który siedzi obok mnie przez ostatnie 3 godziny, nazywa się Kamil Kuć.
0: I ten człowiek, który siedział obok mnie przez ostatnie 3 godziny, to Filip Folczak.
1: Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia.
0: Bye.
2: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Reklama. Miasto w mieście? Ursus Centralny pokazuje, jak to działa w praktyce. 16 maja zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Ronson Development. Od 10 do 15 poznaj przestrzeń, która łączy nowoczesność z wygodą życia na co dzień. Zobacz mieszkania, układy i możliwości, które trudno ocenić online. Dwa pokoje już od 652 tysięcy złotych. Ursus Centralny. Tu wszystko masz pod ręką. Biuro sprzedaży Gierdziejewskiego 23. Ronson Development. Prosto do domu. Reklama.
1: Autopromocja.
2: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
1: Autopromocja.
3: Tu Radio Campus.

0: stosy.
1: Efemerydy, czyli SUSK w Radiu Campus.
2: Dzień dobry, minęła godzina 10, już 10:02. Przed wami Zuzia, czyli SUSK. Witam was bardzo serdecznie w efemerydach na antenie Radia Campus i zapraszam na niezłą jazdę przez najbliższą godzinę. Będzie fajnie. Zaczniemy sobie trochę takim tonem spokojnym, potem się rozkręcimy i zakończymy queerowym klubem, więc podróż będzie niezła. Dzisiaj Małopolski, w sensie nie z Małopolski, ale po prostu małopolskich numerów, hihi. I zaczniemy sobie od Wielkiej Brytanii, od Michaela Kiwanuki, ponieważ muszę się wam przyznać, że byłam przez ostatni tydzień w Hiszpanii, skorzystając z takiej wspaniałej rzeczy, jaką jest Erasmus Plus, i pojechałam sobie do Hiszpanii oglądać piękne kotki i widoczki. I było tam bardzo ciepło, cała się spaliłam. I wracając do Polski w poniedziałek, było ciężko, ponieważ no, w Polsce nie za bardzo jest się czymś spalić. Aktualnie no, świeci słońce, co jest wspaniałą rzeczą, ale wróciłam i pojawiła się we mnie ogromna chęć posłuchania Michaela Kiwanuki, bo za oknem była taka pogoda, było... Potrzebowałam nadziei, która płynie z Michaela Kiwanuki, ale nadziei, która nie jest nachalna i która mimo wszystko brzmi bardzo spokojnie i tak nostalgicznie. I tak właśnie postrzegam Kiwanukę w ogóle. Posłuchamy sobie tytułowego numeru z albumu Small Changes z 2024 roku. Jest to Soul. No i numer jest mniej więcej o tym, jak wpływ małych zmian, jaki jest wpływ małych zmian na życie jako całość i jakie są trudne, mimo tego, że są małe. Small Changes, Michael Kiwanuka. Zapraszam.

Za nami Michael Kiwanuka i jego Small Changes. Pięknie dziękujemy. Wprowadził nas w niepowtarzalny klimat, bo to zawsze robi Michael Kiwanuka i zawsze jestem bliska wzruszenia, jak słucham Michael Kiwanuka. Jest to wspaniałe. I trochę w tym vibe zostajemy, ale z soulu przechodzimy do indie bedroom popu polskiego i to będzie jedyny polski fragment dzisiejszej audycji. Zagra dla nas, w sensie ja zagram, ale stworzyła ten numer dla siebie i pewnie też dla nas Husky. Pisze się Huskie. Numer nazywa się Dysocjacja i to jest jej najnowszy singiel. Sama Husky mówi, że pisanie jej teksty są dla niej jak udostępnianie swojej kartki z pamiętnika i jest to bardzo czytelne i bardzo odczuwalne, bo sam numer Dysocjacja to jest taki bardzo wyraźny opis psychicznego stanu dysocjacji. I co ciekawe, tutaj dysocjacja jest opisana jako strategia przetrwania w lęku i w stresie. No i utożsamiam się z tym totalnie. I widać, że Husky albo ma jakąś bardzo wysoką samoświadomość psychiczną, albo po prostu uczęszcza na terapię i te rzeczy o sobie wie i jest ich bardzo świadoma z pomocą czyjąś, nie? Niezależnie czy sama, czy z czyjąś pomocą, to jest bardzo trafne i zachęcam do posłuchania i wczucia się, jeśli macie tylko taką możliwość, w numer Dysocjacja autorstwa Husky.

Za nami dysocjacja od Husky. Pięknie, pięknie dziękujemy. No i ja pięknie dziękuję za tekst, bo jak jednak spotykam się z tekstami, które są tak konkretnie opisujące jakiś stan, który bardzo dobrze znam, to jest coś dużego dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie. Wyjdziemy sobie z Polski, bo będziemy słuchać numeru z Wielkiej Brytanii. Brytyjczyka, który zaczął swoją karierę w 95 w ogóle w Bristolu jako jeden z pionierów trip-hopu. Mowa o Trikim, który wydaje album, nadchodzi album 17 czerwca. Będzie się nazywał Different When It's Silent. Na numerze Out of Place, który promuje album, pojawia się też Marta. Trudno mi było znaleźć informacje o Marcie, jak możecie się domyślać, bo wyskakiwały mi same polskie Marty. Ale cały ten album, który nadchodzi, no i w ogóle kariera Trippiego, to jest taki miks hip-hopu, alternatywnego rocka i gatunku, subgatunku reggae, czyli raga. Trippiego możecie znać ze współprac podczas jego kariery z Massive Attack, PJ Harvey, z Bjork, więc jest tutaj plejada. Większość albumu Different When It's Silent powstała we współpracy z Mitchem Sandersem. No i jest to takie jak to hip-hop, jak to trip-hop, ciemne i w pewien sposób kojące w tej swojej tripowości. Zapraszam do odsłuchu. Triki i Marta, numer Out of Place.

0: Za nami Triki i Marta z numerem Out of Place. Pięknie, pięknie. Dziękujemy i już sprostuję przy okazji, ponieważ mam pewne źródło, które update'uje mnie regularnie, jak czegoś na audycji nie wiem, że Marta, która pojawiła się w tym numerze, to Marta Złakowska. Tak jest podpisana na YouTubie i wiemy o niej tyle, że jest z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy wszyscy Martę Złakowską. Wspaniale wypadła w tym numerze i cieszę się, że się na nim pojawiła. Więc to takie sprostowanie. Posłuchamy sobie dalej hip-hopu, już nie trip-hopu, ale no rapu po prostu, ponieważ Trap Dicky wydał album Devil i posłuchamy numeru Sony, rozpoczynającego ten właśnie album. Jest to artysta, który aktualnie przebywa w wytwórni Top Dog Entertainment Kendricka Lamara, pochodzi z południowej Karoliny i tym albumem Devil robi shoutout dla miejscowości pochodzenia, małych i dużych. Oczywiście no głównie do swojego miejsca pochodzenia, ale ten temat swoich korzeni jest tam dość mocno obecny i też jakby zachęca fanów do tego, żeby poddali jakiejś refleksji swoje miejsce pochodzenia. No i ja takie tematy bardzo lubię, to jest temat bardzo w hip-hopie obecny i trudno od niego uciec, trudno się nad nim nie pochylić. Ja też na Częstochowę patrzę głównie z takiej perspektywy hip-hopowej i taką refleksję nad miejscem pochodzenia mam głównie hip-hopową. Trochę też z racji na moje studia, może etnologiczną, ale bardziej tak hip-hopową. Z racji tego, czym się zajmuję na co dzień. Ale wracając do albumu Trap Dickiego Devil, na samym albumie pojawiają się znane ksywy, czyli na przykład Big X Da Plug albo Key Glock. To myślę, że są większe ksywy niż sam Trap Dicky, ale może już niedługo, może Trap Dicky urośnie bardzo, bardzo mocno. Zobaczymy. My sobie posłuchamy numeru Sony, który bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że spodoba się wam również.
1: Welcome to first class. I mix nation. Sunny.

Za nami Trap Tiki i jego Sony. Dziękujemy bardzo. I wyszedł nam taki trochę przegląd Top Dog Entertainment, co tam się dzieje ostatnio w wytwórni Kendricka Lamara, ponieważ będziemy sobie słuchać za moment M.O.M., które ładnie układa się w Mam od Isaiah Rashada, ale wbrew pozorom nie chodzi tutaj o matkę,

tego powodu cieszę, że to jest jego numer. I to jest numer z albumu It's Been Awful. Ja zachęcam bardzo serdecznie do przesłuchania całości tego albumu. Mam nadzieję, że teraz czas teraźniejszy dla Isaiah Rashada nie jest tak awful, jak ten, o którym nawija na tym albumie. A my sobie posłuchamy M.O.M. Man on a Mission, Isaiah Rashad.

0: Cole, you stupid.
1: Za nami MOM, Man on a Mission, Izaiah Rashad. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zostajemy w rapie, ale takim rapie z twistem, ponieważ nowy Fake Ming, zapowiadający jego nadchodzący album, 22 maja pojawi się w całości album. Single Night Blooming Jasmine, który w zupełności ten tytuł nie przestrzega zasad interpunkcji, ponieważ przed znakami interpunkcji pojawia się spacja, co niesamowicie mnie irytuje zazwyczaj w komunikacji z ludźmi. No ale never mind, tutaj mnie aż tak bardzo nie irytuje, ponieważ sam numer jest świetny. Jest takim połączeniem rapu z muzyką elektroniczną i takim jego głos, ten wokal jest bardzo distorted, bardzo, no, Usłyszycie. Jest taki zdezelowany troszkę, ale energia tego numeru mi się bardzo podoba i bardzo się cieszę, że możemy go zagrać i sobie przy nim pobujać się. Zapraszam serdecznie. Night Blooming Jasmine, Fake Ming.

0: Reklama. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Reklama.
1: Minęła 10.30, więc serwis akademicki, Emil Karwowski.
2: Serwis akademicki.
1: Już jutro na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego będzie można zrobić sobie zina. Zin to forma publikacji tworzona przez fanów określonego zjawiska lub twórczości dla innych jego miłośników. Organizatorzy zapewniają, że nie są wymagane umiejętności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu zinów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, materiały również będą zapewnione. Warsztaty już jutro o 17.30 w Bibliotece imienia Kazimierza Twardowskiego na Krakowskim Przedmieściu. Na tworzenie zinów obowiązują zapisy. Już w ten weekend startują dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wykłady, panele dyskusyjne i pokazy naukowe to tylko część przygotowanego przez uczelnię programu. Podczas święta SGGW nie zabraknie muzyki. Na gości czekają bowiem koncerty i Międzynarodowy Festiwal Par Tanecznych. Jest to także szansa dla przyszłych studentów, by poznać życie uczelni i porozmawiać z przedstawicielami wydziałów. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie starego kampusu SGGW, a wstęp jest darmowy. Impreza rozpocznie się jutro i potrwa do soboty. Więcej szczegółów na stronie uczelni. Dzisiaj od 15 do 21 potrwa piknik na Politechnice Warszawskiej. Jest to jedno z wielu wydarzeń organizowanych z okazji rocznicy 200-lecia uczelni. Piknik będzie miał miejsce przy placu przed gmachem głównym PW oraz parku przed Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. W programie wystawa o historii Politechniki, stoiska kół naukowych, a także atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest wolny, a szczegółowe informacje możecie znaleźć na stronie pw.edu.pl. Profesor Jacek Kot z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został przewodniczącym nowo powołanego zespołu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będzie on opracowywał rozwiązania jednego z największych zagrożeń przyszłych misji księżycowych i planetarnych, czyli choroby dekompresyjnej. Eksperci będą także pracować nad nowoczesnymi sposobami szybkiego wykrywania pierwszych objawów zagrożenia podczas spacerów kosmicznych. Profesor Kot od lat uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących fizjologii człowieka w ekstremalnych warunkach środowiskowych oraz bezpieczeństwa nurków i astronautów. Więcej o jego najnowszym projekcie przeczytacie w serwisie naukawpolsce.pl.
0: Campus 97.1 FM.
3: Aprieto un montón, nuevo destino. Si no hablan de tal, como si me hablan en chino. Tiene un piropo, no reprofico. Va de malo, te parece tontito. Miu miu en mi bat, ese es mi estilo. Paso un día con él y lo dejo tranquilo. Me muevo rápido, ese es mi estilo. Si me gusta, me gusta, le doy al gatillo. Tengo el cora bien frío, bien frío. Tengo un chulo que solo es mío. Otro chulo que se cree que es mío. Y tú por ahí repartiendo totico. Uño francesa en los pies, chanclas Chanel en los pies. Playa exótica con mis friends. Me siento en un sueño, no quiero volver.

0: bikini colorido, me siento un té. He dejado de fumar, pero quiero volver. No tengo tetas, no llevo sostén. Tengo coco en la mano, goddamn.
1: Za nami numer super od BB Trix. Zagrałam BB Trix z epki 80s z 2025 roku, ponieważ, tak jak wspominałam, byłam w Hiszpanii i uznałam, że musimy coś sobie pograć hiszpańskiego. Jest to Hiszpanka, która jest znana międzynarodowo. Taki międzynarodowy, duży hałas zrobił się wokół niej, jak pojawiła się u Charlie XCX na tej płycie z remiksami. Ona się pojawiła akurat na Club Classics i wtedy zrobiło się bardzo głośno. Ojciec BB Trix jest producentem, DJ-em obracającym się w vibe Brazilian Funku, więc to, co tu się dzieje koło BB Trix, ma generalnie sens i myślę, że dużo jej tata nauczył w związku z tym. Sama popularność taką dużą, zanim pojawiła się na przykład u Charlie XCX, uzyskała na TikToku. Ona generalnie rapuje i tworzy dość krótko, bo od 2023 roku, więc żeby tak w 2 lata od początków twórczości publicznej pojawić się u Charlie XCX, to jest no bardzo, bardzo szybka kariera. I ona jest też znana, BB Trix, z bycia taką no mocną bejterką i zarówno w swoich tekstach, w swoim wizerunku, w takiej prezencji internetowej, w klipach. Dużo osób jej nie lubi jako tej takiej dziwnej, wyszczekanej dziewczyny. No ja jestem all here for it i obserwuję jej ruchy i trzymam kciuki, jestem fanką. Posłuchaliśmy numeru Super, a posłuchamy numeru Pepa, z czego Super był taki bardziej klasyczny, a Pepa jest mocno połamana i eksperymentalna, zwłaszcza jeśli chodzi o wokal. Więc zapraszam was serdecznie. Krótki numer, 55 sekund, jak to na TikTok przystało. Zapraszam.

0: no clue.
1: Qué bonita y sabe a fresa.
2: Fresa, fresa, fresa, fresa.
3: Chaca, chaca, chaca, chaca.
2: Fresa, fresa, fresa, fresa.
1: Qué bonita y sabe a fresa.
3: Fresa, fresa, fresa, fresa. Chaca, chaca, chaca, chaca.
2: Fresa, fresa, fresa, fresa.
1: Chica bonita, chica fresa.
3: Fresa, fresa, fresa, fresa.
1: Vamos a meternos una pepa.
2: Pepa, pepa, pepa, pepa.
1: Métemelo en la discoteca.
2: Métela, métela, métela, métela.
4: Za nami Pepa od Bibitrix i to koniec Bibitrix na dzisiaj, ale zostajemy w latynoskich klimatach. Do Hiszpanii jeszcze za chwilę wrócimy, ale chciałam kontynuować wątek kobiecego rapu i przejdziemy sobie do Buenos Aires na chwilę. Do hip-hopu, który jest mocno oldschoolowy. Jest jakby nowym tworem, w sensie, że to jest nowa muzyka, tworzona na przykład w 2024, jak numer, którego sobie posłuchamy, ale brzmi bardzo oldschoolowo. Mowa o raperce Sofia Gabbana z Buenos Aires, z Argentyny i posłuchamy sobie numeru Cada Loco Con Su Tema. Liryksy, teksty Sofii Gabbany kręcą się wokół antyrasizmu, feminizmu, antyfaszyzmu, więc myślę, że to są dość bliskie mi tematy, też wokół tożsamości. Ja no nie rozumiem, o co chodzi w Cada Loco Con Su Tema, ale z chęcią poczytam wszystkie teksty Sofii, które są dostępne w tłumaczeniach jakichkolwiek, albo sobie samemu warto wklepać w tłumaczenie również. Numer pochodzi z albumu Sideral z 2024 właśnie. Cada Loco Con Su Tema, Sofia Gabbana. Zapraszam.

To była Sofia Gabbana, czyli oldschoolowy hip-hop z Buenos Aires. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wracamy do Hiszpanii, ale to, czego posłuchamy, to jest taki, no, naciągany, to jest troszkę, ale Cold Wave, który wyszedł z poczucia bycia otoczonym przeciwnymi czasami, życia w przeciwnych czasach i potrzeby przyniesienia słuchaczom jakiejkolwiek nadziei w tychże czasach. Mowa o albumie debiutanckim Mori, który nazywa się El Nino Bola. I może ten numer nie będzie brzmiał, jakby miał przynieść bardzo dużo nadziei, ale ten nurt muzyczny, coś w typie Cold Wave, wydaje mi się, że tak ma i tekstowo bardziej oddziałuje albo jakimś komfortem w tych brzmieniach, aniżeli brakiem niepokoju. Numer nazywa się Is It Forever? Zapraszam serdecznie.

Za nami Is It Forever od Mori. Bardzo, bardzo dziękujemy i wychodzimy z Hiszpanii, wychodzimy też w ogóle z latynoskich brzmień. Czy to było latynoskie brzmienie? To jest fundamentalne pytanie. Przechodzimy do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, ponieważ przed nami numer Niqab na ficie z Ketempest. Ja na ten numer bardzo czekałam i cieszę się, że w końcu wyszedł. To jest numer, który kończy najnowszy album Niqab Finian. I spodziewałam się, że będzie o relacjach angielsko-irlandzkich. Nie jest to relacja irlandzko-angielskich, angielsko-irlandzkich. Jest to miłości i tym, co relacja daje, nawet jeśli się kończy. Chyba, że to jakaś metafora relacji między tymi dwoma krajami, ale no, trudno mi się doszukuje czegokolwiek. I uważam, że to całkiem ironiczne, że Irish Goodbye jest w Polsce tłumaczone jako angielskie wyjście. To trochę kolonialne, ale no, tylko trochę, prawda? Słuchamy Irish Goodbye, Niqab, Ketempest. Zapraszam.

To było wspaniałe połączenie Niqab i Ke Tempest w ich Irish Goodbye. Bardzo dziękujemy. I nieuchronnie zbliżając się do końca, chciałabym was zostawić z dwoma vibami, ponieważ najpierw posłuchamy sobie Gotta Be More od Dante Hitchcock. Niektórzy mogą znać takiego gościa jak Dante, albo takiego gościa jak Hitchcock, a to jest połączenie ich obu. Dante Hitchcock. I ten numer pochodzi z albumu Junkie in the Sun, czyli Ćpun w słońcu w wolnym tłumaczeniu. Na fitach w tym albumie pojawia się na przykład Samara Cyn, Black przez 6, Six Lack, jak kto woli, Anna Field. I sam numer Gotta Be More jest o tym, że w życiu musi być więcej niż to, co w nim jest na pierwszy rzut oka. I nawet musi być więcej niż muzyka, musi być więcej niż pieniądze. I widać, że Dante Hitchcock poszukuje wręcz duchowego sensu i uczucia spełnienia takiego pełnego życia, czymkolwiek to pełne życie jest. I od tego tytułu Gotta Be More właśnie. A pożegnać bym chciałam bardzo queerowym numerem i bardzo afrykańskim numerem od duetu DJ-ów Uncle Waffles i Royal Music. Uncle Waffles jest suazyjską producentką i DJ-ką. Suazyjską to znaczy, że pochodzi z Eswatini w Afryce, a Royal Music pochodzi z Republiki Południowej Afryki. Tak, chyba się nie pomyliłam. Jako wokalnie udzielają się w numerze Can I See You, Bugs i Barbie Season. Producencko udziela się też DJ Lag, więc jest tutaj bardzo dużo artystów. Numer trwa 5 minut 40 sekund, ale jestem przekonana, że was nie zanudzi. Jest fantastyczny, jest w nim dużo switchów, ciekawych zabiegów wokalnych. No, jest po prostu świetny, więc zostawiam was z tymi dwoma rzeczami. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliśmy się wspólnie całkiem fajnie i do usłyszenia za tydzień w czwartek o godzinie 10 w audycji Efemerydy. Mówiła do was Zuzia, czyli Susk. Pa, pa. Yeah. It gotta be more to this.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Efemerydy, czyli SUS w Radiu Campus.

To Cats and Dogs i Faustyna Maciejczuk z kawałkiem You and Me. W taki sposób rozpoczynamy dzisiejszą audycję Campus Główny, czyli program, w którym rozmawiamy o nauce, rozmawiamy o tym, co w Warszawie dzieje się w świecie studentów, w świecie akademickim. No i dziś będzie nie inaczej. To wszystko do godziny 13:00. Mówi Kuba Łasicki. Zapraszam

0: Kampus Główny.
1: Pierwszym dzisiejszym tematem w Kampusie Głównym są warszawskie dni logistyki, Lean Management w logistyce, które w przyszłym tygodniu, między 21 a 22 maja, z nami w studiu Barbara Matczuk. Cześć.
2: Cześć.
1: Na początku chciałbym wyjaśnić ten podtytuł wydarzenia, co oznacza Lean Management, ponieważ dla mnie, jako dla osoby, która no, nie siedzi w tej tematyce, jest to termin zupełnie nowy.
2: To Lean Management jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwa i ona została wprowadzona przez Toyotę. Ogólne założenia to jest optymalizacja procesów i eliminacja marnotrawstwa, co powoduje, że nasi klienci będą mieć maksymalną wartość danych produktów. Więc założeniami tej koncepcji jest właśnie elastyczność struktury organizacyjnej czy ciągłe doskonalenie oraz podział odpowiedzialności.
1: Mhm. To brzmi jak coś logicznego w logistyce, a jest to coś nowego, co nie wszystkie firmy robią, tylko to jest coś, co wchodzi dopiero, jakaś idea?
2: Nie, to nie jest nic nowego, ale jest to o tyle wartościowa koncepcja, ponieważ ona skupia się na usuwaniu różnych strat w procesie produkcji oraz samej logistyki.
1: Mhm. No, w jaki sposób firmy mogą to wprowadzać u siebie? Bo jak patrzy się na obszary tematyczne konferencji, która przed nami, no to jest tam na przykład taki podpunkt jak Lean jako kultura organizacyjna w firmach logistycznych, więc rozumiem, że jest to jakiś cały duży proces, aby wprowadzić takie rozwiązanie.
2: Tak, spotyka się z tym właśnie jako jedną z wad wprowadzenia tej koncepcji jest to, że ona może być właśnie trudna do wprowadzenia. I ogólnie to wynika to z tego, że koncepcja jest to, żeby minimalizować też, jeżeli chodzi o odnośnie tych strat, żeby nie potrzebne na przykład ruchy ludzi, więc się stawia na dużą efektywność tych osób oraz właśnie na bardzo bardziej wąską strukturę w pracy. Mhm. Więc pracownicy mogą czuć się bardziej efektywni oraz bardziej doceniani w tej pracy.
1: Mhm. Okej. Okay. To też brzmi jak coś, co może w dzisiejszym świecie sztuczna inteligencja w tym pomagać. W ogóle logistyka wydaje mi się takim obszarem, w którym sztuczna inteligencja no, może bardzo zmienić cały ten obszar.
2: Zdecydowanie. Ogólnie też jednym z takich elementów tej koncepcji jest to, że na przykład maszyny mają umiejętność samego na przykład odnajdywania swoich błędów, jakie stwarzają oraz samodoskonalenia. Tak samo jest stawiane na to, akurat mówię tu o AI, ale też właśnie w przypadku pracowników. Jeżeli chodzi o to, no to tak. Tak.
1: No dobra. Tak. Mówimy o warszawskich dniach logistyki. To będą dwa dni. Co będzie pierwszego, a co będzie drugiego?
2: Pierwszego dnia będą prelekcje biznesu, partnerów biznesowych, którzy biorą udział w naszym wydarzeniu oraz konkursy dla studentów, posterowe oraz artykułowe. Mhm. A drugiego dnia stawiamy bardziej już na praktykę, gdzie będą wyjazdy do przedsiębiorstw oraz warsztaty prowadzone również przez naszych partnerów.
1: 21 i 22 maja, warszawskie dni logistyki. O tym jeszcze porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy.

0: tradycjami. No i skoro to nie pierwsza edycja, no to rozumiem, że nie jest to wydarzenie takie jednorazowe, które po prostu ktoś na nie wpadł i no i chciał zorganizować, tylko ono po coś jest. Po co jest to wydarzenie, co ono ma na celu?
1: Tak, to już jest nasza 14. edycja. To wydarzenie jest organizowane przez studentów, dla studentów, wiadomo, z pomocą katedry oraz właśnie dzięki naszym partnerom. I ona ma na celu właśnie pokazanie nam jako studentom, którzy bardziej uczymy się teoretycznie o tym całym, czy lean management, czy ogólnie o samej logistyce, bardziej przedstawiać nie w praktyce, na czym ona polega, spotkanie z osobami, które już działają w tym środowisku od wielu lat. Są różne stoiska na tym wydarzeniu, gdzie mamy możliwość porozmawiania z partnerami, troszeczkę dowiedzieć się, jak działają ich firmy oraz zainteresować się na przykład różnymi programami stażowymi czy praktykami. Mhm. Więc to jest bardzo dobre miejsce też na znalezienie ewentualnej przyszłej pracy. Dodatkowo mamy możliwość właśnie brania udziału w różnych wartościowych prelekcjach, jak i warsztatach. I te warsztaty polegają właśnie na tym, że możemy ćwiczyć różne case study, które są zapodane na warsztatach i razem z naszymi ekspertami je przepracowywać oraz pracować w grupie, ponieważ no jednak to wszystko się opiera na współpracy między osobami, aby każdy przepływ w logistyce był sprawny. Mhm.
0: To też nie pierwsza edycja z tymi warsztatami, o których powiedzieliśmy. Jak one wyglądały w zeszłych latach? Bo zgaduję, że można to też do tego roku odnieść, że będzie podobnie.
1: Tak, na początku na pewno przedstawiane nam są jakby dane zagadnienie, którym będziemy się poruszać, na przykład jak opakowania zbiorcze, które były w ubiegłym roku. I następnie musimy zastanowić się nad tym, czy to jest faktycznie efektywne, czy jest, jakie są inne rozwiązania danego problemu. I właśnie też głównie praca w grupie. Mhm.
0: No, kiedy i gdzie tegoroczna edycja?
1: Tegoroczna edycja odbędzie się na Auli Kryształowej. Jest to na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Odbędzie się 21-22 maja. Bieżącego roku. Mhm.
0: Jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie można znaleźć informacje, żeby ktoś, kto zainteresował się tym tematem, mógł znaleźć o nim więcej.
1: Najprężniej działamy na Facebooku oraz Instagramie pod nazwą Warszawskie Dni Logistyki oraz Koło Naukowe Logistyki SGGW. Dodatkowo mamy również swoją stronę internetową wdl.sggw.edu.com.
0: Na temat Warszawskich Dni Logistyki, które w przyszłym tygodniu się odbędą, mówiła z nami Barbara Matczak. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Potrafilibyście wymienić jakieś zwierzęta, które żyją na Ziemi dłużej niż z czasów dinozaurów? Zapewne może przyszły wam na myśl rekiny, albo kraby, albo meduzy. To są takie zwierzęta, które mogły wpaść wam do głowy, ale raczej nikt nie pomyślał o świetlikach. Czyli tych świecących owadach, które, jak się okazuje, żyją na Ziemi o wiele, wiele dłużej niż dotychczas naukowcy myśleli. A wszystko zmieniło odkrycie bursztynu sprzed 100 milionów lat, w którym zatopiony jest właśnie taki prehistoryczny świetlik. To te oczywiście owady, które wykorzystują bioluminescencję do tego, aby w czasie nocy dawać sobie lekkie światło. No i z perspektywy nauki to najnowsze znalezisko w bursztynie jest fascynujące, lecz budzi ono poważne kontrowersje etyczne, gdyż ze względu na trwający od lat krwawy konflikt wewnętrzny w Mianmie, wydobycie tamtejszych złóż wiąże się z licznymi naruszeniami praw człowieka. I z tego powodu część środowiska naukowego oraz niektóre prestiżowe czasopisma zdecydowały się na bojkot badań opartych na birmańskim bursztynie. Jednakże właśnie paleontolodzy w tym krwawym kruszcu, jak to się czasem nazywa w cudzysłowie, odnaleźli właśnie to odkrycie, które mówi nam, że świetliki żyły o wiele, wiele wcześniej niż myśleliśmy i jest to właśnie jedno ze stworzeń, które żyło o wiele wcześniej niż dinozaury. No i okazuje się, że te owady zamieszkiwały naszą planetę już niemal 100 milionów lat temu, czyli w okresie środkowej kredy. No i właśnie możliwe, że ta bioluminescencja, czyli to świecenie w nocy, które można czasem nawet w polskich lasach zaobserwować, odstraszało drapieżników lub przyciągało potencjalnych partnerów i dzięki temu świetliki osiągnęły taki sukces w świecie zwierząt, porównując z innymi gatunkami, które od tamtego czasu już dawno wymarły. A jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wszystko jest opisane w jednym z najnowszych artykułów na stronie nationalgeographic.pl.

0: Kampus Główny.
1: Emo Sapiens od Holaka i zespołu Lordofon to przed chwilą. Ja przychodzę jeszcze z jedną nowością naukową, której można przeczytać w internecie, tym razem na stronie focus.pl. Można przeczytać o białym szumie. Może niektórzy z Was praktykują coś takiego, że przy nauce, przy pracy, przy próbie zasypiania puszczacie sobie biały szum, czyli takie dźwięki, które zawierają wszystkie częstotliwości słyszane dla ludzkiego ucha na tym samym poziomie, dzięki czemu pomaga nam się on zrelaksować, mniej wychwytywać bodźców z tła, jak klikanie klawiatury, jak rozmowy w tle, jak jakieś jeszcze inne rozpraszające dźwięki, które mogą utrudniać pracę czy naukę. No i to jest rzeczywiście naukowo zbadane i naukowo udowodnione, że taki biały szum może pomagać. Jednak teraz naukowcy odkrywają nowy sposób, który nazywają szumem czerwonym, zwanym również szumem Browna, który działa nieco inaczej. W jego przypadku dominują niższe częstotliwości, przez co dźwięk jest głębszy, bardziej basowy i przypomina odgłosy wodospadu, burzy albo silnego deszczu. No i w ostatnich latach właśnie ten szum zdobył ogromną popularność, przede wszystkim w mediach społecznościowych, a szczególnie często temat pojawia się w społecznościach osób z zaburzeniem ADHD. Według najnowszych publikacji naukowych rzeczywiście wielu użytkowników uznaje szum czerwony za mniej męczący niż biały podczas wielogodzinnej pracy, jednak cały ten TikTokowy boom jeszcze uspokajają naukowcy, mówiąc, że biały szum jest rzeczywiście od lat badany i udowodniony naukowo, że on działa. Szum czerwony, no brakuje na jego skuteczność jeszcze naukowych dowodów, które byłyby tak silne jak dotyczące szumu białego. Lecz no skoro biały działa, to dlaczego miałby nie działać czerwony? Jeszcze na stronie focus.pl można przeczytać, że można to wszystko połączyć i stworzyć szum różowy, który jest połączeniem białego i czerwonego gdzieś tam po środku, a to dlatego, że eksperci podkreślają, że skuteczność takich rozwiązań zależy od indywidualnych cech użytkownika, a więc osoby bardziej wrażliwe na wysokie częstotliwości mogą szybciej męczyć się przy białym szumie i preferować czerwony albo różowy, a z kolei ci, którzy uznają szum biały za skuteczniejszy, zapewne dlatego, że on maskuje lepiej takie nagłe dźwięki otoczenia. Jak nie próbowaliście, możecie sprawdzić, czy puszczenie sobie białego lub czerwonego szumu pomoże Wam w skupieniu w pracy, aby wygłuszyć dźwięki z otoczenia. On pomaga także generalnie w zrelaksowaniu mózgu, co pomaga także w zasypianiu. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie wszystkim osobom, więc warto sprawdzić, czy dla Was to będzie dobre, czy też nie, a jeżeli chcecie przeczytać więcej na ten temat, no to na stronie focus.pl jest to wszystko opisane.

straight lust. You've been taught in the black meat view.

0: Kampus Główny.
1: No i jak to mamy w zwyczaju w czwartkowych kampusach głównych, zaglądamy do tego, co dzieje się w akademickim sporcie, a tam, tak jak i w innych dyscyplinach seniorskich rozgrywkach, większość sezonów dobiegła końca, tak jak na przykład sezon futsalu można podsumować. AZS UW Darkomp Wilanów, który tutaj regularnie śledzimy, zajął w tym sezonie piąte miejsce w pierwszej lidze. Nie udało się więc powrócić do ekstraklasy po tym, jak sezon wcześniej z niej akademicki zespół spadł, lecz trzymamy kciuki, żeby to przyszły sezon okazał się tym szczęśliwym i obfitującym w awans z powrotem do elity. AZS UW Warszawa w piłce ręcznej za to niestety z ostatnim miejscem w pierwszej lidze centralnej, co oznacza za to powrót, lecz na trzeci poziom w Polsce, ponieważ to był pierwszy sezon po awansie do pierwszej ligi centralnej. No i niestety w całym sezonie w 26 meczów jedynie 2 zwycięstwa i 6 punktów zdobyte. Niemal 200 bramek więcej straconych niż rzuconych. No ale też piłkarze ręczni z UW nie poddają się i na pewno powalczą o to, aby w przyszłym sezonie wrócić do pierwszej ligi centralnej. Sportem, który jeszcze swojego sezonu nie skończył, lecz ostatnie kolejki zostały, jest waterpolo. I jak zawsze przypominam, że Neckera AZS UW Waterpolo to jest zespół bardzo utytułowany w ostatnich latach. W ostatnie 5 lat 4 razy zostali mistrzami Polski i zmierzają po to, aby ten tytuł znów obronić. I został jeszcze w tym sezonie jeden mecz domowy, więc możecie sobie zaplanować 30 maja o 20:30. Jeżeli kogoś interesuje ten niecodzienny w Polsce sport na najwyższym jednak możliwym poziomie do obejrzenia w naszym kraju, no to właśnie 30 maja o 20:30 Neckera AZS UW będzie grało swój mecz, a dużo sukcesów ma nie tylko Uniwersytet Warszawski w sporcie, także Akademia Wychowania Fizycznego. Ostatnio na przykład Maciej Kęsicki otworzył wór z medalami na Mistrzostwach Europy w taekwondo. Także Julia Szpak została brązową medalistką Mistrzostw Europy seniorów, więc tylko się cieszyć można. 11 krążków dla zapaśników z AWF-u przywieźli zawodnicy z Mistrzostw Polski AZS i tak dalej, o sukcesach AWF-u można przeczytać chociażby na Facebooku AZS-u AWF Warszawa. Więc takie newsy z akademickiego sportu. Głównie akademickie Mistrzostwa Polski zostały do rozegrania, a te sekcje, które grają w regularnych seniorskich rozgrywkach, już powoli kończą swoje sezony. Ulanu Bali we, Bali we, we, we, we, Ulanu Bali we.

0: Kampus Główny.
1: Zamieszam tak tematy, które poruszałem, bo mówiłem o nowościach naukowych, o których można czytać w internecie oraz o sporcie. No a to wszystko się może spotkać w temacie, który nagłaśnia The Guardian, który mówi o tym, że badacze ostrzegają przed realnym ryzykiem niebezpiecznych warunków dla piłkarzy i kibiców pod względem temperatury, która będzie panowała podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Najbardziej problematyczne ma być Miami, gdzie każdy mecz może przekroczyć takie kluczowe progi obciążenia cieplnego, które są wytyczone na 26 stopni, później 28 stopni oraz 30 stopni Celsjusza. No i czytając ten artykuł na stronie The Guardian, można dowiedzieć się, że badania opublikowane w czasopiśmie Temperature mówią o tym, że 31 z 57 meczów, które były rozgrywane podczas ubiegłorocznych klubowych Mistrzostw Świata, odbywały się właśnie w warunkach powyżej 28 stopni Celsjusza, co przez badaczy jest tą właśnie takim progiem, gdy te warunki atmosferyczne już bardzo negatywnie działają na organizm zarówno kibiców, jak i tym bardziej piłkarzy. Idąc dalej, 45 meczów ma 20% szans na to, aby osiągnąć ten poziom. 1/4 meczów prawdopodobnie będzie rozegrana w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza. I temat jest jeszcze bardziej ciekawy, gdy porównamy te statystyki przewidywane na ten rok ze statystykami, które wyciągnięto z poprzedniego mundialu, który rozgrywał się w Stanach Zjednoczonych, czyli z 1994 roku. Tam te liczby są o wiele, wiele niższe, ponieważ ze wszystkich meczów, które zostaną rozegrane, no to szansa na to, żeby być rozgrywanym, żeby mecz był rozegrany w temperaturze 26 lub więcej stopni Celsjusza wzrosło o ponad połowę, o 52%, a szansa, że mecz zostanie rozegrany przy 28 stopniach Celsjusza wzrosła o 75%. Co pokazuje, jak tak w takich nieoczywistych też miejscach, w nieoczywisty sposób to ocieplenie klimatu, kryzys klimatyczny, który mamy na świecie, wpływa nawet właśnie na takie

Uwaga, wszystkie mecze rozegrają na tych akurat stadionach, gdzie to ryzyko wpływu upału jest najniższe. Więc nic tutaj nie mówię wprost, może lekko sugeruję, ale oczywiście to z takim uśmiechem i przekąsem, ale no, na ciekawą sprawę The Guardian zwraca uwagę. Jeżeli chcecie przeczytać więcej, no to tam w tym artykule o wiele, wiele, wiele więcej.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: Kampus Główny.
1: W ostatnim segmencie naszego dzisiejszego programu 20. Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Europa w cieniu supermocarstw. Przyszłość relacji transatlantyckich, czyli wydarzenie, które już w ten poniedziałek, 18 maja, a z nami w studiu dziewczyny, które organizują tą konferencję i mogą o niej opowiedzieć: Olga Waszczyszyn, koordynatorka projektu Centrum Debaty Publicznej, oraz Julia Snopkiewicz, koordynatorka obszaru prelegentów konferencji. Cześć.
2: Cześć,
3: cześć, cześć.
1: Słuchajcie, gdy wejdzie się na stronę tej konferencji zapowiadanej dziś przez nas, można zobaczyć, że czekają nas dwa panele. Pierwszy z nich to wspólnota wartości czy wspólna gra interesów, ewolucja relacji transatlantyckich. To w takim razie, jakie tematy najbardziej będą tam poruszane? Jak te relacje transatlantyckie się zmieniały przez ostatnie lata?
2: Właśnie to chcielibyśmy przybliżyć, jak te relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi się zmieniały na przestrzeni lat i też właśnie to, czy mają nadal wspólne jakieś interesy strategiczne, czy właśnie bardziej odmienne, jak to się zmieniało na przestrzeni, no właśnie, lat. Mhm. Też na przykład wpływ jakichś takich działań Stanów Zjednoczonych, na przykład w Chinach, czy na Bliskim Wschodzie, jak to wpływa na Unię Europejską i też czy ta Unia Europejska zaczyna trochę gasnąć przy Stanach, czy właśnie nadal jest takim równoważnym z nimi. Mhm.
1: No i wiadomo, że na konferencji naukowej będą prelegenci, którzy się zajmują tym profesjonalnie i śledzą od lat, ale wy jako osoby, które się tym interesują, to jak to widzicie te zmiany w poprzednich latach, w ostatnich latach, czy w najbliższej przyszłości z takiej swojego punktu widzenia?
2: Na pewno te zmiany są i na pewno widać, że ta Unia Europejska jednak troszeczkę przygasa przy Stanach Zjednoczonych. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest aż tak mocne różnice, jak mogłoby się zauważyć właśnie na przestrzeni tych działań, które wykonują i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska. Ale myślę, że już taką głębszą analizę to pozostawimy naszym ekspertom, którzy będą podczas panelu. Mhm.
1: No dobra, i panel numer 2 to bezpieczeństwo bez gwarancji. Europa w nowej erze konfliktów. Tutaj będziemy się skupiać na konflikcie w Europie, czyli na wojnie Rosji z Ukrainą, czy na Europę wpływają także te inne światowe konflikty?
2: Bardziej chcielibyśmy się skupić na tym, jak Europa w ogóle funkcjonuje w takiej nowej erze konfliktów, właśnie jak się zapatruje na to cyberbezpieczeństwo, jakieś różne wpływy dezinformacji i tak dalej, takie właśnie cyfrowe aspekty różnych wojen. I chcielibyśmy też zadać pytanie, czy jest w stanie osiągnąć autonomię strategiczną też, czy właśnie będzie bardziej polegać na jakichś swoich partnerach, i też przede wszystkim przykład chcielibyśmy zadać takie pytanie, czy jest ryzyko na przykład III wojny światowej, bo też takie głosy teraz występują, więc chcielibyśmy zadać to pytanie naszym prelegentom, czy to faktycznie ma rację bytu, czy może jednak są to zbyt mocne słowa. Mhm. Więc głównie na Unii Europejskiej, ale też w takim większym, szerszym obrazie. Mhm.
1: A jacy ci prelegenci będą? Kogo możemy się spodziewać podczas konferencji?
3: No, na pierwszym panelu będzie profesor Bogdan Góralczyk, który jest bardzo znanym sinologiem, ale też europeistą. Był między innymi ambasadorem w różnych krajach Azji. Kolejnym prelegentem będzie pan ambasador Marek Magierowski, który był polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych oraz Izraelu, więc na pewno on doda bardzo specyficzną perspektywę do wojny właśnie na Bliskim Wschodzie w tym momencie. Będzie również pan doktor Aleksander Olech, który jest w tym momencie szefem współpracy międzynarodowej oraz jest z Defense 24. Będzie też pan minister Ignacy Niemczycki, który jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Oraz ostatnim prelegentem tego panelu będzie pani minister Magdalena Zapkowiak-Czarnecka, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw SAFE.
1: Mhm. To jest już 20. edycja tej konferencji, czyli wydarzenie z długimi tradycjami, że tak powiem. To czujecie taką odpowiedzialność za to, że to jest 20. raz i trzeba kontynuować to, co poprzednicy rozpoczęli?
3: No, na pewno spadła na nas odpowiedzialność i jest to coś takiego bardzo... Na przykład my jesteśmy na pewno dumne z siebie, że przejęłyśmy ten projekt i akurat w takim momencie możemy to wszystko koordynować, możemy doprowadzić do tego, że ta 20. jubileuszowa konferencja się faktycznie zadzieje.
1: A zapraszanie takich osób, jak mówimy, profesorów, ambasadorów, ministrów, czyli no osób, do których zapewne dojście nie jest łatwe z ulicy, no to właśnie było, w jaki sposób się to robi? To jest trudne, czy właśnie dzięki temu, że to jest 20. konferencja, no to już jest w pewnym sensie ułatwione i wielkiego wyzwania w tym nie było?
3: Na pewno zależy to od osoby, ponieważ do niektórych osób udaje się nam znaleźć kontakt bezpośredni, bo na przykład mamy już go od jakiejś innej osoby, czy z poprzednich lat, ale czasami jest naprawdę ciężko, na przykład trzeba się kontaktować przez sekretariaty, przez ministerstwa pośrednio, co też utrudnia komunikację, ale mimo wszystko i tak jestem bardzo zadowolona, obie jesteśmy bardzo zadowolone właśnie z obu paneli, jak to wygląda, ponieważ jest praktycznie niezmieniony, tak jak chciałyśmy, żeby wyglądał na początku.
1: Rozmawiamy na temat 20. Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Europa w cieniu supermocarstw, przyszłość relacji transatlantyckich i do tej rozmowy wrócimy jeszcze za parę chwil.

0: Kampus Główny.
1: The Chemical Brothers z kawałkiem Go przed chwilą na antenie Radia Kampus. My wracamy jeszcze do rozmowy na temat konferencji Europa w cieniu supermocarstw, przyszłość relacji transatlantyckich. Słuchajcie, jako nie powiedzieliśmy jeszcze takiej rzeczy ważnej dla osób, których zainteresowaliśmy. Kiedy i gdzie ta konferencja i czy każdy może wziąć w niej udział, w jaki sposób?
2: Tak, zapraszam już 18 maja, to jest najbliższy poniedziałek, w Auli Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym, to jest budynek w OnePismu na kampusie głównym i każdy może się zarejestrować. Zapraszam wszystkich i studentów, i osoby zainteresowane. Wystarczy właśnie, żeby się tylko zarejestrować. Link jest na naszych mediach społecznościowych, Centrum Debaty Publicznej, albo właśnie na naszej stronie, więc zapraszamy wszystkich.
1: Jak się wejdzie na tego Facebooka Centrum Europejskiego, no to widać, że jest to taka jednostka bardzo prężnie działająca. Co jeszcze oprócz tej konferencji robicie w Centrum Europejskim?
2: Staramy się robić działania właśnie z takich różnych jakby dziedzin, na przykład jeśli chodzi o inne takie rzeczy naukowe, to na przykład zajmujemy się organizacją różnego rodzaju debat studenckich albo jakichś takich właśnie wydarzeń typu spotkań ze znanymi osobami. Ale też prowadzimy różne zbiórki, na przykład ostatnio była zbiórka na schronisko, czy jakieś takie rzeczy, więc staramy się robić i coś dla studentów, i coś naukowego z każdej dziedziny.
1: Mhm. To jest, bo rzadko się spotyka takie jednostki uniwersytetu, z którymi tutaj regularnie rozmawiam, żeby aż tak dużo rzeczy robiły, a przynajmniej tak to wygląda w internecie. Nie wiem, jak jest naprawdę, czy to ma odzwierciedlenie, no ale raczej tak. Czy to jest taka praca na pełen etat, czy jednak macie jakiś czas dla siebie? No bo tutaj konferencja, tutaj debaty, tutaj jakaś zbiórka i tak dalej.
2: Nie, wydaje mi się, że czas dla siebie na pewno mamy. Jest nas na pewno dosyć sporo, więc też jest między kogo rozdzielić tą pracę, ale też mamy właśnie takie grono dosyć zbite i z dużo osób takich aktywnych i chętnych do pracy, więc to wychodzi dosyć tak naturalnie i łatwo.
1: Mhm. Powiedzieliśmy w pierwszej części rozmowy, jacy będą prelegenci podczas panelu pierwszego. Tam ambasadorzy, tam profesorowie, tam nawet przedstawiciele ministerstw, a podczas panelu drugiego, czyli tego o bezpieczeństwie Europy w erze konfliktów.
3: Tak, podczas panelu drugiego również będziemy mieć bardzo kompetentnych prelegentów. Między innymi to będzie generał Jarosław Gromadziński, czyli będziemy mieć taką bardzo perspektywę właśnie wojskową. Będziemy mieć też Małgorzatę Kilin-Grzegorczyk, która jest prezeską Stowarzyszenia Demagog, które zajmuje się głównie dezinformacją, co będzie właśnie też ważnym tematem do rozmowy na naszym panelu. Będzie również pani profesor Dorota Heydrich, która uczy w tym momencie na WN-piśmie. Teraz też będzie pan redaktor Filip Dąbmirowski, który jest twórcą projektu Globalna Gra. I ogólnie naprawdę uważam, że nasi prelegenci w obu panelach są bardzo, bardzo dobrze dobrani do tego tematu i będzie na pewno interesująca dyskusja się wywiąże.
1: Mhm. Słuchajcie, bo tak rozmawiamy często tutaj o takich konferencjach, o spotkaniach, a co takie rozmowy tych ludzi, którzy się tam spotykają, osób, które od lat siedzą w tych rzeczach, mogą w ogóle dać? Po co oni mają ze sobą rozmawiać? Tylko po to, żeby przyjść i się dowiedzieć, jeżeli jesteśmy osobą, która w tym nie siedzi, czy dla osób kompetentnych, które się tam spotykają i znają się na danym temacie, to też coś może dać?
3: Ja uważam, że i to, ponieważ ja bardzo chętnie, to też nie jestem ekspertem w tym temacie i bardzo chętnie dowiem różnych nowych rzeczy, ale też jest to po prostu konferencja taka, to jest zderzenie różnych perspektyw, ponieważ są eksperci, którzy są z różnych dziedzin. Oni, niektórzy właśnie są europeistami, drudzy amerykanistami, inni jeszcze są specjalistami od handlu i to jest po prostu, oni się wszyscy ze sobą po prostu dyskutują na różne tematy, ale też nie jest tak, że to jest po prostu jedna perspektywa, tylko właśnie są różne zdania, różne opinie i też ludzie, którzy nawet też znają się na tym temacie, mogą się różnych rzeczy dowiedzieć, po prostu mogą się dowiedzieć różnych perspektyw.
1: Mhm. Tak podsumowując ten temat, powiedzcie jeszcze, jak to w ogóle się robi jako studenci, że zorganizować tak wielką konferencję z także patronatami różnych instytucji poważnych?
2: Czy wydaje mi się, że tutaj dużo nam pomaga to, że to jest już 20. edycja, więc mamy takie zaplecze, doświadczenia i też taką ekipę trochę mentoringową, która właśnie, osoby, które robiły to wcześniej, więc one też dają nam dużo wsparcia i dużo właśnie takiej nauki, jak to robić dalej i wykonywać dalej, więc tutaj dużo im bardzo im dziękujemy za to po prostu.
1: Mhm. Europa w cieniu supermocarstw, przyszłość relacji transatlantyckich to 20. ogólnopolska konferencja społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w poniedziałek 18 maja, więc już po tym nadchodzącym weekendzie, a na ten temat rozmawialiśmy z Olgą Waszczyszyn, koordynatorką projektu Centrum Debaty Publicznej oraz Julią Snopkiewicz, koordynatorką obszaru prelegentów konferencji. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: No i jeszcze raz na tą konferencję zapraszamy, a ja także dziękuję naszym słuchaczom za dzisiejszą audycję Kampus Główny. Mówił Kuba Łasicki i my słyszymy się w czwartek za tydzień, lecz oczywiście Kampus Główny wraca już jutro o 11 z kolejną dawką nauki oraz tego świata akademickiego.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

Yeah. Check this shit out.

0: Radio Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

Love.

0: uczestniczyć w seansie VHS filmu Psy Pasikowskiego. I to też będzie wyjątkowe spotkanie, ponieważ na tę okoliczność inscenizujemy jedną z naszych sal. Będą tam retro meble. I jest to seans przewidziany na niewielką liczbę osób, więc przypomnę,
1: właśnie,
0: że...
1: Bo to jest charakterystyczne dla Nocy Muzeów, że czasami już się pojawiają zapisy. Czy zapisy też są w finie?
0: Tak, są zapisy. Okay. Zapisy na każdy z tych seansów i również na ten. I tutaj podkreślę, liczba miejsc jest niewielka, między 35 a 40 osób.
1: Czyli ograniczona.
0: Ograniczona, warto się spieszyć. I to, co będzie, myślę, że szczególnie atrakcyjne, to to, że w seansie uczestniczyć będzie Piotrek Knioła, znany w internecie jako Pigout, a także Przemek Korsok. To są autorzy książki VHS, przewińmy to jeszcze raz. I to jest książka, którą bardzo gorąco polecam osobom, które chciałyby doświadczyć lat 90. i wdrożyć się w to, jak ten czas wyglądał. Dlaczego był taki wyjątkowy, kolorowy. Chłopaki z takim dużym sentymentem i nostalgią opowiadają o tamtych czasach. Więc naprawdę polecam to spotkanie. Myślę, że będzie bardzo interesujące.
1: To wszystko jest bardzo ciekawe. Tutaj stawiamy kropkę. Odsyłamy oczywiście na stronę internetową Filmoteki Narodowej.
0: Ja mogę jeszcze dodać jedną rzecz. Chciałabym tylko powiedzieć, że również przewidziane są aktywności dla dzieci, bo szukaliśmy, co się kojarzy z latami 90. i będą to bransoletki przyjaźni. Będziemy z dziećmi robić zarówno bransoletki z muliny, jak i z koralików, a także dzieci będą miały możliwość farbowania metodą tie-dye, która również jest taka charakterystyczna dla lat 90.
1: No tak,
0: także zapraszamy rodziców z dziećmi.
1: Tak. Więcej informacji na stronie Filmoteki Narodowej, tak jak już wcześniej powiedziałam. Julia Radziszewska z działu edukacji przedstawiała właśnie to, co się będzie działo w Filmotece Narodowej, w Finie i jak to będziemy wracali do lat 90. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Dzięki i zapraszam.
2: Normalnie o tej porze.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.

0: Minęła 15:30, w takim razie to jest ten czas na antenie Radia Campus, na wiadomości, a przygotowała je i oczywiście przedstawi Barbara Witan.
1: Serwis akademicki.
2: O 15 rozpoczął się piknik na Politechnice Warszawskiej, który potrwa do godziny 21. Jest to jedno z wielu wydarzeń organizowanych z okazji rocznicy 200-lecia uczelni. Piknik odbywa się przy placu przed gmachem głównym Politechniki oraz parku przed Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. W programie wystawa o historii uczelni, stoiska kół naukowych, a także atrakcje dla najmłodszych. Wstęp jest wolny, a szczegółowe informacje znajdziecie na stronie pw.edu.pl. Już jutro startują dni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wykłady, panele dyskusyjne i pokazy naukowe to tylko część przygotowanego przez uczelnię programu. Podczas święta SGGW nie zabraknie też muzyki. Na gości czekają bowiem koncerty i Międzynarodowy Festiwal Par Tanecznych. Jest to także szansa dla przyszłych studentów, by poznać życie uczelni i porozmawiać z przedstawicielami wydziałów. Wydarzenie odbędzie się na terenie starego kampusu SGGW, a wstęp jest darmowy. Impreza potrwa od jutra do soboty. Więcej szczegółów na stronie uczelni. Już jutro Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteka Obserwatorium zapraszają na dzień otwarty. Wydarzenie odbywa się w ramach Tygodnia Bibliotek UW. Od godziny 12 do 14 przy Alejach Ujazdowskich 4 będziecie mogli zwiedzić salę konferencyjną i wykładową sali kopernikańskiej oraz wejść na taras i na dach obserwatorium. Aby się zapisać, wejdźcie na stronę buw.uw.edu.pl. Jak dzisiaj postrzegamy miłość? Na to pytanie znalazł odpowiedź profesor Jarosław Piotrowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Według profesora relacje nie mogą opierać się tylko na emocjach, bo na dłuższą metę najważniejsze dla związku są intymność i zaangażowanie. Okazuje się, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w kulturze zachodniej dominował mit miłości romantycznej, która miała gwarantować życie razem długo i szczęśliwie. Dziś się to zmienia. Coraz rzadziej pojmujemy miłość jako niezmienny stan, a dostrzegamy, że relacje wymagają pracy i świadomego zaangażowania. Z kolei badania pod przewodnictwem profesor Marioli Bieńko z Uniwersytetu Warszawskiego pokazały, że obecnie postrzegamy związek niemal jako projekt, w którym potrzeba niezależności i samorealizacji jest tak samo ważna, co poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Dla badanych par istotne okazały się codzienne praktyki troski, takie jak wspólne gotowanie, a w budowaniu bliskości zdecydowanie pomagało odstawienie telefonów. Badane kobiety częściej wskazywały na potrzebę bezpieczeństwa i stabilności w związku, podczas gdy mężczyźni większą wagę przywiązywali do atrakcyjności fizycznej partnerek. Więcej o tym przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Pogoda.
0: Tam przeleciało, więc tak, w tym momencie będą korki. Jeżeli jedziecie od Towarowej do skrzyżowania z Żwirki i Góry i Komitetu Obrony Robotników, to no, możecie się liczyć z tym, że no, będziecie... No, dość długo jechać, bo prawie 40 minut. Rond de Gaulle jerozolimskie od właśnie tego miejsca w kierunku placu Zawiszy również się zaczyna korkować. Pułkowa od Kolejowej w kierunku skrzyżowania Pułkowej z Wójcickiego również zakorkowana. Wołoska od Głogowej do skrzyżowania z skrzyżowania do Ronda Unii Europejskiej. Tutaj również zaczyna się robić tłoczno. Tłoczno również w Alei na Pawła II od Złotej w kierunku Solidarności, czyli w kierunku oczywiście Kino Femina, to jest to miejsce, ale jeżeli jedziecie na przykład na trasach wyjazdowych, no to musicie liczyć się z tym, że w kierunku Marek, Łomianek, Błonia będziecie dość długo jechać, bo średnio to będzie około 40 minut.
1: Pogoda.
0: No, teraz prawidłowo pogoda. Jeżeli spojrzymy sobie za okno, to no, raz chmury, raz słońce. Tak nie wiadomo, jak się ubrać i nie wiadomo, co zrobić z tą pogodą, bo no, jest całkiem niezła temperatura, bo mamy 17 stopni, odczuwalna to jest około 14. No i raz przejaśnienia, tak jak powiedziałam, a raz chmury. W okolicach 17 może troszkę popadać, więc lepiej jakieś może parasole do ręki. Ciśnienie w normie, ale będzie rosnąć 1002 hektopaskale. Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Grupa Chery zwiększa swoją obecność na europejskim rynku. Obecnie ten chiński gigant ma aż 5 marek eksportowych. Mówimy o marce Omoda, Jayco, Chery, Exclantis i Lapas. I do tej listy teraz dołącza 6. marka, która nazywa się Icaur. Z małym i na początku, troszeczkę jak to wygląda w iPodach, iPhone'ach i ogólnie produktach od Apple, jest to producent samochodów typu SUV i terenówek, które z wyglądu mają być bardzo surowe. A swoim charakterem tak naprawdę przypominają Land Rovera Defendera, Mercedesa klasy G. I nie mówimy tu o marce Jetour, która także z wyglądu naśladuje Land Rovera Defendera i Mercedesa klasy G. Tamten należy do innej grupy. Icaur ma model V27, który oferuje aż 455 koni mechanicznych, a wszystko ze sprawą napędu, który tak naprawdę jest elektrykiem z range extenderem. Aczkolwiek Icaur nazywa go REV przez dwoma E w środku. Mamy tutaj 1,5-litrowy benzynowy silnik z dwoma jednostkami elektrycznymi i napędem na 4 koła. Łączna moc systemowa wynosi, jak już wspomniałem, 455 koni, a według deklaracji samochód ma oferować ponad 150 km zasięgu w trybie elektrycznym oraz ponad 1000 km całkowitego zasięgu. Sprint do setki zajmuje tutaj 5,5 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na takiego dużego SUV-a. Chery ma bardzo ambitne plany wobec tego modelu i chce, żeby Icaur V27 znalazł swoją niszę na rynku. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat planów marki, a pierwsze sztuki dotrą do Polski pod koniec tego roku. Wewnątrz tego auta znajdziemy bardzo minimalistyczny kokpit, w którym znajdziemy dwa ekrany i panoramiczny dach z rozbudowanym oświetleniem nastrojowym. Nie zabrakło także podwójnej ładowarki indukcyjnej do smartfonów, typowej dla chińskich samochodów. Największą uwagę jednak w informacji prasowej Chery zwraca na detale wykończenia. Chery chce wyraźnie przesunąć tę markę w stronę segmentu premium. Dobrym przykładem jest zintegrowany z nawiewami odświeżacz powietrza, czyli rozwiązanie spotykane głównie w dużo droższych samochodach luksusowych, na przykład w Mercedesie. Wracając do Europy, Volkswagen zaprezentował nowe Polo. Volkswagen ID Polo 2026. To miejski elektryk, który jest bardzo ważny dla marki Volkswagen. Dlaczego? Volkswagen ID3 niespecjalnie przyjął się na chociażby polskim rynku, ale nowy Volkswagen Polo będzie debiutował w wersji elektrycznej z silnikiem o mocy 211 koni mechanicznych oraz z akumulatorem NMC o pojemności 52 kWh. Taki zestaw pozwoli mu osiągnąć do 454 km zasięgu według normy WLTP. Jak na razie dostaniemy tylko najmocniejszą wersję, chciałem podkreślić. Nowy model bazuje na platformie MIB Plus i korzysta z nowego języka stylistycznego Volkswagena określanego jako Pure Positive. Producent podkreśla, że ID Polo ma łączyć kompaktowe rozmiary z przestronnością większych modeli oraz wyposażeniem znanym dotąd z wyższych segmentów. Coś mi to przypomina, trochę jakbym czytał informację prasową chińskich marek. Najtańsza wersja dostępna w konfiguratorze kosztuje ponad 150 tysięcy złotych. Producent zapowiada jednak, że już latem do oferty trafi odmiana Trend z mniejszym akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh netto. Wówczas cena startowa wyniesie 99 990 złotych. Czyli idealnie poniżej 100 tysięcy. W topowej wersji Style dostaniemy reflektory IQ Light LED Matrix oraz tylne lampy 3D LED. Producent zastosował również podświetlane logo Volkswagena, sportowe fotele i rozbudowane oświetlenie ambientowe z możliwością wyboru aż 30 kolorów. W kabinie pojawi się też rozbudowany system ID Light, którego elementy znalazły się nawet w drzwiach przednich. Standardem pozostaje również dwustrefowa klimatyzacja, co w Polo nie zawsze było oczywiste. Dostaniemy tutaj także dach panoramiczny, elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień, pneumatyczne podparcie lędźwiowe oraz system kamer Area View z widokiem 360 stopni. Samochód otrzyma też Park Assist Pro ze zdalnym parkowaniem, Travel Assist, system Car2X oraz zdejmowany hak holowniczy. Czyli to będzie naprawdę wypasione Polo. Wersja elektryczna Polo ma być bardziej praktyczna od spalinowego odpowiednika. Dzięki platformie MIB Plus udało się wygospodarować większą przestrzeń w kabinie oraz większy bagażnik. Producent podkreśla, że kufer ma aż 441 litrów pojemności, czyli około o 25% więcej niż w klasycznym Polo. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1240 litrów. We wnętrzu zastosowano cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit o przekątnej 10 cali oraz centralny ekran systemu Infotainment Envision o przekątnej 13 cali. Volkswagen zaznacza jednak, że nie zrezygnował całkowicie z klasycznych elementów sterowania. W kabinie pozostawiono fizyczne przyciski i pokrętło głośności. Jak się prezentują wymiary? Mówimy tu o samochodzie długim na 4 metry, szerokim na 1,8 metra i wysokim na 1,5 metra. A ja wracam za moment z testem Peugeota 3008 z podstawowym silnikiem 1.2. Zostańcie z nami.

0: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień miałem okazję spędzić z nowym Peugeotem 3008. Samochód, który ja testowałem, został wyposażony w system hybrydowy, tak zwane wyposażenie hybrid. Peugeot na swojej stronie internetowej mówi o braku konieczności ładowania i rzeczywiście jest to typowa hybryda. Łączna moc systemowa wynosi 145 koni i przy tak dużym SUV-ie wydaje mi się, że od nowego samochodu spodziewalibyśmy się delikatnie więcej dynamiki. Wyprzedzanie nagle sprawia delikatnie problem. Natomiast po mieście samochód sprawdza się idealnie i rzeczywiście podawane zużycie paliwa przez producenta, czyli 5,6 litra, prawie mi się sprawdziło, bo samochód spalił mi 6,5 litra na 100 km. Niestety w trasie ta wartość rośnie do 8-9, no i delikatnie brakuje mi przynajmniej tej dynamiki podczas wyprzedzania i podczas szybszej jazdy na trasie. To, co natomiast trzeba powiedzieć, to nawet podczas jazdy prędkościami autostradowymi w samochodzie jest cicho. Jest to bardzo dobrze wyciszony samochód. Na pokładzie znajdziemy także dobre audio od marki Focal. Wnętrze tego auta jest bardzo przyjemne. Dyska rozdzielcza została wykończona szarym, przyjemnym w dotyku materiałem. Wszystkie przyciski są dobrej jakości. Mamy sporo przycisków fizycznych, a oprócz tego mamy dwa ekrany przed nami. Jeden zastępuje nam zegary, czyli mamy wirtualne zegary. Drugi jest do wyświetlania głównie naszego Apple CarPlay lub Androida, bo to nie oszukujmy się, ale z tego miejsca także możemy obsługiwać różnego rodzaju inne funkcje. I jest też trzeci ekran. Trzeci ekran dotykowy, który służy jako skróty do funkcji, z których my najczęściej chcemy korzystać jako kierowca. Możemy tam zaprogramować nasze dowolne skróty od naszej klimatyzacji, przez nawigację, po włączanie właśnie Apple CarPlay Android Auto, czy ulubione włączanie, czy wyłączanie stacji radiowych. W Peugeocie 3008 znajdziemy też nową kierownicę dla marki Peugeot. Jest to kierownica o mniejszej średnicy. Wszystkie funkcje, których potrzebujemy, czyli tempomat po lewej i po prawej, sterowanie głośnością, czy włączanie, czy wyłączanie połączeń telefonicznych, tutaj jest. Mamy tutaj Drive Assist Plus 2.0, który zapewnia nam jazdę półautonomiczną, a w wersji GT Exclusive, czyli najwyższej wersji wyposażenia, znajdziemy także fotele wykończone Alcantarą. Auto, którym ja miałem okazję jeździć, zaczyna się od 165 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o samochodzie, który mierzy 4,5 metra długości, jest szeroki na 1,9 metra, a jego rozstawości wynosi 273,9 cm. Bagażnik jest pojemny, mówimy tutaj o 520 litrach, a po złożeniu tylnych siedzeń ta wartość rośnie do 1480 litrów. Jazda tym samochodem, samochód, który jest przede wszystkim skoncentrowany na komfort. Zawieszenie bardzo przyjemnie, wybiera nierówności. Samo auto prowadzi się w sposób, który ma łączyć delikatnie portowe wrażenia z komfortem. Jednak wydaje mi się, że 80% wrażeń to jest jednak nastawionych na komfortowe pokonywanie różnego rodzaju tras. Nie polecałbym wersji z silnikiem 1.2, chyba że będziemy głównie jeździć po mieście, a trasę traktujemy jako coś dodatkowego. Ten układ hybrydowy mild hybrid, który znalazł się tutaj na pokładzie, to jest połączenie silnika 1.2 PureTech z instalacją 48-woltową, czyli 136 koni z silnika spalinowego, 21 z instalacji hybrydowej. I jest to połączone z przekładnią dwusprzęgłową EDSC6 i przednim napędem. Te 6 biegów tutaj jest wystarczające. Samochód w trasie przy jakichś 130-140 km na godzinę wciąż utrzymuje zaskakujące niskie obroty. Powoduje, że w samochodzie nie jest głośno ani z powodu ryku silnika, ani z powodu szumu powietrza, gdyż wewnątrz jest naprawdę bardzo cicho. Natomiast to, o czym wspominałem wcześniej, to przyspieszenie od zera do setki zajmuje tutaj 10,2 sekundy. Być może jestem delikatnie zepsuty testami nowych samochodów elektrycznych, ale wydawało mi się, że ten samochód przez to był delikatnie mniej dynamiczny niż to, do czego byłem przyzwyczajony. Na szczęście znajdziemy też wersje silnikowe do wyboru, m.in. napęd hybrydowy plug-in, czyli połączenie silnika 1.6 z większymi silnikami elektrycznymi i możliwością ładowania, i wtedy tych koni mamy 195, a Nm 300. Są też dwie wersje z napędem elektrycznym. Standard Range przyspiesza w 8,8 sekundy do setki, a Long Range w 8,7 sekundy do setki. I wtedy mówimy o samochodach, które mają odpowiednio 73 kWh pojemności baterii i 96,6 kWh baterii. Long Range Producent mówi o zasięgach rzędu prawie 700 km na jednym ładowaniu. Najdroższe możliwe Peugeot 3008 w wersji GT w odmianie Long Range elektrycznej to 235 850 zł, a za samochód, którym ja jeździłem, zapłacimy, tak jak już wspominałem, 160 000, chyba że wybierzemy podstawowe wyposażenie, wtedy ta cena maleje do 153 800 zł. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, to zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć pod nickiem Okiem Kierowcy właściwie na każdej platformie. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze.
2: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama.

jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Nosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lepkie. Powietrzu.

0: Księżyca.
1: DJ Duch, Cezary Ostrowski, Dzieci Księżyca, to przed chwilą na antenie Radia Campus. Mamy prawie 6 minut po godzinie 16. Teraz w audycji porozmawiamy na temat imprezy, która już w przyszłym tygodniu będzie, ale nie jest to normalna impreza, a może można
2: no,
1: by...
2: właśnie normalna.
1: No właśnie normalna. Tutaj już się odezwali moi goście. Z nami jest w studiu Marta Markiewicz, Sober Rave. Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Jakub Kaleta, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Cześć.
4: Zgadza się, cześć.
1: W przyszłym tygodniu impreza właśnie Sober Rave. I ona będzie bez alkoholu. I to, moim zdaniem, to jest normalne, aczkolwiek dlaczego w Polsce właśnie impreza równa się alkohol? Dlaczego według was tak jest?
3: Znaczy, ja dodam, że to jest trzeźwa impreza
1: no
3: i
1: właśnie.
3: Bez alkoholu i bez innych substancji psychoaktywnych zmieniających świadomość, to jest ważne, mhm. że tam przychodzą ludzie sober, ewentualnie na kawie. Dlaczego? No moim zdaniem alkohol to jest też między innymi spoiwo między ludźmi, między relacjami, ale nie dlatego, że jest, tylko dlatego, że mówiono nam, że jest. Tak? Też poprzez popkulturę, poprzez to, że do niedawna jeszcze alkohol był bardzo przeźroczysty i uczestniczył w prawie każdym spotkaniu rodzinnym, czy nierodzinnym, czy przyjacielskim. Także my staramy się to zmienić.
4: Tak, no to jest spoiwo, ale bardzo niezdrowe spoiwo i to powinno się korzystać, myślę, że z jakichś innych spoiw, których jest wiele dookoła.
1: Kiedy według was zaczęło się to zmieniać? Ta świadomość, że alkohol wcale nie jest taki dobry i że impreza nie musi się równać właśnie.
3: A ja ci powiem kiedy. Bo jak ja w pandemię zaczęłam prowadzić profil, byłam pierwszą osobą na polskim TikToku o profilu o uzależnieniu. Mhm. I jak ja zaczęłam o tym mówić, to jeszcze nikt w ogóle za bardzo nie kumał bazy. Chwilę później powstały, albo mniej więcej w tym samym czasie powstały podcasty Sykielskiego, powstało Coś Pać po odwyku. I to był mniej więcej czas taki około covidowy, mhm. gdzie zaczęto w ogóle o tym uzależnieniu też u młodych ludzi, bo to jakby różnie to wygląda, kiedy zaczęto o tym mówić. Więc no, to jest 6 lat temu.
1: Okej, okay, czyli mamy 6 lat, tak według tutaj Marty. Mi się wydaje, że też te imprezy w stylu właśnie jakiejś technoranki, czy też te imprezy, które pokazują, że można się bawić bez alkoholu, jakby jest też taki trend, że robi się na przykład wesela w ogóle bez mhm. żadnego alkoholu, bez używek, że gdzieś to się zaczęło pojawiać tak właśnie około 10 lat temu, ale właśnie taki pik to był w pandemii, że niekoniecznie. Tak.
3: A technoranki, bo ja nawet...
1: Były wcześniej.
3: Tak, tak, to były ja wcześniej. Wiem. Tylko pytanie, czy one były promowane jako trzeźwe, bo ja nie jestem przekonana. Ja pamiętam, że one były...
1: Ja nie pamiętam, szczerze
3: tak,
1: mówiąc,
3: no właśnie.
1: Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy imprezę, tak, gdzie dużo osób jest przed pracą, to jednak czasami u niektórych ten instynkt zachowawczy może się gdzieś pokazywać, że no, wypadałoby być trzeźwym w pracy, ale niektórzy nie mają takiego instynktu samozachowawczego. Dobrze, jakie spustoszenie sieje ten alkohol?
4: No to jest temat rzeka na pewno.
1: To zacznijmy od organizmu na samym początku.
4: Faktycznie, bo to może rozłożyć na czynniki społeczne, biologiczne itp. No my przede wszystkim komunikujemy, że to nie tylko się jest pustoszenie w organizmie twoim, ale też w organizmie twoich bliskich, organizmie czy osobach. Bo...
3: Może o fasie po prostu pogadamy.
4: Właśnie tak zmierzam do tego fasu, bo jako przedstawiciel wiosek dziecięcych i ogólnie ten rave, który organizujemy, to też ma na celu pokazać, jakie spustoszenie to sieje w organizmie dzieci, jeżeli mama pije alkohol w ciąży, bo to może się wydawać takie oczywiste, że nie wolno pić w ciąży, ale badania pokazują, że to nawet połowa kobiet w ciąży sięgała po alkohol w jakichkolwiek ilościach, a każda ilość alkoholu pita w ciąży szkodzi. No i to prowadzi do FASU i FASD, czyli ogółu zaburzeń dziecka wynikających z ekspozycji na alkohol w ciąży. I te dzieci po prostu od urodzin mają w życiu bardzo trudno. Tak, no po prostu...
1: Zaczynając od po prostu rozwoju takiego dziecka, może być opóźnione, z tego co przynajmniej ja pamiętam, ale też z tego co wiem i widziałam niestety, to te dzieci po prostu trudniej się uczą. Mają trudności wynikające.
3: Dlatego to jest mylone często z ADHD i ze spektrum autyzmu i dlatego właśnie niestety ta choroba, ta przypadłość nie jest diagnozowana. No.
4: Często nawet ciężko ustalić dokładne statystyki, bo to mogą być na przykład na pewno setki tysięcy dzieci, które pozostają niezdiagnozowane, które zostały na przykład błędnie zdiagnozowane właśnie z ADHD, a jednak terapia ADHD, a terapia dzieci z FAS to są różne terapie, więc mają źle dobrane leczenie i przez to się mierzą z trudnościami w nauce, z problemami z koncentracją, trudnościami w relacjach i przez całe życie mogą nie wiedzieć skąd to wynika.
1: Także niestety, ale też bardzo śladowe ilości mogą zaszkodzić dzieciom, jeżeli alkohol jest spożywany w trakcie ciąży. Na temat właśnie tego, co się będzie działo 23 maja, to już powiemy sobie za chwilę na antenie Radia Campus. Razem z nami Marta Markiewicz, Sober Rave i Jakub Kaleta ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Już za chwilę, a Girl Unit i Wood, tak chyba się nazywa ten utwór, to już teraz na 97.1 FM.

0: 19 minut po godzinie 16. Całą playlistę możecie znaleźć na stronie Radio Campus FM, ale także jesteśmy w internetach i tam są nasze playlisty. To tak odnośnie tego, co graliśmy na 97.1 FM. Dzisiaj w normalnie o tej porze rozmawiamy na temat różnych imprez. Wcześniej godzinę temu było o Nocy Muzeów, które już w najbliższy weekend, a tydzień później, 23 maja, jest taka impreza organizowana przez tutaj obecnych Marta Markiewicz, Sober Rave i Jakub Kaleta, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Przed muzyką, która była przed chwilą na antenie Radia Campus, rozmawialiśmy na temat alkoholu w Polsce i tego, jak wyglądają te imprezy, na temat tego też, jak wpływa picie alkoholu w ciąży na późniejsze wychowanie dzieci nad... No, to jest całe spektrum różnych sytuacji, o których warto mówić i to jest temat rzeka, więc my tutaj tylko tak naprawdę liznęliśmy jakiegoś problemu, ale ta impreza, którą wy organizujecie, no to jak ona będzie wyglądać? Będzie bez alkoholu. No, ale, no ale to...
1: I innych substancji.
0: I innych substancji. No dobrze. Więc w 100% trzeźwa. I co? I co się będzie działo w takim razie?
2: Tak, to ja może opowiem o genezie, jak w ogóle powstał pomysł tej imprezy.
0: No właśnie, bo to jest zastanawiające, gdzie się gdzieś tam spotkaliście po drodze, gdzie tam się to wszystko przecięło, bo to jest zawsze bardzo interesujące. Skąd ta idea, tak, żeby połączyć Sober Rave i Wioski Dziecięce?
2: Tak, no my jako Wioski Dziecięce pomagamy dzieciom ogólnie, wszystkim dzieciom. Najbardziej jesteśmy znani z opieki zastępczej. Te dzieci mieszkają u nas w wioskach dziecięcych i dajemy im bezpieczne dzieciństwo. No i dużo naszych podopiecznych niestety ma za sobą trudne historie i często mierzą się też z fasem. Dlatego chcemy edukować o tym fasie, bo sami wiemy, jak trudna i długotrwała, no tak praktycznie, no fas jest nieuleczalny, więc to przez całe życie trzeba się z tym mierzyć. Dlatego no, dostrzegliśmy tutaj, chociaż może najpierw jak z Martą się poznaliśmy. Właśnie, jak my się poznaliśmy?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę nie pamiętam.
2: Pamiętam, tak,
1: że Paula, tak, że Paula się do mnie odezwała. Generalnie, ja dostałam propozycję, żeby jeździć z prelekcjami do, właśnie do tutaj do dzieciaków i im o tym opowiadać, a w związku z tym, że ja Sober Rave to robię od 2019 roku i próbuję na siłę wciskać te trzeźwe imprezy, żeby ludzie zrozumieli, że trzeźwe imprezowanie jest najlepsze, to SOS Wioski Dziecięce zaproponowało współpracę i myślę, że to jest najfajniejsza możliwa współpraca, bo niesie za sobą coś więcej niż tylko tą trzeźwość. Nie żeby trzeźwość to był mały case, natomiast wciąż jest to jakaś taka wartość dodatnia. No i jestem zachwycona. Tylko pierwszy raz robię dzienną imprezę, bo wcześniej to były wieczorne, 20-24.
0: A no właśnie, bo tutaj to będzie 11-15, z tego co pamiętam.
1: Dokładnie tak. Będzie 5 DJ-ów, będą gry zręcznościowe, no i w wspaniałym miejscu, czyli w Wozowni.
2: Shoutout Wozownia, bo udostępnili nam swoją przestrzeń, bardzo super się z nimi organizuje. Shoutout też dla DJ-ów, bo są to DJ-e, które pewnie paru słuchaczy może kojarzyć. Będzie Zuza Ok, będzie Hosho z The Selectas albo BSK. Będę ja. Kaletti. Będą też moi dobrzy przyjaciele z Icy Tower Boys i DJ Kobieta. Taka enigmatyczna nazwa, ale też super gra. No i przygotowaliśmy też, no bo ten cały trend na trzeźwość i trzeźwe zabawy w ogóle to jest, no to można nazwać trendem. Jest to pewnego rodzaju moda, ale jest to super moda i mega fajnie, że się takie miejsca, przestrzenie tworzą, bo właśnie osoby, które chcą spędzić czas inaczej niż faktycznie do rana się bawić w klubie, mogą przyjść sobie rano potańczyć, mogą, też dużo jest takich miejsc, gdzie na przykład o 18 się zaczynają takie imprezy, więc dużo tych takich imprez klubowych się zaczyna, nie wiem, 23 czy nawet później. To jest absurd. Tutaj może też shoutout w sumie dla Turnusu. Otworzył się ostatnio w nowej lokalizacji. Oferuje naprawdę fajne eventy, gdzie można spędzić czas, taki quality czas, bo to wydaje mi się, że w tym trendzie też trochę o to chodzi, że zetki odchodzą od takiego bezrefleksyjnego ulewania się, zalewania się w trupa.
1: Tylko w piwnicach kto... mrocznych.
2: W piwnicach gdzieś. Na spłotach tam, tak, po prostu jakiś horror. No. Tylko chcą spędzić czas z bliskimi, pograć w jakieś gry. Jakby...
0: No właśnie, to dobrze powiedziałeś, quality time, czyli przekładamy nie ilość, ale jakość.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: To jest najważniejsze, żeby to był czas spędzony jakościowo, a jakościowo najlepiej jest na trzeźwo, bo mamy świadomość przede wszystkim tego, co się dzieje. Mm. I wtedy ta jakość moim zdaniem najlepiej gdzieś tam wychodzi.
2: Pewnie, że tak. Dlatego w Ozowni ta jakość będzie też sito druk, bo w ogóle udało nam się nawiązać współpracę z Niną Iżycką, super graficzką. Ona zrobiła nam plakat i właśnie całą identyfikację. Będzie można sobie przynieść swój ciuszek w jasnych kolorach, to od razu mówię, i na sito druku wydrukować tę naszą grafikę. Będą też na miejscu gotowe t-shirty, będą flipery od Muzeum Fliperów, za co bardzo dziękujemy. I inne atrakcje. Jakie? Przekonacie się sami.
0: Dobrze. 23 maja w Wozowni od 11 do 15 właśnie impreza w stylu Sober Rave.
2: Mhm. Tak jest.
0: I jak najbardziej zapraszamy, pochwalamy. My Radio Campus przybijamy oczywiście piątkę. Z nami była Marta Markiewicz z Sober Rave i Jakub Kaleta, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, organizatorzy właśnie
2: tak
0: tej
2: jest.
0: Szanownej imprezy.
2: Przepraszam, mogę coś jeszcze powiedzieć? Znajdzie się czas?
0: Tak.
2: Bo też chciałbym nadmienić, że w ramach edukacji o FAS prowadzimy też

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Jest punktualnie 16:30. Pora na wiadomości na antenie Radia Campus, które przedstawi Barbara Witan.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Podpisanie aktu małżeństwa jednopłciowego w Warszawie. Spotkanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Remont na ulicy Świętojerskiej.
3: Wiadomości.
4: Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał dziś pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, czyli rejestracji aktu małżeńskiego zawartego wcześniej za granicą. O procedurze wypowiedział się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, z zapowiedzi pana premiera o tym, że rząd przyjmie rozporządzenie.
4: Prezydent wyrażał również nadzieję na przyspieszenie prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która ma zapewnić ochronę prawną osobom pozostającym w związkach nieformalnych. Pytany o pozostałe odpisy aktów małżeństw jednopłciowych, Trzaskowski zaznaczył, że warszawskie urzędy najpierw zajmą się transkrypcjami z wyroków sądowych. W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów wszystkie zawieszone wcześniej wnioski zostaną odwieszone, a jeśli pary spotkały się z odmową według ówczesnego prawa, to mogą jeszcze raz złożyć wniosek o zarejestrowanie aktu małżeńskiego.
5: Wykazujemy się konsekwencją te zasady, które nam przyświecają od początku mojego mandatu. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie godności, kwestie oczywiście obrony tych mniejszości, które przez wiele, wiele lat były atakowane, są dla nas najważniejsze. Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest

0: jest miastem tolerancyjnym.
1: Dodał prezydent Warszawy. Odbyło się dziś spotkanie szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Radosław Sikorski rozmawiał z Tomem Rozem. Jak przekazało MSZ na platformie X, rozmowy dotyczyły gotowości do przyjęcia dodatkowych wojsk USA w Polsce, współpracy w sprawie surowców krytycznych oraz w ramach PAC Silica Initiative, czyli Międzynarodowej Koalicji Technologicznej i Gospodarczej. Była również mowa o Polsce jako europejskim centrum gazowym w ramach projektu Baltic Eagle Gas Hub, realizowanym przez Orlen oraz polsko-amerykańskiej współpracy w energetyce jądrowej. Padło również pytanie o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Dotyczyło ono noty, którą dwa dni temu wysłał resort spraw zagranicznych do ambasady USA w Warszawie z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Zapytany o to rzecznik MSZ Maciej Wiewiór odparł, że odpowiedź na notę jeszcze nie dotarła, a samo spotkanie przedstawicieli miało skupiać się na pozytywnych aspektach współpracy z USA. Kolejna ulica do frezowania. Tym razem szybki remont przejdzie Świętojerska. Prace rozpoczną się dziś o godzinie 22. Ulica będzie zamknięta od Andersa do Boni Fraterskiej. Objazdy będą prowadziły ulicami Andersa, Muranowską i Boni Fraterską lub przez Plac Krasińskich i długą do Alei Solidarności. Objazdami pojadą również autobusy linii 100 i 180. Kierowcy wrócą na wyremontowaną ulicę w niedzielę przed pierwszą w nocy. Szczegóły zmian można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
2: Korki. Skoro już jesteśmy przy ulicach, to zobaczmy, co się dzieje na warszawskich drogach. No i w tym momencie Żytnia od skrzyżowania z Okopową w kierunku skrzyżowania Żwirki i Wigury z Komitetu Obrony Robotników, tak jak godzinę temu. No, niestety. Muszę powiedzieć wprost, korek się pogłębił. Puławska od Merliniego w kierunku skrzyżowania Andersa Stawki. Tutaj również korek. Solidarności od Dobrzeńskiego w kierunku Nowego Zjazdu, czyli w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Tutaj również tworzy się korek. Zagórna od skrzyżowania z ulicą Solec w kierunku bulwaru Pattona i Wybrzeża Kościuszkowskiego. Tutaj również będziecie coraz to bardziej zwalniać. Trakt Brzeski od Czecha w kierunku Jeździeckiej. Tutaj również korek. Tak jak przed godziną w Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z Miłą do ronda zgrupowania AK Radosław, czyli w kierunku tym razem Arkadii. Również tutaj zaczyna się robić tłoczno. W Alejach Ujazdowskich od Bagateli w kierunku skrzyżowania Belwederskiej z Jana III Sobieskiego również korek. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, coraz to gorzej, no widać, że wracacie z pracy i to już jest ten czas, kiedy faktycznie ruch jest wzmożony. Na trasach wyjazdowych również tłoczno. Najgorzej jest w kierunku Łomianek, Błonia, Nadarzyna, Konstancina Jeziorny, Otwocka i Marek. Średnio w tamtych kierunkach z centrum będziecie jechać około godziny.
3: Pogoda.
2: Bez większych zmian. Dalej mamy 17 stopni, ale temperatura odczuwalna to jakieś 13-14. Może przelotnie popadać, ale to naprawdę przelotnie. Jest pochmurno, ale może jeszcze wyjdzie słońce. Któż to wie? No bo właśnie ta pogoda jeszcze troszkę jest w kratkę. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, no to zapowiada się podobnie jak dzisiaj, ale będzie troszkę cieplej, bo 20 stopni. W weekend również podobnie, aczkolwiek może więcej popadać. Ciśnienie nadal rośnie. W tym momencie mamy 1002 hektopaskale.
3: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
2: Już za chwilę DJ Lazy One i jej audycja DJ na antenie Radia Campus, więc pora kończyć popołudnie na antenie Radia Campus. Słuchajcie normalnie o tej porze. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i mówię wam do usłyszenia. Pa, pa.

0: Era, era, ej, DJ. Siemano, to ja Lazy One i witam was w moim programie, w którym gościmy dzisiaj producenta i DJ-a Somila, czyli Oliwiera. Siemanko.
1: Cześć, siemanko.
0: Co tam, what's up? Jak dzisiaj ci dzień minął?
1: Super mi minął dzień. Przygotowywałem się tutaj, coś chciałem specjalnego przygotować, więc musiałem kilka swoich traczków jeszcze doprowadzić do stanu, żeby je można zagrać na antenie.
0: I
1: tak, więc będą jakieś unreleasy za chwilę w moim secie, ale to spokojnie po rozmowie. A tak, to fajnie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło, że tu jestem i porozmawiajmy.
0: A ty przygotowałeś na dzisiaj seta takiego od A do Z? Ułożyłeś seta?
1: No mam mam rzeczy, które na pewno chcę zagrać. Jeszcze zobaczę, jak tam czasowo mi to wszystko się zepnie. No przygotowałem te swoje traki, które chciałem zagrać, a reszta to tak troszkę na freestylu, ale też troszkę mam jakiś kierunek na pewno.
0: Dobra. Bo tak pytałam od A do Z, bo się zawsze zastanawiam, jak niektórzy to robią, wiesz, że przygotowujesz od A do Z, czyli nawet wiesz, kiedy skończysz dokładnie i tak dalej, ale no jak będzie trochę freestyle, to może nie będę
1: tak
0: wiercić.
1: Tak to nie, bo wtedy, kurde, to jest najgorzej, jak masz coś ułożone od A do Z, a potem coś ci nie wyjdzie, się zapomnisz, zagrasz coś nie tak i nagle twój cały misterny plan nie wypalił, więc nie, ja tak zdecydowanie od A do Z się nie lubię przygotowywać, bo to za duża presja, żeby potem pamiętać, co i kiedy zagrać.
0: W sumie ja potrafię robić takie przelotki na przykład, ale też jak prześpię ten moment do grania piosenki, to nie płaczę z tego powodu, bo to muzyka.
1: No to prawda,
0: wiesz,
1: to prawda.
0: Można później ten traczek, też nauczyłam się z czasem, że, bo miałam takie momenty, że była taka panika, o nie, i co teraz, i na przykład próbujesz coś szybko dograć, no a podzielę się teraz z tym, że to nie ma w sumie sensu, bo to muza, oddychaj, wiesz, mamy czas.
1: To prawda, ale też wydaje mi się, w sensie tutaj nie mówię już o samym planowaniu, tylko o graniu tej muzy i dawaniu muzie oddychać, że trochę odczuwam, nie wiem, czy ty też odczuwasz jako DJ-ka, takie TikTok attention span na parkiecie. W sensie, że ja tak trochę czuję, ale to uznaję to w sumie nie jako coś negatywnego koniecznie, tylko może taką motywację, żeby coś się działo, coś się zmieniało w miarę regularnie, w miarę szybko. Wiadomo, że są traki, kiedy fajnie, jak sobie zagra cały track i tak dać właśnie temu parkietowi odetchnąć, ale przynajmniej jak ja gram, no to ja czuję, że trzeba dość regularnie coś nowego wprowadzać, coś nowego grać, bo inaczej się tak trochę zaczynam panikować właśnie i tak czuję, że kurde, tu już ten track leci 2,5 minuty, mega nuda, nie? Wiesz, o co chodzi?
0: Ale czujesz to bardziej, jeżeli tak bardziej procentowo miałbyś te swoje odczucia podzielić, to uważasz, że to w większości ty, czy jednak crowd?
1: Wydaje mi się, że 50-50.
0: Okay.
1: W sensie na pewno sam sobie na banie wjeżdżam, ja sobie zawsze na banie wjeżdżam we wszystkim, co robię. I może to też jest w sumie prawda, że jest to trochę kwestia tego, że jak nie czuję, nie dotykam fizycznie czegoś i już nie kombinuję, co jest następne, to czuję, że nic nie robię, a jak nic nie robię, to jest mega nuda. I więc na pewno jest trochę tego, ale też wydaje mi się, że ludzie też lubią jednak jak się gra dynamicznie. I gdzieś tam widzę, że szczególnie w takich pikowych godzinach, nie mówię tutaj o jakichś closingach późno w nocy, ale jak jest ten pik, no to trzeba gdzieś tam zadbać o to, żeby ta energia na parkiecie została i wydaje mi się, że najłatwiej jest to zrobić właśnie grając dynamicznie i gdzieś te numery przeplatając ze sobą dość żwawo, a niekoniecznie czekać na intro, outro.
0: A mówimy o miejscach z muzyką bardziej komercyjną, czy muzyką elektroniczną też? To też masz na myśli?
1: No na pewno w klubach komercyjnych to na 100%. Z muzą elektroniczną do pewnego stopnia. Jakby uważam, że nadal jest ta dynamika potrzebna, chociaż wiadomo, jeśli przyjdzie publika, która tę muzę czai i to jest właśnie sztuka trochę i rola DJ-a, żeby wyczuć, kiedy dać temu trackowi odetchnąć i kiedy zagrać nawet i 6-minutowy track i w całości go tam może lekko gdzieś jakimiś FX-ami czy jakimś tam loopem doprawić, że tak powiem, ale dać mu zagrać, a kiedy dość dynamicznie przejść do czegoś innego. Mm-hmm.
0: W ogóle jak tak słucham, jak rozkminiasz to, i w dużej mierze się zgadzam oczywiście, to sobie myślę, że przez pryzmat utworów to w ogóle pojęcie czasu jest jakieś względne.
1: No, to prawda. I mean. To prawda.
0: Somil, skąd twoja ksywa?
1: No, ja już ogólnie z muzą to już mam trochę do czynienia. I zaczynałem od tego, że rapowałem. I tak.
0: Gdzie to możemy słuchać?
1: Oby nigdzie. Aha, mam nadzieję. Bo to rozmawiamy o czasach gimnazjalno-wczesnolicealnych. Chociaż to... później też mi się coś tam zdarzało nawijać. I te numery akurat świadomie nigdzie nie ujrzały światło dziennego. Chociaż uważam, że były potrzebne mi na tamten moment jakoś tak trochę może i terapeutycznie. Ale tak, ale właśnie zaczynałem od tego, że rapowałem, więc ja już wtedy miałem jakąś inną ksywkę, potem jeszcze ją zmieniałem, potem zacząłem produkować, to stwierdziłem, że jako producent to jeszcze inna ksywka i gdzieś tam zawsze to było takie dla mnie dość nienaturalne wymyślanie swojej ksywki, więc moja ksywka się bierze z mojego imienia, nazwiska i drugiego imienia. Jest to tam, S jest jak moje nazwisko, O to jest od mojego imienia Olivier i Mil to jest moje drugie imię, bo na drugie imię mam Kamil. Więc to jest takie połączenie. Stwierdziłem, że może to będzie najmniej cringe'owe, jak coś się będzie trzymało mojego prawdziwego imienia, bo wymyślanie sobie jakiejś szalonej nazwy zupełnie z czapy, to chyba nie byłbym na tyle odważny.
0: Okej. No, brzmi to smart. A ile lat grasz? Tak trochę muszę cię przepytać, bo się poznajemy. Od niedawna wyświetla mi się twój name, a może powinien już od dawna? Dlatego pytam.
1: No... może tak, może nie. Ja uważam, że nie gram jakoś mega długo.
0: Czyli ile to jest? No, ty liczysz to?
1: No tak nazwijmy to komercyjnie, że zacząłem gdzieś tam grywać jakieś imprezy po mieście i nie sobie w sypialni, no to teraz pewnie jest mój trzeci tak zwany sezon. Mhm. Więc jest to całkiem, mimo wszystko, nadal świeże. Mhm. Wcześniej coś tam sobie grywałem, ale... No z muzą miałem już bardzo długo do czynienia i z tą produkcją, więc też samo złapanie tego DJingu i o co w tym chodzi, to już nie było aż takim jakby wyzwaniem, a po prostu w moim otoczeniu się pojawiło dużo osób, które gdzieś tam z tą DJ-ką miało styczność i mi się zawsze to podobało i stwierdziłem, że to nie może być takie trudne, tak? Jakby już wiem, czym jest takt, wiem, czym jest tonacja, to może dam radę. No i od tamtego momentu, no to mówię, już gdzieś tak z 3 lata.
0: Zanim zapytam cię o produkcję, to tak właśnie wspomniałeś o tym DJingu i że to nie musi być takie trudne, a myślę, że wydźwięk artystyczny robienia muzyki gdzieś tam kumasz. Mhm. To dla ciebie DJ jest tak naprawdę w głównej mierze odtwórcą czy artystą? Dla ciebie, w twoim rozumieniu i jak to przenosisz na swoje granko?
1: Według mnie jest artystą. Też się z tym gdzieś tam długo borykałem. Na pewno jest to pytanie, które sobie sam zadawałem. I na pewno kiedyś nie byłbym tak przekonany do tej odpowiedzi. Wydaje mi się, że kiedyś tak, jeśli spotykałem jakiegoś DJ-a, który nie robił własnej muzy, jakby nie był producentem i tak dalej, to tak trochę na niego patrzyłem na zasadzie, okej, dobra, fajnie, grasz sobie coś, co inni ludzie zrobili, nie?
0: Dziękujemy. Jakby,
1: nie dziękuję, no może niekoniecznie dziękujemy, nie chcę tutaj być niemiły, ale że tak, no okej, jakby, no jest to odtwórcza rola. Mhm. Ale gdzieś mi się ten mindset zmienił, na pewno, tak jak właśnie powiedziałem, że DJ-ka nie... Tak jak myślałem, że niekoniecznie jest taka trudna, no to uważam, że nie jest trudna ze strony technicznej, żeby złapać, co robią te wszystkie gałki, co tu mam przed sobą i tak dalej. To idzie ogarnąć, ale na pewno jest bardzo duża sztuka i w tym uważam, że się kryje cały ten artyzm w mentalności DJ-a, w jego podejściu do muzy, w jego czytaniu parkietu, w jego selekcji, w jego... emocjonalności, prezencji scenicznej, jakby w całej tej otoczce uważam, że tam jest ogromna sztuka, bo jest jeden DJ, co może zagrać seta nie ze swoich numerów, który po prostu cię poprowadzi i zabierze w jakąś podróż i gdzieś tam na koniec tego seta w ogóle świat będzie wyglądał trochę inaczej, a jest inny DJ, który zagra 100% self-produced set, szacunek, respekt, ale który w ogóle nie siądzie, nie? Który gdzieś tam ci cię w tę podróż nie zabierze.
0: Rozumiem. Chociaż zaczęłam zastanawiać się, bo powiedziałeś, że sprawy techniczne nie kreują artyzmu DJ-a, a dla mnie właśnie umiejętne robienie tych przejść, nawet jeżeli są one szybkie, to jest częścią trochę tego seta. Ale dziękuję ci za tą odpowiedź. Ja jeszcze będę się nad tym zastanawiać. To jest moje nowe zagadnienie DJ-skie. W sensie nowe jak nowe, ale to jest takie zagadnienie właśnie, które gdzieś tam się rodzi ostatnio w mojej głowie z napływem też właśnie wielu DJs, którzy grają. A produkujesz już sporo czasu, prawda?
1: Tak, produkuję. No właśnie od czasów gdzieś liceum zaczynałem od tego, że te własne bity pod swoje nieudolne rapowanie, a potem, no potem jeszcze, tak się zaczęło. No oczywiście skrakowane FL Studio i te sprawy. Oczywiście, teraz już jest legalny Ableton. Legalny Ableton, kocham Abletona, polecam. Kupujcie oprogramowanie, bo
0: nie
1: trzeba
0: mamy
1: wspierać.
0: Tutaj sponsora, ale kolega się jara programem.
1: Tak, to prawda. No i potem studiowałem produkcję w Londynie przez 4 lata. Więc tam na pewno też złapałem tego bakcyla.
0: No właśnie, poczekaj, jak to jest? Tak sobie pojechałeś, mieszkałeś tam, czy...
1: Mieszkałem.
0: A, pojadę produkować sobie do Londynu.
1: Mieszkałem tam, no i właśnie było to dość takie szalone z mojej strony, bo przed tym, jak poszedłem na te studia, no to produkowałem może z rok i to były takie bardzo rzeczy, co w szufladzie powinny były zostać, a ja stwierdziłem, że wyślę je do Londynu, do uczelni i może mnie przyjmą. I mnie przyjęli, o dziwo.
0: Ale na taką zafriko?
1: Nie, tam kredyt studencki brałem. Tam nie ma w ogóle zafriko uczelni w Londynie, tylko tam jest taki system, co uważam, że jest akurat całkiem spoko systemem, że wszystkie studia są płatne, ale jest taki kredyt, który się bierze, który jest tam prawie zerowo oprocentowany, ale dzięki niemu jest kasa na wyposażenie tych uniwersytetów, ci wykładowcy, widać, że im się chce. To są serio ludzie bardzo często, którzy pracują w branży i po prostu mają z tego zajawę, a też mają uczciwie płacone, więc się uczą. No i właśnie na uczelni mieliśmy studia nagraniowe z wielkimi deskami SSL-a i tak dalej, jakby super wyposażenie. No więc tam jakoś trafiłem i bardzo odstawałem poziomem i miałem ogromne kompleksy, bo byłem beznadziejny w porównaniu do innych i miałem takie, co ja tu robię. Ale finalnie gdzieś tam się w tym odnalazłem i wydaje mi się, że teraz jest spoko.
0: No mega sztos, na głęboką wodę zawsze najlepiej tak naprawdę. Tak mi się wydaje, w gruncie rzeczy, wiesz, progresik leci razu.
1: No na pewno mnie to ultra zmotywowało, że dobra, jednak nie jestem takim kotem, jak myślałem po roku w FL Studio.
0: I co, z tego Londynu przywiozłeś swoją zajawę basową, która teraz rozkwita od jakiegoś czasu już dłuższego u nas w kraju również?
1: No po części tak, chociaż wtedy bym tego tak nie określił, że to była basowa zajawa, co bardziej elektroniczna, bo gdzieś tam, jak zacząłem tę muzę produkować i właśnie, przepraszam, i właśnie w Londynie działać, no to złapałem zajawę ogólnie na elektronikę, ale pewnie nie była to taka czysto basowa. Takim moim pierwszym artystą, którego usłyszałem elektronicznym, który właśnie, po którym stwierdziłem, że jakby muszę się tym zająć, to był Flume. A Flume, no to w ogóle to jest jakieś powykrzywiane rytmy i dziwne, zmieniające się tempa syntezatorów i jakieś inne dziwne rzeczy, więc jest to totalnie połamana muza, ale ta muza po prostu mnie urzekła, a potem gdzieś tam ta basuwa, a teraz mam wrażenie, że gdzieś tak lawiruję pomiędzy tym wszystkim, bo jaram się po prostu elektroniką ogólnie. I też nie nazwałbym siebie basowym DJ-em, mimo że tam jakieś basowe numery robię i gdzieś tam wydaję.
0: No twoja ostatnia produkcja to jest Wobble, Wobble, Wobble.
1: No to jest po prostu Wobble, Wobble, to prawda. Ale no jak zresztą pewnie w tym secie pokażę, no to gdzieś tam ta elektronika, ja trochę na to patrzę szerzej i fajnie jest sobie walnąć takim wobblerem i parkiet się trzęsie, ale fajnie jest to też wszystko rozmyć jakimś takim pięknym trackiem, prawie że ambientowym, nie? Więc jakby uważam, że w tym też jest jakaś sztuka.
0: Sounds nice. Czuję teraz, że po tym, co powiedziałeś, już musimy przejść do twojego seta.
1: No dobra, no to przejdźmy.
0: Już teraz przed wami w ADJ w Radio Campus secik od Somila. You ready? Let's go.

0: Drop.
1: Oh yeah, to był set od DJ-a Somila, DJ-a i producenta, bo słyszeliście też w nim kilka unreleasów w programie DJ Lazy One, made by DJ Lazy One, a DJ. Dzięki Somil za zagranko.
2: Dziękuję.
1: Dla tych, którzy dopiero włączyli radio, a chcieliby posłuchać seta, to wszystko zapewne jeszcze jest nagrane na Facebooku Kampusa w wersji live'ik było. I no i tak, no i można będzie to odtworzyć. A gdzie ciebie, Somil, będzie można usłyszeć w najbliższym czasie?
2: No troszkę tego jest. Teraz w weekend jadę do Lublina, gdzie otwarcie pleneru, więc tam będzie imprezka nie w takim klimacie, jak zagrałem.
1: Czyli komercyjnie.
2: Czyli bardziej, no coś tam poprzemycamy, jak zawsze trzeba coś tam przemycić od siebie, ale bardziej komercyjnie, pewnie jakieś rapsy, jakieś remiksiki, jakieś takie, ale... Zapowiada się fajnie, plener, bardzo fajna miejscówka, pozdrawiam plener, więc to na pewno się zapowiada. Jeśli chodzi o granie takie bardziej basowe jak teraz, no to serdecznie zapraszam na imprezy Brud 28 maja.
1: Gdzie?
2: W Warszawie, w miejscu, nie pamiętam, na jakiejś barce. Ale pozdrawiam całą ekipę. Tam też będą chłopaki z IC Tower Boys. Mm-hmm. Będzie Nowik.
1: Patrynio.
2: Jest, więc tam będzie fajne, klimatyczne granie. A tak to co? No, nie chce mi się tutaj wymieniać też wszystkiego, więc zapraszam gdzieś tam do śledzenia. Jeśli chcecie wpaść na jakieś imprezki, to serdecznie zapraszam, bo będzie fajnie, będziemy się dobrze bawić, słuchać dobrej muzy.
1: Tak jest. Jeżeli lubiliście ten vibe, obczajajcie, co robi Somil w lato i nie tylko. No i czekamy na release'y może niektórych produkcji.
2: Oj, tak, tak. Już jakieś tam dzisiaj nawet być może jakieś kontrakty się pojawiły w mailach. O, tak, z labelami może coś będzie wydane gdzieś. Zobaczymy. Trzeba śledzić.
1: Let's go. No i ekstra. Ja jestem Lazy One. To był program ADJ. Mój gość Somil i wspaniali realizatorzy, a dzisiaj aż trzech realizatorów, w tym jedna pani realizator Natalia Róża-Harkiewicz, niezastąpiony Tomasz Paziewski oraz Jakub Zadrożny. Wszystkim bardzo dziękuję, tobie również Somil.
2: Dziękuję bardzo.
1: Widzimy się, słyszymy na szlaku, pozdro.
3: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
4: 17.30, Barbara Witan.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Impreza techno pogrążyła dyrektora muzeum w Wilanowie, ambasador Niemiec o przemieszczaniu żołnierzy amerykańskich, Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000.
5: Wiadomości.
4: Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Powodem jest impreza techno Circo Loco, która zeszłą sobotę zorganizowano w pałacach ogrodowych. Decyzję o odwołaniu Jaskanisa z posady podjęła ministra kultury Marta Cienkowska. Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Podczas imprezy zostały naruszone przepisy o ochronie przyrody. Hałasy zakłócały spokój nie tylko okolicznych mieszkańców, lecz także zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Ponadto wiele trawników uległo zniszczeniu. Na tym jednak historia się nie kończy. Firma Awake Events, odpowiedzialna za imprezę sprzed tygodnia, ma w planach jeszcze dwie – w Łazienkach i Parku Agricola. A to wszystko w ramach cyklu Let's Make Them Care. Organizatorzy twierdzą, że projekt ma otwierać historyczne miejsca na młode pokolenie, a trwać będzie aż do września. Cały cykl został objęty patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, co podzieliło opinię publiczną. Radni PiS, Lewicy i Ruchów Miejskich krytykują prezydenta. Z kolei radni KO twierdzą, że Pałac Króla Jana III Sobieskiego to nie teren miejski i prezydent miasta nie miał na wydarzenie żadnego wpływu. Wszyscy potrzebujemy żołnierzy USA, twierdził ambasador Niemiec Miguel Berger, który przyjechał na dzisiejszą konferencję Impact,

0: Poznaniu. Mówił, że należy wyjaśnić z władzami USA, dlaczego podjęto wczoraj decyzję o wstrzymaniu tymczasowego rozmieszczenia 4000 żołnierzy, skoro Pentagon zapowiadał, że cała brygada licząca 5000 osób powróci do Ameryki. Aktualnie NATO prowadzi rozmowy na ten temat z rządem Stanów Zjednoczonych. Obecnie w Europie stacjonuje 86 tysięcy żołnierzy z USA. Jak twierdzi Berger, ich obecność jest kluczowa zarówno dla Niemiec, jak i Polski, gdyż stanowią w ramach NATO ważny komponent odstraszania. Choć jak mówił, nieuchronnie dojdzie do przemieszczenia tych wojsk z Europy do Azji, ważne jest dla Polski, Niemiec i państw bałtyckich, by przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na zastąpienie tych sił wojskami europejskimi. Pytany dziś o to rzecznik sił lądowych USA w Europie i Afryce poinformował, że USA nieustannie dostosowują rozmieszczenie sił na europejskiej scenie do zmieniających się warunków, wykorzystując dostępne możliwości. Dzisiejszy półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie odbędzie się o godzinie 20:30. Wystąpi w nim Iga Świątek. Rywalką Polki na kortach Foro Italico będzie Elina Świtolina. To dobry turniej dla Igi. W ćwierćfinale imprezy pokonała Jessica Pegule. Po tym zwycięstwie Polka może pochwalić się największą liczbą półfinałów w turniejach rangi WTA 1000 wśród wszystkich aktywnych tenisistek.
1: Akademickie Radio Campus.

Alternator, do 19 to wy ustawiacie naszą playlistę. Wy proponujecie, my gramy. Ograniczamy się do takiej roli towarzyskiej. Będziemy towarzyszyli wam do 19, ale sprawczą rolę macie wy. Odgrywajcie ją pięknie, wiem, że się wam to uda. Okej, jeszcze robimy jedno, podpowiadam. Dwa kawałki co chwilę. The Filus London i Tame Impala, Whiplash.

To Turnstile, I Care. Zaraz będzie taka przygryweczka. Komu potrzebna jest taka chwila do nucenia, to proszę bardzo, numer 2 będzie jak znalazł. No przyznajcie, że brzmiało to mniej więcej podobnie.

0: Stolicy. Campus.
1: 22 827 7205. Kto chce zadzwonić, może zadzwonić, podzielić się myślą i zagłosować. Kto woli napisać, może wykorzystać dwie aplikacje. WhatsApp 886 971 971, albo aplikację do wysyłania SMS-ów. Prawdopodobnie nazywa się wiadomości albo SMS. I można wysłać SMS i on do nas wtedy trafi i tu również zrozumiemy, o co chodzi. Siema!
2: Dzień dobry.
1: Elo, cześć Kajko.
2: Jak tam się czujemy dzisiaj?
1: Bardzo dobrze, czwartek zawsze bliżej piątku, więc jakoś tak człowiekowi lżej. A u ciebie?
2: Dokładnie, czwartunio, nie piątunio, ale też czwartunio to może być.
1: Czwartunio
2: ja,
1: mało piątunio.
2: Też jest spoko. Już połowicznie odzyskałem słuch na prawe ucho.
1: O, no to też dobrze.
2: Naprawdę elegancko się wszystko leczy, słyszę cię prawym uchem. Prawie dobrze, więc
1: cieszę się.
2: Gitarę, no.
1: No to
2: ale
1: co?
2: Tak, ogólnie to jedyneczkę bym
1: okay.
2: chyba bardziej.
1: Dobra.
2: I propozycja może jakaś.
1: Wrzucaj. Mm-hmm.
2: Bym bardzo Karibu poprosił.
1: Wow.
2: I can do about you.
1: Mm-hmm. Dobra. Nie trzeba mnie długo namawiać na Karibu.
2: Będę wdzięczny.
1: Zaraz go będziemy grali. Dzięki, trzymaj się, do usłyszenia.
2: Super, trzymaj się.
1: Pa. 228 27 205 to numer, który wykorzystał nasz słuchacz. Zachęcać będę do głosowania i podczas całego alternatora do 19 będę to robił. Czynił, gadał, odbierał i grał muzę. Piotr Topuliński, zapraszam.

Dizzy Rascal. Można powiedzieć, nieśmiało wchodzi na 97.1 FM, bo tylko przez kilkanaście sekund posłuchamy numeru Fix Up, Look Sharp. Chcecie usłyszeć całość? Głosujcie na jedynkę.

Mocna konkurencja. The Prodigy,

0: Voodoo People. 228-277-2052. Siema, tu Kampus.
1: Siema, siema.
0: Cześć, kto dzwoni?
1: Dzwoni Kamil z tej strony.
0: Cześć, Kamil.
1: Cześć, do was dodzwonić się jak do papieża, ale jednak się udało jakimś cudem.
0: No i zaczynamy audiencję. Bez zbędnych cergieli spytam, jeden czy dwa?
1: No to ja na audiencję w intencji dwójeczki oczywiście.
0: Okej, okay. I co dobrego?
1: Co dobrego, właśnie na Belwederki przeszedłem ten najgorszy korek, więc teraz dolinka i do domu.
0: Dolinka też, na dolince też bywa ciężko, choć w tę stronę, w którą jedziesz, to już chyba to tak, nie powiem, teraz że z górki, to bo to dolinka, ale już będzie lepiej.
1: Będzie na pewno lepiej, wszystko niestety dzisiaj znów jest pokreślone tam na Mokotowie i ciężko się jeździ. Ale cóż, dobrze, że muzyczkę dobrą gracie.
0: Otóż to, będziemy służyli do 19, a i później, choć do tego czasu to już będziesz u celu, jak mawiają niektórzy. Trzymaj się, dzięki.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Pozdro. 228-277-2052. Siema.
2: Witam serdecznie.
0: Kto dzwoni? Cześć.
2: Cześć, Leszek.
0: Cześć.
2: No, ja tak jak również kolega przed, no, Prodigy.
0: Prodigy na razie.
2: Powiem, że po prawej stronie Wisły dokładnie tak samo stoi wszystko, więc nie ma różnicy.
0: Też macie dolinkę Służewiecką i tam też stoicie?
2: Nie no, ja jestem, dojeżdżam do autostrady z prawej strony, czyli po tej lepszej stronie Wisły prawdziwej, więc też stoję, ale no już za chwileczkę, za momencik ku autostradzie, więc będzie dobrze.
0: Spokojnej
2: drogi. Dobra, nie mogę, bo jadę, pozdrawiam, aleluja, hej.
0: Pa, 228-277-2052. Od razu powiem, nie sprowokujecie mnie i nie będzie tu żadnej dyskusji o wyższości jednych dzielnic nad drugimi. Jedno miasto, jeden kraj, jeden świat, my wszyscy tutaj. O, słuchacze Kampusa, Big Love. Ja nie wiem, może jakieś reggae zagram, żebyśmy nas wszystkich pojednali, a nie tutaj dzielili. Dzięki za wszystkie głosy. A, tak, mądrze się ten, który co chwilę pyta, czy numer jeden, czy numer dwa i dzieli głosy. No ale dobra, zostawmy to. Pozdrowienia lecą między innymi Alternatora Słucha, Kuba, jest Kacper, jest potrójna ekipa, Radek, Monika, Jonasz, Siemanko, jest też Azot, wielu innych słuchaczy, którzy w SMS-ach może się nie podpisują, ale wysyłają wiadomość 1, 2 i tu też jest do was pozdro. Wysyłam takie puch, puch, puch. Tu Kampus na 97.1 FM, Radio Kampus FM. W poprzedniej parze mieliśmy pytanie albo Teofilus London, albo nieco bardziej gitarowe granie. No to proszę bardzo, Turnstile.

0: Alternator.
1: Ja tu tylko na chwilę, by zaproponować dwa kawałki. Jeden z nich to zespół Jungle. Casio, tak nazywa się ten numer.

0: 886-971-971. 228-277-205.
1: Campus 97.1 FM.
0: Zapewniam, za kilka minut będziemy się bujać, a teraz będziemy skakać. Proponuję radio nieco głośniej. No chyba, że jesteście w jakimś parku albo w muzeum, to nie. Za 5 minut będzie 18.00.

0: Autopromocja.
1: Co kryją w sobie jelita? Sprawdzamy to w pawilonie 512 przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie możecie wyruszyć w podróż przez fascynujące zakątki układu pokarmowego. Bez tabu i bez nudy. Słuchaj naszej relacji i rozmów z ekspertami prosto z instalacji Jelita Wchodzę w to. Piątek o 12.30 w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Danon, organizator instalacji Jelita Wchodzę w to. W pawilonie 512 w Warszawie.
0: Autopromocja.
2: Same sztosy.
3: Minęła 18 w Radiu Campus i w całej Polsce. I w tym regionie świata. W drugiej godzinie alternatora zaczynamy numerem, który nawiązuje nieco takim elektronicznym, rytmicznym bitem. I to wasza prośba. Ola podrzuciła, gramy to Bicep i remix Fortet.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: Bicep i Fortet przed momentem. Radio Campus FM. Sprawdźcie, co graliśmy 5, 10, 15 minut temu. A co będziemy grali za 5, 10, 15 minut? Decydujcie. My podpowiadamy, wrzucamy dwa kawałki, wy decydujecie, który z nich jest lepszy. Może nie tak radykalnie, ale w tym momencie, czwartek, podwieczór. Marceli, otworzę ci serce. Ten drugi numer to numer SMS-owo-WhatsAppowy.
2: Yo. Okay.

0: spalam słuchawki.
1: Leo, przystanek.
0: Tego pocąd, latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot.
2: Alternator.
1: Zagrałem trochę krótszy fragment, bo i ten numer nie jest za długi. Dlatego kto poczuł vibe, może zagłosować na numer 2. Wtedy pojawi się Leo na 97.1. A kto się pojawia teraz? Siema!
3: No i siema. No to ciekawa sytuacja, bo drugi raz już dzisiaj
1: no
3: się
1: to
3: dosłoniłem. No to tyle. To był poprzednim sukcesem, ale dzwonię dlatego drugi raz, bo zapomniałem o jedną rzecz zapytać. Ale zanim zapytam, to zagłosuję na jedyneczkę.
1: Aha. A teraz pytaj.
3: Tak, a teraz pytanie jest takie, bo różną muzykę u was słyszałem, ale nie słyszałem takiego pewnego duetu elektronicznego o nazwie Kompromat. Pytanie, czy coś macie z tego?
1: Nie. Tak widzę po wpisaniu w komputer, że tak pod ręką nie mam. Ale możliwe, że ktoś grał z innych źródeł, a nie z mojego tutaj najmądrzejszego komputera. To tak tylko powiem.
3: Ja wam to muszę polecić, bo muzyka jest dobra, pasująca. Dobre. To jest duet Vitalik i Rebecca Warrior, elektroniczna muzyczka, także sprawdźcie, pozyskajcie i grajcie.
1: Wspaniale, dzięki za to polecenie, bardzo się cieszę. Cześć, z waszych polecanek zawsze, one nie zawsze są faktycznie w tych naszych bazach na playlistach, ale to rozszerza nasze horyzonta. A i człowiek coś poza anteną, poza studiem może posłuchać. Serio, ja słucham waszych polecanek, więc kto tam coś ma do wrzucenia, to może być WhatsApp, na przykład 886-971-971. Zachęcam do takiego kontaktu. 12 minut po 18 za chwilę zorganizujemy jeden taki krótki konkurs. Będę rzucał kubkami, ale zanim to obiecywałem, że się będziemy bujali w rytmie jednym lub drugim. Zdecydowaliście, że pobujamy się tak. Ja już zacząłem.

0: takiej, co po niej jeszcze nie chodziłem. Obce kamienice i obce twarze i obce ulice. Owczy pęd w okolicach centrum.
1: 228 277 205.

Ultras, czyli Hip Hop Ultras. 886-971-971. Jestem rzeźnikiem jak Benny. W imię czego? W imię zasad znieśnik. Ignacy napisał: siema, słucham was od pierwszego roku życia. Wow. Bo jak Louis gram w bank, więc nie pluje mi pod nogi żadnych. Pozdro, pozdro. No i oczywiście 100 lat życzę. Gram na styku trzech światów. Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Nawiasem mówiąc, widziałem na festiwalu filmów dokumentalnych film o najstarszych osobach na świecie. Wiadomo, że ktoś zawsze jest najstarszą osobą na świecie i jest gość, który przez 10 lat te osoby dokumentował. No i w ciągu 10 lat paru tych ludzi się zdarzyło. No i pojawia się tam taka myśl, że każdy z nas przez mikrosekundę był posiadaczem, czy pobił rekord w byciu najmłodszym człowiekiem na świecie. Wow. Każdy z nas kiedyś był najmłodszym człowiekiem na świecie. Wspaniałe. Życzę wszystkim słuchaczom Campusa, by jak najdłużej, tak jak Ignacy od pierwszego roku życia do setnego będzie słuchał. Fantastycznie. PS muzyczny, dzięki tutaj za kompromatowe playlisty, odkryłem, że mamy jakiś jeden numer kompromatu na playliście. Myślę, że zaraz go zagramy. A co? Tak. A później zorganizujemy konkurs tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby tutaj dla każdego coś dobrego się znalazło. To może zrobimy tak. Najpierw zaległy numer od słuchacza, żeby zaległości nie mieć. Zaległości to słaba rzecz. Momentami. A później będziemy grali zwycięzcy par sprzed poprzedniej pary, a później ci, których słuchaliśmy przed chwilą. 19 minut po 18. Alternator.

Przyjemne to było, dzięki. Kamil podrzucił całą playlistę, z której można byłoby coś grać. My teraz podrzucamy dwa kamyczki, wybierzcie jeden. To są kamienie szlachetne, serio. Jamie XX i Romy, Loud Places.

0: Artur podrzucił na WhatsAppie głos na numer 1. A ktoś w SMS-ie napisał w jednej wiadomości siemanko, jedyneczkę, a w innej wiadomości pojawia się cyfra 2. Liczenie za chwilę, teraz czas na konkurs. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Należy już normalnie napisać, jak się nazywa zespół i jak się nazywa tytuł. Nie będzie tytuł. Czy tytuł się może nazywać? No, numer jest pod tytułem. No i jaki to jest tytuł? O, najprostsza sprawa. Instagram Radio Campus. Czekam na Insta, na wasze odpowiedzi. Poprawne, niepoprawne. Na każde. Głosować w parze też można na Instagramie. Będę to doliczał. Kto pierwszy napisze, jak się nazywa zespół, jaki to jest tytuł, no to do tego powędruje kubek Radio Campus. Pięknej w ogóle. A z tego miejsca też pozdrawiam Adama, który dzisiaj przyszedł odebrać kubek. Pozdro, pozdro. Pogadaliśmy chwilę. Czyli można, da się. Są zwycięzcy, triumfatorzy tych konkursów. Dobra, człowieku, graj.
1: Radio Campus. Same sztosy.
0: Same. A który sztos był to tu teraz? O, dajcie znać. Instagram Radio Campus.

Może i spotkasz mnie przy flirtu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku. Co rezonuje?

wielkich scenach, na festiwalach w całej Polsce. W nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze, tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, zaśpiewam tobie to pod oknem.

Thank you.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 18.30, Barbara Witan.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Pobyt na izbie wytrzeźwień w Warszawie drogi jak w hotelu. Amerykańscy żołnierze jednak za silą bazy wojskowe w Polsce. 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.
4: Wiadomości.
3: Warszawscy radni przyjęli dziś uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych. Trafiający na Kolską zapłacą po podwyżce 469 zł. Jak wynika z uzasadnienia uchwały, realny koszt pobytu w izbie wytrzeźwień w 2024 roku wynosił około 784 zł, podczas gdy do tej pory pobierano 437 zł. Wzrost dochodów miasta z tytułu podwyższenia opłaty szacowany jest na poziomie 140-190 tysięcy zł. Przed głosowaniem radny Maciej Binkowski ocenił, że funkcjonowanie stołecznej izby wytrzeźwień jest fikcją. Co z tego, że na papierze podwyższymy koszt, skoro ściągalność pozostaje na daleko niezadowalającym poziomie? Informował, dodając, że z danych wynika, iż 7 na 10 osób nie płaci za pobyt w izbie wytrzeźwień. Dodał, że w zależności od stopnia zagrożenia życia lub zdrowia powinny się takimi osobami zająć placówki medyczne lub komisariaty policji, popierając pomysł likwidacji takich placówek. 4 tysięcy żołnierzy amerykańskich dotrze jednak do Polski. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował dziś doniesienia o rzekomym wstrzymaniu przerzutu amerykańskich żołnierzy do Polski.
5: Sojusz polsko-amerykański, nasze współdziałanie, obecność wojsk amerykańskich dla Polski są sprawą najwyższej wagi. Są gwarancją naszego bezpieczeństwa. Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
3: Doniesienia o wstrzymaniu transferu oddziału rozpoczęły wczoraj amerykańskie dzienniki, w tym Wall Street Journal, które informowały, że planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski amerykańskiej brygady wraz ze sprzętem zostało anulowane. Kosiniak-Kamysz zapewniał, że sprawa nie dotyczy Polski, a Niemiec, z których, jak już wcześniej zapowiadał Pentagon, ma zostać wycofanych około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Wiąże się to ze zmianą obecności części sił zbrojnych USA w całej Europie.
5: Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego.
3: Uspokajał szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli wahaliście się nad weekendowym wypadem na południe Polski, to teraz macie świetną okazję, bo w Krakowie do końca tygodnia trwa 19. Festiwal Muzyki Filmowej. Będziecie mogli usłyszeć koncerty orkiestry i chóru Filharmonii Krakowskiej, które zagrają ścieżki dźwiękowe do popularnych produkcji, takich jak Biały Lotos, Bridgertonowie i Dzień Szakala.

0: Odbędzie się również światowa premiera suity z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, a nawet koncert do pokazu scen z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z okazji 25. rocznicy filmu. Mottem wydarzenia jest magia muzyki filmowej, więc będziecie mogli zanurzyć się w jazzie i muzyce z hollywoodzkich produkcji. Na przykład jutro w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się koncert pod tytułem Magia Jamesa Newtona Howarda, który był wielokrotnie nominowanym do Oscara kompozytorem. Stworzył ścieżki dźwiękowe do takich filmów jak Pretty Woman, Ścigany, Szósty Zmysł i Igrzyska Śmierci.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: 25 lat od premiery filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny? To jest ćwierć wieku. Przecież 25 lat temu to były lata 70, prawda? To nie chcę nawet mówić, ile lat ma ten kawałek, ale zdecydowaliście przed chwilą, że pojawi się na 97.1 FM. Za 26 minut będzie 19.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: Polsce nie ma przed sobą fanatyków.
1: Poza pod wschodu słońca, początku do pewnego końca.
2: Biały pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
3: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

going to be from Manchester tonight, right? Expect going into you lot. Also, everybody from Birmingham and Wolverhampton. Przed chwilą było o latach, o rocznikach, o rocznicach. No to teraz to. King Boo z numerem 94 Never Forget. To fragment w Alternatorze.

0: Conveniency. To tytuł tego numeru. 886-971-971 228-277-205. Tak jest. W konkursie kilka minut temu chodziło nam o zespół Daft Punk. Próbowaliśmy go tak odwrócić, a później zagraliśmy w wersji normalnej. Tak, zwycięzca? No mamy. Poszło. Gratuluję. Pyk. Do Grześka trafił kubek, ale nie martwcie się. Pora na kolejny konkurs. O, co się będziemy rozdrabniali, zwłaszcza, że tylko 18 minut do 19. Za chwilę usłyszycie zagadkę dźwiękową. Będą to dźwięki dwa i one się będą kojarzyły z tytułem jednego z numerów granych w kampusie. Podpowiedzi? Polski rap. O, to może tylko tak. Nie wiem, na ile to będzie do odgadnięcia, szczerze mówiąc. A może będzie bardzo proste. Kto złapie ten vibe, co mój mózg dwie godziny temu, temu gratuluję. 886-971-971 to jest numer WhatsAppowy. Wiadomość na WhatsAppie nie kosztuje nic, tym bardziej zachęcam. Napiszcie tytuł i wykonawcę. I jest to tytuł numeru jednego z raperów. I jest to numer grany w kampusie. 886-971-971. Mam wrażenie, że wpadłem we własną pułapkę. Nikt tego nie rozkmini. To posłuchajmy raz jeszcze.
1: Radio Campus.
0: Dobra, jeszcze jedna podpowiedź. Jest to jeden wyraz.

0: Dobra.
1: No do tego czasu może się już nawet ten minivan spłacił. Kamil, piwot, mandarynki. O mandarynki mi chodziło. No słuchajcie, tutaj mamy czegoś obieranie, a później mamy kwakanie. Są kaczki mandarynki i to wydaje mi się, że to od nich jest nazwa ulicy. O, poszło! Kamil Piwot, to on na 97.1 FM, zwycięzcy konkursu, też gratuluję. Kilka wiadomości, Paweł z Włodawy napisał, pozdrawiamy i ciebie. Ktoś napisał, że nie zdążył włączyć Shazama. No pff, po tym gdakaniu byś niczego przecież nie odgadł, słuchaczu, no ale może innym razem. Podziękowania za Kamila, żuk gotowy na noc muzeów, tak napisał chłopaki z Malucha. No to pozdro. A i dostaliśmy pozdrowienia z kanału z Zalesia Dolnego. Bo tam właśnie żuk był szykowany na Noc Muzeów. Noc Muzeów w Warszawie, jak słyszycie, w różnych miejscach i pod Warszawą też, w kampusie. My się włączamy w Noc Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim. Pojawiły się pytania. Na kampusie głównym UW od 19 chyba do 1 w nocy nasi DJ-e będą grali na kampusie głównym. Tam pojawi się kilka atrakcji, no ale dla nas i dla was pewnie największą będzie to, co robią nasi DJ-e. Pojawi się Green Jesus, no i wszystkie te jego wymysły DJ-skie będzie można usłyszeć. Będzie DJ Krzaku i Rytmik. To jest taki trio, które zapewnia imprezę. Sobota od 19, kampus główny UW. Wstęp wolny, rzecz jasna, więc po prostu robicie spacer po krakowskim przedmieściu, odwiedzacie muzea, jedno, drugie, trzecie, a w międzyczasie można potańczyć. Zachęcam. Zachęcam też do pozostania z nami na 97.1 FM. Grzesiek Koperski już jest w studiu, Maciek Małek za chwilę się pojawi od 19, kronika wypadków filmowych. Zachęcam do słuchania. 100% cukru od godziny 20. Janek z cukru będzie też winylki szykował. Dziś będzie temat audycji muzyka na dobry nastrój, tak w skrócie mówiąc. Skąd to wiem? Z Instagrama kampusa, rzecz jasna. Obserwujcie nas, lajkujcie. No i co tam innego można na Instagramie robić? Od dzisiaj można wysyłać jakieś takie głupie zdjątka, co się dzieje tu i teraz bez żadnej edycji. Wysłaliśmy taką konsoletę, że tu się generalnie trochę się dzieje w studio. O. Piotr Topuliński, dzięki za ostatnie prawie 2 godziny. Alternator powraca jutro po 17:00. Pa!
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.

0: The Prodigy wracają do Polski już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Campus.
1: 19.01, yo.
2: Elo,
1: kronika wypadków filmowych. I dzisiaj w pełnym znaczeniu tego słowa będą filmy nowe, filmy stare, filmy dobre, filmy złe. A zacznijmy w takim razie...
2: I będzie jeden program telewizyjny?
1: Jeden program telewizyjny? No dobra, no zobaczymy.
2: VOD-sowy.
1: Tak zastanawiałem się nad tym... Ciągle próbuję, poza tym, że mi się on podoba, jakoś ubrać to w ciekawe myśli. Dobrze. Zaczynając...
2: Czy ty coś kombinujesz przed audycją? Ty coś tam sobie notujesz i
1: nie, no w głowie, Nie, jak notuję gdziekolwiek indziej, to później, wiesz, mam taką tendencję, no, że chcę po to sięgnąć i wtedy się czuję, jakbym czytał... Nie pomaga mi to wcale, nie?
2: Tak.
1: Więc tego nie robię, no ale...
2: Bo kiepsko
1: myślę. Myślę. W każdym razie, z takich rzeczy pomniejszych...
2: To ja zaskoczony jestem. Jestem zaskoczony, bo myślałem, wiem tylko o jednym filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić.
1: No będziemy mówić o dramie, ze spoilerami, więc na koniec o tym powiemy, bo ja chcę ze spoilerami o tym filmie pogadać.
2: Wow! To będzie pierwszy raz w historii kroniki wypadków filmowych, że oficjalnie mówimy, będą spoilery... Ale więc, super, ja się cieszę.
1: No bardzo dobrze.
2: No, mega.
1: O filmie Mortal Kombat,
2: okay.
1: W którym też będą spoilery, ale to żadna strata. No i planujemy, jak się uda, parę słów zamienić o tej farmie Clarksona, którą oglądamy, ale która ani nie miała premiery nowego sezonu, ani nie jest jakimś, wiesz, czymś na językach, ale ja to zacząłem oglądać i jest to zupełnie coś innego, niż się spodziewałem.
2: Słuchaj,
1: ale...
2: chcesz rozmawiać o tym, o czym wszyscy rozmawiają? Chcesz mówić o Love is Blind Polska, czy chcesz mówić o...
1: To prawda.
2: O Love is Blind Polska?
1: Traitorsach. Ale tak, Love is Blind po prostu zalało internet. No i
2: nawet kanały, właśnie nawet kanały stricte filmowe i serialowe omawiają program reality.
1: Głupi do tego.
2: Głupi, glorified randka w ciemno, który przyznam, oczarował mnie pierwszy odcinek, bo jest tam dużo scenariusza widocznego, takiego oczywiście, dobra, mamy dużo materiału, jest to wszystko nagrane, ci ludzie nie są aktorami, daliśmy im jakąś przestrzeń.
1: Ci ludzie są prawie aktorami. Oni tam przychodzą po to, żeby
2: podegrać swoją rolę. Tak.
1: No.
2: Oto ja.
1: Tylko nie trzeba im pisać scenariusza, oni się go nie muszą uczyć.
2: Twój nowy influencer, osoba, którą będziesz śledzić w mediach społecznościowych, o której dramach i historii będziesz czytać, a przeszłość tego zaraz wyjdzie na jaw. O, nowy związek tej i tej osoby. Więc to są właśnie ci aktorzy i przyznam, bardzo mi się podobało w pierwszym odcinku faktycznie, że z tego całego wora tych ludzi i tych sytuacji wyłuskano kilka historii, które się fajnie splotły. I to przyznam, że zostałem w łeb walnięty tym i nawet chyba komuś to poleciłem, żeby sobie obejrzał, że fajne, że pierwszy raz takie coś, że się nie umywają królowe przetrwania do tego.
1: O, no coś ty.
2: ale potem się okazało, że to jest właśnie taka trochę lepsza randka ciemno i popatrz na nas, Maciek, mieliśmy o tym nie mówić i o tym mówimy.
1: No, też o tym pomyślałem, więc nie mówmy już o tym więcej. Z pomniejszych rzeczy pojawił się film Projekt Hail Mary na Amazonie.
2: O, nie słyszałem o... Tak. Już jest po prostu...
1: Jest do wypożyczenia.
2: A, no dobrze.
1: Wypożyczenie kosztuje 50 zł, w UHD 70 zł. No ale... Miesiąc pod... No wiem. To taniej pójść do kina. Oni go grają w kinie jeszcze normalnie. I taniej jest pójść nawet do IMAX-u.
2: W jakimś kinie Millennium w Łomży albo kinie
1: Relax. Nie, grają go normalnie w Arkadii. Wczoraj jak byłem, to grali normalnie jeszcze.
2: Jego powinni grać wszędzie. W Zakopanem,
1: może go
2: w wakacje
1: Zakopanem.
2: I w ferie świąteczne. Tak jak
1: dlaczego teraz nagle? Taki jesteś entuzjastycznie nastawiony do projektu.
2: Nie, no, bo to jest taki film, który...
1: Na każdą okazję,
2: jak masz, jak masz kino i aktualnie jest tylko Heidi 3 na przykład z premier, na które można pójść z dzieckiem, to zawsze masz to Hail Mary, jest kabina, płacisz właśnie 3 dychy i sobie tam dobrze... oglądasz.
1: No właśnie, dlatego mnie dziwi to, że pojawia się już do wypożyczenia, bo w momencie, w którym się pojawia do wypożyczenia, to pojawia się też do wypożyczenia za darmo na wszystkich serwisach z nielegalnymi treściami.
2: A jeszcze nie było tego?
1: Nie, no nie, no. Dopiero w momencie, kiedy jest jakaś cyfrowa wersja do zripowania skądś, albo wychodzi na fizycznym nośniku, no to pojawia się to też w miejscach nielegalnych, no bo wcześniej są tylko tak zwane kamy albo screenery no to czasami, po prostu... to znaczy jak wysyłają dystrybutorzy do krytyków albo do dziennikarzy, to czasami wyciekają takie, nam tam, nie wiem, Against Gravity daje przecież na tym Vimeo, tylko on tam jest ten kod unikalny, no jak wycieknie, to już więcej tego nie dostaniesz nigdy od nich.
2: Już ciurkał prawdopodobnie i raporty, które spływały do wielkiego biura w gigantycznym wieżowcu w USA-u, już tam mówił szefie, już są to po prostu tak zwane orzeszki. Można już puścić to do Amazonu. I róbmy to, bo już jest kolejny film. Już autora żeśmy opłacili, przepłacili, zapłacili, nadpłacili i on już pisze kolejną powieść, którą...
1: Już czeka na Okęciu,
2: tak. Tylko żeby właśnie na Okęciu się pokazała ta powieść. Roztrąbimy, że to jest kolejna świetna powieść science fiction tego autora, którego znacie z Marsjanina i z...
1: No on ma jeszcze parę niezrealizowanych.
2: To więc... jeszcze lepiej. Co ty tam masz w tych szufladach? My to wszystko... My mamy scenarzystów. Oni to wszystko zrobią lepiej. Ty się bałeś, że to są takie jakieś twoje niesprawdzone dzieła, nieoszlifowane, a ja ci mówię, że to są diamenty właśnie nieoszlifowane. My je oszlifujemy. My tutaj przerobimy to na zielony papier.
1: Dobra, trwa również, zająłem się czymś innym, Koper, cieszę tak, się, że dobrze, zająłeś no? słuchaczy w tym
2: tak
1: czasie.
2: Jest. Nie zorientowaliście się nawet, że gadam zupełnie bez sensu, ja wiem.
1: Trwa również
2: już,
1: festiwal w Cannes.
2: Co niektórzy notowali moje złote zgłoski.
1: Trwa również festiwal w Cannes, a na tymże festiwalu w Cannes, którego nie relacjonujemy, no bo jak nie zapraszają, to nie gadamy o tym, jak zaprosicie, to pogadamy.
2: Będzie płacone, zapłacone, przepłacone, tak. Nadpłacone, będzie mówione.
1: Premiera nowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Film nazywa się, mówiłem chyba dwa słowa kiedyś już o tym filmie. Film nazywa
2: dziwny
1: się...
2: Tytuł. Mówiłem już dwa słowa o tym filmie.
1: Film nazywa się Ojczyzna, Fatherland. I wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Paweł Pawlikowski to oczywiście autor Idy przede wszystkim i Zimnej Wojny. Nagradzany i doceniany.
2: Fatherland to przede wszystkim znana powieść z gatunku historii alternatywnej autorstwa Roberta Harrisa z 1992 roku.
1: To nie ten film. To jest film z Rutgerem Hauerem.
2: Sprawdzałem cię.
1: To jest film, nowy film Pawlikowskiego, opowiada o pierwszej powojennej podróży Thomasa Manna ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec, czyli do jego ojczyzny z córką, gdzie no jakby rozlicza się z historią i ze swoim Fatherland, tak? I film wygląda niesamowicie. Jest czarno-biały i wygląda bardzo dobrze, także ci, którzy go już widzieli, dziennikarze, mówią, że będzie się dużo o tym mówiło.
2: Czy pada słowo sztos?
1: Chyba nie. Ale swoją drogą film Fatherland z Rutgerem Hauerem bardzo polecam. Jest bardzo fajny. W sensie fajny. No, jest to film jest interesujący, powiedzmy.
2: Tak, tak. Słyszałem, że dzisiaj na Instagramie, bardzo pozdrawiam osobę, która to wrzuciła, że topową atrakcją Nocy Muzeów w Krakowie jest... Wirtualna ucieczka z Auschwitz rotmistrza Pileckiego.
1: Serio?
2: To my też polecamy w klimaciku Fatherland z Rutgerem Hauerem.
1: Tak. Posłuchajmy muzyki, może dzisiaj też więcej posłuchamy dzięki temu muzyki, że
2: dobra.
1: Jesteśmy tak wcześniej w ogóle.
2: Chcę puścić muzykę z programu. Jak mówić o tym? Od programu VOD-sowego? Programu telewizyjnego? Programu? Serialu dokumentalnego?
1: Programu chyba tak. No.
2: Z programu Farma Clarksona, w czym dobrzy są angielscy producenci i showrunnerzy. Są dobrzy w dobrym scenariuszu, w dobrych postaciach. Mają tą mocną postać tutaj Jeremy'ego Clarksona, który jest siłą napędową tego serialu i mają przede wszystkim dobrą angielską muzykę w tym filmie. Fajny montaż, świetnie się to ogląda i no do serduszka mojego trafił finał drugiego sezonu, w którym wszyscy sobie przebijają piąteczkę, że udało się dopiąć mega, mega, mega trudny projekt, bo magistrat nie chciał, a Jeremy chciał i Lisa chciała i wszyscy chcieli, Charlie chciał udało się i...
1: Leci Led Zeppelin.
2: Leci Led Zeppelin. Jest to piosenka z kategorii... Piosenka z, na, do napisów końcowych. W tej kategorii Oscar, Emmy, Grammy. A my gramy.
1: Grammy.

0: Led Zeppelin, Ramble On.
1: Nieoficjalny... z drugiego sezonu, z finału drugiego sezonu Farmy Clarksona, którą już chyba cztery sezony można oglądać na Amazon Prime. Natomiast ten utwór też łączy się z kroniką wypadków filmowych. Na pewno graliśmy go na pewno raz, a może nawet i dwa razy, ponieważ to jest numer, w którym padają słowa, że w czeluściach Mordoru.
0: No właśnie, to się Gollum
1: spotkałem, spotkałem dziewczynę, ale właśnie zły Gollum mi ją zabrał, sprzed nosa świsnął. I no niestety nie spotkało się to z aprobatą Tolkiena, pana, który stwierdził, że te dzieciaki z Led Zeppelin nie wiedzą nic o Władcy Pierścieni.
0: No jakieś dziewczynie coś śpiewają, tak. Tam nie było żadnej dziewczyny.
1: Wszystkie filmy, wszystkie piosenki po prostu Roberta Planta tylko o tym. No, ale jest to bardzo fajna rzecz. Ramble On, czyli o podróży, o tłuczeniu się.
0: 16 minut po godzinie 7. Przechodźmy w takim razie do rzeczy. Aha, pisze ktoś, czy może ze mną porozmawiać. Możesz ze mną porozmawiać, tylko nie wiem, jak to zrobisz, jeżeli na SMS-y nie możemy odpisywać. Na WhatsAppie napisz w takim razie.
1: WhatsApp 886971971.
0: Tak. Nie chcę dużo mówić o filmie Mortal Kombat, bo mam wręcz pewne wyrzuty sumienia, że no, nie chodzę do kina tak często, jakbym chciał i nawet pewnie tak często, jakbym mógł, a poszedłem na Mortal Kombat do kina, ale Mortal Kombat kiedyś było dla mnie big deal i jak mi ktoś powie, że...
1: Będziesz teraz wtrącał angielskie wyrazy?
0: Mnie rodzice nie kochają, to muszą przypomnieć, że moi oboje rodzice byli ze mną na filmie Mortal Kombat w roku 95. I co ciekawe, interesujące również w kontekście Radia Campus, odbył się ten seans w kinie Marienstadt, które znajdowało się w tym miejscu, w którym później przez wiele lat studio Radia Campus. W tym momencie przenieśliśmy się na jakiś czas, ale ono właśnie w tej szkole na dobre kino na Marienstadcie, nie Marienstadt, się znajdowało i tam obejrzałem Mortal Kombat. No i wybrałem się wczoraj do Arkadii na piękną projekcję w tamtejszym kinie i mój niepokój zaczęło wzbudzać już nawet wydarzenia, zanim się znalazłem na sali i zgasło światło, bo jak szedłem kupić bilet, do baru oczywiście, no bo teraz się bilety w kinie kupuje tylko w barze, spóźniony jedyne 25 minut, ale nie ma problemu, bo 10 minut reklam jeszcze obejrzałem sobie dla równego rachunku, wyprzedził mnie tak 11-12-letni chłopiec, który pędził do tego baru również. I no i jak go zobaczyłem, że mnie wyprzedza i pędzi, żeby być przede mną, to sobie myślę, aha, pewnie spotkamy się na tejże sali kinowej za chwilę. Ale nie. Chłopiec poszedł na film Super Mario Galaxy.
1: Waterland.
0: Super Mario Galaxy. I myślę sobie, że jest to znaczące. To znaczy krwawe mordobicia i gry
1: życzyłbyś sobie, wolałbyś, żeby leciał na zbity młody pysio.
0: No jak ja byłem w jego wieku, to bym poszedł, wolałbym trzy razy pójść na Mortal Kombat niż pójść na Super Mario Galaxy.
1: Ale to musiałeś...
0: Po prostu zmieniły się, mam wrażenie, czasy i ten film też jest raczej dla ludzi, którzy się fascynowali Mortal Kombat w latach 90.,
1: twoje szczęście, że byłeś w stanie babcię naciągnąć.
0: Rodziców. Babcię też naciągnąłem, ale jak poszliśmy do kina, to okazało się, że grają tam GoldenEye, a nie Mortal Kombat, bo źle wydrukowali w gazecie, niestety.
1: No więc dzisiaj rodzice bardziej świadomi nie zabierają 12-letnich dzieciaków na mordobicie. Po prostu.
0: No... I słusznie, bo niestety Teo Mortal Kombat nadal w mocy pozostaje, że przy tym filmie Mortal Kombat nadal w mocy pozostaje, że jednak najlepszą ekranizacją czy jakąś wprawką poza grami komputerowymi do tego świata był film Paula Andersona z 95 roku. Ja miałem spore nadzieje po tej drugiej części, bo pierwsza była nieudana i niezbyt angażująca, głównie dlatego, bo twórcy postanowili, że bardzo poważnie podejdą do materiału źródłowego. To znaczy, że zrobią z tego film o zemście, o poszukiwaniu swojej drogi w życiu, o poszukiwaniu siebie i odkrywaniu, pokonywaniu swoich słabości. I było to nieinteresujące, bo z jednej strony Mortal Kombat jest rąbanką i jakąś tam historią o walczących wymiarach, ale jest to jednocześnie gra, w której jak zrobisz wyjątkowo dobry uppercut, to pojawia się w rogu głowa jednego z twórców gry, który mówi Toasty! Więc nie jest to gra, która się traktowała serio i to te swoje historie i te swoje postaci traktowała serio. I ten pierwszy film to balansował i był pod tym względem dużo, dużo lepszy, ale jak zobaczyłem pierwsze zwiastuny drugiej części Mortal Kombat nowożytnego i zobaczyłem Johnny'ego Cage'a jako frontmana tego filmu i Karla Urbana w tej roli, to pomyślałem sobie, że być może twórcy to zrozumieli, że temu filmowi dużo bliżej powinno być do tego Dungeons and Dragons, który oglądaliśmy w kinie i który jest po prostu lekko głupią historyjką, śmiejącą się samą z siebie i dwoma godzinami dobrze spędzonego czasu w kinie, trochę śmiechu, trochę emocji i bawisz się dobrze. Z kolei druga część Mortal Kombat jest kompletnie pustym filmem. Kompletnie pustym filmem. Jest stratą czasu. Nie rozwija żadnej ze swoich postaci. Nie rozwija relacji między żadnymi swoimi postaciami. Traktuje pierwszą część, która była, miała premierę, nie wiem, z 5 lat temu chyba. Tak jakby ona wczoraj miała premierę.
1: 21 rok, tak.
0: Wyrzuca praktycznie wszystkich bohaterów do śmieci, albo daje im dosłownie paruminutowe sceny. No i co jest dwa największe problemy. Pierwszy jest taki, że jest to ekranizacja gry komputerowej praktycznie pozbawionej historii, również jeżeli chodzi o tą interakcję gracza z samą elektroniczną rozrywką. To znaczy, gra Mortal Kombat jest serią pojedynków. I w momencie, kiedy robisz film, który jest serią pojedynków, to jest to przeraźliwie nudne. A film Mortal Kombat 2 jest bez kitu serią po prostu pojedynków. Więc jaką ma jedną szansę, żeby być dobry, jeżeli choreografia i pomysły na te pojedynki będzie fantastyczna. I niestety, moim zdaniem, wśród krytyk, które się pojawiają tego filmu, nie słyszałem tej, ale moim zdaniem choreografia tych pojedynków jest niezbyt udana. One są kompletnie angażujące. Ja poza jednym, za każdym razem było tak, że bili. Ja siedziałem i czekałem, aż to się skończy, żeby zaczęło się coś innego dziać, no ale jak tylko zaczynało się coś dziać, to była to przygrywka do kolejnego pojedynku. Bierze to się głównie z tego, że nie ma żadnej wagi w tej choreografii. To znaczy, kiedy oni się biją, to te ciosy niby, po pierwsze, grawitacja nie działa praktycznie, to znaczy oni na tych linkach podwieszeni sobie skaczą, tam fruwają, unoszą się, odskakują, jak dostaną, to lecą przez całą arenę, ale nic za tym nie idzie. Do momentu, kiedy scenarzyści nie uznają, że to jest koniec walki i tym razem po tym ciosie już się nie podniesie jeden z walczących, to po prostu wyglądają dużo bardziej jakby tańczyli, niż jakby walczyli. Więc no, ogląda się to tak, że nie jesteś w stanie się w to zaangażować. Co jest jeszcze dziwniejsze, to to, że pierwsza część była prawie że bezkrwawa i zdecydowanie, chyba nie wiem jaką miała klasyfikację wiekową, ale była, uwzględniała młodszych widzów niż druga część. Druga część jest krwawa, jest w niej krew, są flaki i gore, powiedzmy, plus bohaterowie bardzo przeklinają. Przeklinają tak dużo razy, że na pewno ma to podwyższoną kategorię wiekową, co mnie skłania do przekonania, że jest to film kierowany do starszego widza, ale ten starszy widz się będzie strasznie na tym filmie nudził. Nic w nim nie ma. Do tego stopnia, że główny złol, gość, którego zadaniem bohaterowie nasi mają za zadanie go pokonać, jest przez większą część tego filmu nieśmiertelny. Więc za każdym razem, kiedy zaczyna walczyć z którymś z naszych bohaterów, to wiesz, że to jest ten moment, w którym ten bohater zostanie wykreślony ze scenariusza. Bo nie może go zabić, nie może uciec, więc wiadomo, że to on zabije jego.
1: Wiadomo o nim, tak? Po prostu, że...
0: Tak.
1: No tylko oni nie wiedzą.
0: Nie, oni też wiedzą, no ale muszą walczyć. Nie ma wyjścia, muszą, wiesz. Cała historia jest o tym, że Shao Kahn, zły władca Netherrealms, czy tam Outer Realms, zdobywa talizman, który nasyca duszą Raidena, duszą Boga i dzięki niemu staje się nieśmiertelny. Więc oni muszą zniszczyć ten talizman. I dopóki go nie zniszczą, no to on jest nieśmiertelny. A jest nieśmiertelny przez ogromną
1: większość filmu. Nie wiadomo, gdzie on jest, bo Shokan ma straszny bałagan na chacie.
0: Też, tak.
1: I po prostu wciupnął go gdzieś nie wiadomo gdzie. Dobra.
0: Lipa. Straszna lipa. Wyszedłem przed końcem tego filmu. Jak już to się ostatni pojedynek niezwykłe. Skończył i jakiś były... Właśnie zrobić nudny film z Mortal Kombat, to naprawdę się trzeba postarać.
1: Daliście ciała, drodzy producenci i ludzie odpowiedzialni za film, gdyż jedyna osoba, jaką znam, która ma jakąś historię właśnie z serią Mortal Kombat, chciała obejrzeć ten film bardzo, także no, była w stanie zrobić wiele, w tym rzeczy moralnie dwuznacznych, znaczy nie dwuznacznych.
0: Koperski. No, no.
1: Pojawiła się w kinie i wyszła. Niesamowita historia. Dajcie znać na 886-971-971, co uważacie o filmie Mortal Kombat, czy się na niego zasadzacie, czy już widzieliście. Ktoś napisał, też byłem w kinie na Mortal Kombat i trzy wykrzykniki. Nie ma tutaj, nie odczytuję z tej wiadomości, czy podobało ci się słuchaczu drogi, czy nie. No, także, niedługo ma być film Street Fighter, dalsza część tej wiadomości oraz informacja, tak. Ale historie w grach są przecież całkiem
0: fajne. Świetne. Ale historie w grach Mortal Kombat, czy w ogóle historie w grach? Znaczy historie, ja nie znam tych historii, wiem, że tam jest ta walka między wszechświatami. Bardziej chodzi o to, że 95% ludzi grających w te gry nie gra dla tych historii i ta historia nie ma żadnego wpływu na twoją interakcję z tą grą. Możesz w ogóle na to nie zwracać uwagi i nie będzie to miało żadnego znaczenia, bo są to gry w naciskanie klawiszy w odpowiedniej sekwencji, tak żeby wykonywać fajne ruchy i to jest absolutny dodatek do tego. Dlatego kręcenie filmu na podstawie jest trudne.
1: Pewnie. Dostaliśmy też na WhatsAppa film Let's Play, taki od słuchacza, który z całym takim zestawem guziczków tutaj sobie pomyka.
0: Są takie, tak. No ale to już właśnie trzeba lubić mordobicie. Ja mam wrażenie, że mordobicia były kiedyś jednym z najpopularniejszych gatunków gier komputerowych, a teraz prawie ich nie ma.
1: Jest to była tak. Proste to było, żeby dwie osoby grały na jednym komputerze, bo nie trzeba było ekranu dzielić na pół, bo obie postacie się mieściły na jednym ekranie, cztery ręce się mieściły na jednej klawiaturze. Czym będziesz grał? Strzałkami czy wsadem? No dobra, ja mogę strzałkami. Nie, dla mnie to nieważne było, bo i tak waliłem w klawisze bez opamiętania i dostałem
0: ja pierwszą część przegrałem tak dużo, że znałem praktycznie do wszystkich postaci, nie tylko ich ciosy te specjalne, ale nawet w większości byłem w stanie fatality wykonać. Liu Kangiem byłem w stanie fatality tak wykonać, że on miał taki kołowrotek robił. I jak się to zrobiło z samej krawędzi ekranu, to nie dolatywał do przeciwnika i gra się nigdy nie kończyła. W sensie nie upływał już czas i mogłeś sobie tam bić go już w nieskończoność, bo gra się po prostu psuła w pewnym

0: dała ci bilety, później przychodziłeś na nazwisko i odbierałeś.
1: A ja źle odczytałem oczywiście, bo tu słuchacz napisał, że był w tym samym kinie co ty na Mortal Kombat.
0: O, super. No,
1: czyli na
0: Byłem też na filmie 7 w kinie na Mariensztacie.
1: Odkryłeś właśnie jakąś bratnią duszę. No dobra, słuchajcie, nie pozostaje nam chyba inny utwór do odsłuchania niż ten, który wyzwoli w nas nostalgiczne uczucia. Posłuchajmy.

0: Jakby ktoś się zastanawiał, z jakiego filmu to kawałek, to wielokrotnie...
1: Street Fighter.
0: Podpowiadają tutaj wokaliści w tym kawałku, jaki to film.
1: Ja nie w temacie, bo nie interesuje mnie Mortal Kombat. Napisał do nas słuchacz, ale widziałem rower Kamila i rower też robi różnicę.
0: A jego akurat trochę sam jedzie? To jest elektryczny rower, co to znaczy, że sam rower jedzie? To jakieś coś... hejterzy. Odnośnie gry i potoczności fabuły. Arcane, bazujący na LoLu, czyli League of Legends, grze również, tło postaci nie wpływa na grę, a serial był majstersztykiem. Kwadrat. Nasz kolega Kwadrat nam polecał bardzo gorąco ten serial.
1: Marcin, wiemy, że to ty.
0: No właśnie. Idź oglądaj, idź graj w LoLa. Zacząłem oglądać ten serial. No nie wiem.
1: No, trzeba się nastawić na animowany serial. No, że jakby trochę się przełamać.
0: Znaczy, było rzeczywiście też tak, że ja ten serial zacząłem oglądać jakoś bezpośrednio po Blue Eye Samurai. I raz, że miałem przesyt, a dwa, że ten Blue Eye Samurai był na tyle dobry,
1: oj,
0: że... W ogóle kiedy drugi sezon będzie?
1: Zaraz.

0: sprawdzimy.
1: A propos seriali, to może dwa słowa o tym, o tej farmie Clarksona, bo rzeczywiście oglądamy to obaj, ja jestem jakoś w połowie trzeciego sezonu chyba i zacząłem oglądać zachęcony któryś raz już TikTokiem i shortsami YouTube'owymi, bo bardzo dużo tego tam jest i przewijały mi się one od czasu do czasu, tylko cały czas miałem... Nie wiadomo, kiedy będzie drugi sezon Bloody Samurai.
2: Może w tym roku, a może w przyszłym.
1: Czyli nie wiadomo. Miałem wrażenie, że to jest serial nie dla mnie, ale przede wszystkim miałem mylne wrażenie, dlatego warto czasem właśnie spróbować obejrzeć odcinek 2 i wtedy powiedzieć, że coś jest nie dla mnie, bo miałem przekonanie, że to jest taki format leanback po prostu jak na Domo TV czy tam jakimś Travel Channel, że po prostu gościu znany z telewizji, wielka gwiazda postanawia zwolnić, spokojnym życiem trochę pożyć i odkrywa, jakie to wspaniałe, że to będzie takie bardziej River Cottage niż to, czym jest naprawdę. Albo myślałem, że będzie to podśmiewanie się, bo dużo jest shotów z tym Calebem, nie?
2: Bo kim jest w ogóle Jeremy Clarkson, można powiedzieć, bo ty podchodziłeś do tego serialu
1: troszeczkę inaczej. Tak, ja w ogóle nie przepadam za Jeremym Clarksonem.
2: Jestem fanem serii Top Gear, oglądałem to w telewizji jeszcze, kiedy było tłumaczone, potem oglądałem z jakichś dystrybucji cyfrowych, powiedzmy. Później, kiedy Top Gear się rozpadł,
1: zmienił w
2: śledziłem, Grand Tour. Śledziłem te wydarzenia i byłem w szoku, że to się wydarzyło. Każdy tam special oglądałem namiętnie, bardzo to lubiłem, chociaż nie jestem jakimś wybitnym petrolheadem, no nie? Jakby nie... No nie, nie mam kolekcji,
1: a... Top Geara chyba sukcesem było to, że nie musiałeś być, nie musiałeś, żeby to oglądać,
2: tak,
1: nie?
2: To prawda.
1: Żebyś ci się podobało.
2: Był też właśnie trochę komediowy. I potem zacząłem pochłaniać te przyległości. Oglądałem właśnie Grand Tour na Amazonie, oglądałem Jamesa Maya, program turystyczny, gdzie tam odwiedza sobie Japonię, Włochy, gotuje Jamesa Maya, program o gotowaniu.
1: Ja ten kanał YouTube'owy jego lubię, no, jest, mi się on wydawał najbardziej charyzmatycznym z tej trójki.
2: A najmniej ten mały Hammond, który się skupił na samochodach, jakichś dziwnych programach o przetrwaniu na wyspach. Mniej, natomiast właśnie i kiedy się pojawiła farma Clarksona, no to wiedziałem, że będzie to po prostu coś z mojej uliczki, z mojej bajki i po prostu wiedziałem, na co się pisze. Ty nie wiedziałeś zupełnie. Hmm. Więc trochę inne podejście. No więc odcinki, które się nazywają Tractoring, Shipping,
1: każdy
2: Shopping,
1: coś, tak?
2: Wilding, Melting, Fluffing, Harvesting, przedstawiają właśnie trochę bycie rolnikiem, o tym, jak być rolnikiem, jak być rolnikiem w Wielkiej Brytanii, opowiada nam ten właśnie orangutanowaty
1: dziadzio.
2: Dziadzio już w zasadzie, no. Dziadzio mówiący czasami bez ładu i składu, właśnie grający rolę takiego sympatycznego idioty, który jak się mu mówi, że ma kupić, że ma mieć ciągnik na farmie, no to kupuje największy ciągnik, jaki jest w całym sklepie, albo a najlepiej jak to jest Lamborghini ciągnik i wtedy wszyscy mówią, o, coś ty narobił, nawet nie wjedziesz na wiejską uliczkę, więc tak, on im udowadnia,
1: że wjedzie. To jest bardzo Top Gearowe, nie? To jest taki humor ich właśnie, to co Clarkson robi dobrze i z czego jest znany. To co mi się podoba w tym serialu, to właśnie po pierwsze to, że byłem przekonany, że to będzie tak o takiej ucieczce na wieś i o tym, że ekranu wyjdziesz i dotkniesz trawy go bosymi stopami, to wtedy tak naprawdę czujesz, że żyjesz. A jest to dużo bardziej serial o tym, że jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu, czy w ogóle aktywności ludzkiej, czyli dostarczanie innym ludziom jedzenia, jest w tym momencie czynnością tak potwornie zbiurokratyzowaną i tak...
2: Ale nie odkrytą, też ludzie
1: wydaje się,
2: jak to się robi.
1: Siejesz, żniwa załatwione.
2: Pochodzi tak, z kartonu.
1: Że pochodzi od krowy, więc kupujesz krowy i masz mleko.
2: I masz mleko, tak.
1: I pokazuje dużo zaplecza tego i dużo walki po prostu codziennej, która się z tym wiąże i takiej też ekonomii i gospodarki w ogóle rolnictwa. A poza tym, w przeciwieństwie do Love is Blind, o którym żeśmy wspomnieli, mam wrażenie, to pewnie też jest sztuka coś takiego zrobić i tak wcale nie jest, ale jak to oglądam, to mam wrażenie, że wyjątkowo mało ten serial jest wyprodukowany i dużo dramaturgii bierze się z...
2: Serio? No to dobrze to robi, bo jest...
1: Dobrze to robi, ale że dużo dramaturgii bierze się z dość prozaicznych rzeczy, które są kreatywnie i interesująco wykorzystane. No a poza tym, że on co jakiś czas zmienia swój zakres działalności, że ma owce i tam z tymi owcami się boryka i pokazuje, jakie są tam problemy z owcami, sieje jedno, drugie, trzecie, opłaca się, nie opłaca, bierze krowy, bierze świnie i każdy to jest taki subquest, powiedzmy mały, który jest stałym paliwem do tego, że coś się dzieje. A poza tym ma ogromne szczęście też, bo w momencie, kiedy realizowali pierwszy sezon, to wybuchła pandemia. W czasie drugiego sezonu była największa susza w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, co będzie dalej, a Brexit jeszcze się na to, na to nakłada. Tak. Więc ciągle się dzieje coś wokół nich, co przyspiesza bieg wypadków.
2: Świetne. Właśnie wczoraj też sobie odświeżałem niektóre odcinki i tak, była
1: fucking
2: tam taka...
1: Brexit. There would be Paul here like...
2: Tak jest, no, jak psuje się boiler i Clarkson narzeka, że gdyby nie Brexit, mielibyśmy tutaj w Trymiga Polaka, który by to wszystko naprawił. Nie, nie, nie. To się by w ogóle nie zepsuło. Tak, w pierwszej kolejności, gdyby to Polak zrobił, więc są te też duma.
1: Poland mentioned, tak, tak, tak. A poza tym właśnie, no, nie jest tak, że on musi to dźwigać i że jest to po prostu jego nabijanie się z wieśnioków, chociaż trochę tego jest, ale te wieśnioki też mu się odgryzają, to, co jest fajne. Ma fajną tą trupę współpracowników, kolegów.
2: Wyrastają mu gwiazdy pod skrzydłami, tak. Prawda? No to jest... To jest fajne, jak się tam ogląda tego Kaleba, jak się ogląda tego Jeffa, Jimena, którego nawet nie tłumaczą.
1: On jest Jeff, on jest George.
2: No George, no Jimen, no.
1: No gdyby był Jeff, to by nie był Jimen, tylko tak. Jimen.
2: Dobra, no to jest George, taki pan złota rączka, osiedlowy chciałem powiedzieć, ale wioskowy, który potrafi świetnie ułożyć mur z kamieni, nie używając grama zaprawy, ale nie jest w stanie jasno się wysłowić, więc jak są na przykład napisy w języku polskim, to jego się nie tłumaczy. Chociaż no...
1: Ale w angielskim, bo ja oglądam z angielskimi napisami, czasem go tłumaczą, a czasem jest napisane
2: niezrozumiałe,
1: tak.
2: Tak, tak,
1: tak. Koper, tyle, bo chcemy jeszcze o dramie dzisiaj pogadać. Ja powiem tylko tak, że piszecie do nas po raz kolejny, dziękujemy w ogóle za miłe słowa, piszecie po raz kolejny, żebym swoje zakończenie Hail Mary powiedział, więc jako, że już trochę czasu minęło, to jak jeszcze nie widzieliście, to zatkajcie uszy na chwilę, a ja powiem, ale to też nie jest jakiś gigantyczny spoiler, uważam, że ten film powinien się kończyć tak, że
2: teraz zatkajcie
1: Skałek
2: uszy.
1: No. Umiera wtedy, kiedy prawie umiera. Umiera. Ryan Gosling wraca na ziemię i Skałek jest bohaterem wszechświata. To znaczy Ryan Gosling uczy ludzkie dzieci o Skałku, który ma swoje pomniki i jest istotą, która uratowała wszechświat, a nie skałkowe dzieci o tam, ile się leci na słońce. I to by było interesujące zakończenie w konwencji science fiction, byłoby dramatyczne, ale by coś wnosiło i by też było... Nie byłoby tych pięciu zakończeń na przykład. Wiadomo, że tam jakoś ratują to ich planetę jeszcze przy okazji, że im wysyłają to panaceum, te bakterie zjadające te
2: Ale
1: inne bakterie.
2: Pomyśl sobie o tym. On nie chce wrócić na Ziemię.
1: On chce wrócić na Ziemię, tylko wraca, tylko się cofa.
2: Ziemia albo ziemianie go zdradzili. Nie, przypomnij sobie.
1: No wiem, ale nadal uważam, że największym mankamentem tego filmu jest to, że się nie chce skończyć. Kończy się pięć razy. Gdyby się skończył raz satysfakcjonująco, byłby dużo lepszym filmem, moim zdaniem.
2: Dobrze, ale dramat był tam, dramat jest również w filmie Drama.
1: Tak, Koper ten film widział i mnie zachęcał, żebym go zobaczył i żebyśmy o nim pogadali, ale nie chciało mi się. Ale jak wróciłem w ubiegły czwartek, to zobaczyłem, że się pojawił na VOD-sach właśnie. Więc klikłem i obejrzałem. Jest to jeden z lepszych filmów, które widziałem w tym roku. Bez kitu. Podobał mi się strasznie. Ja nie lubię Zendai, a moim zdaniem ona gra świetnie w tym filmie.
2: No tutaj przede
1: jest rewelacyjna.
2: Ma do zagrania.
1: Właśnie, w Dune nie ma za bardzo zagrania. Ja nie lubię za Dune. Pattisona lubię i on też tutaj jest super. No i film jest... zaczyna się jak komedia romantyczna, a zmienia się w psychologiczny dramat. Aczkolwiek ale dalej w konwencji czarnej komedii.
2: Nie przestaje być komedią.
1: Tak, nie przestaje być komedią. O czym jest ten film? Uprzedzamy, będą spoilery. Film jest o parze ludzi, którzy spotykają.
2: Może tak. Mhm. Najpierw opowiedzmy jeszcze trochę bez spoilerów, bo może kogoś zachęcimy, dobrze, a potem powiemy, a teraz będzie spoiler i wtedy będziecie mogli się wyłączyć. Albo po prostu się przekonać. Ja na przykład, ja tylko powiem, że ja się dowiedziałem, o czym będzie ten film. Tomek mi powiedział i nie przeszkadzało mi to.
1: Tak, oj, to ja się bardzo cieszyłem, że ja nic o tym filmie nie wiedziałem. Rozmawiałem z koleżanką, która też go nie widziała i mi powiedziała, no to jest film o dwojgu ludzi, którzy mają wziąć ślub i są jakieś problemy. Więc wiedziałem tylko tyle, zaczynając go oglądać. I to, że nie wiesz, bo ten film mniej więcej tak w jednej trzeciej ma, może nie twist, ale pojawia się scena i pojawia się kwestia, która później determinuje
2: można
1: to, jak
2: powiedzieć,
1: on wygląda,
2: że to dopiero
1: resztę.
2: Drugi, że to jest późno zaznaczone, ale dopiero drugi akt
1: tak,
2: tego filmu,
1: tak,
2: bo
1: tak, tak.
2: W pierwszej części dostajemy taką klasyczną historię, że boy meets girl,
1: tak.
2: I w tej w roli boy jest Pattinson, w roli girl jest Zendaya i są to niezręczni młodzi ludzie, ale on dyrektorem muzeum, ona gdzieś tam, nawet nie załapałem, gdzie pracuje, gdzieś tam podobno w sklepie jakimś, czy w jakiejś innej galerii. I poznają się i ich miłość jest taka natychmiastowa, jest z fajerwerkami, młodzi zakochani,
1: wydaje się, że
2: endorfinach.
1: Nie ma żadnej dramaturgii, no to co, po prostu wezmą ślub i wszystko będzie dobrze.
2: Nie, no to
1: rozumiem,
2: wiadomo, że coś tak. Tam, wiadomo, że coś tam będzie. Zwiastun był taki, że...
1: Czekasz, że... To ja też nie widziałem zwiastuna nawet.
2: To zwiastun był taki, że dużo takich niedopowiedzeń właśnie.
1: Zdradzają w zwiastunie?
2: Machanie nożami, krzyki, wzdrygania, takie trochę kłótnie burzliwe, więc ja wiedziałem, że oni się będą drzeć, no drzeć będą koty, film się nazywa Drama. No ale właśnie jest ten romantyczny bardzo początek.
1: Widziałem parę recenzji tego filmu i oni zdradzają ten setup, ale nie zdradzają tego, co pada.
2: No dobra, okazuje się, że młodzi państwo zaręczają się i szykują się do ślubu. Zwyczajowe przygotowania do ślubu obejmują między innymi wybór dań z karty w wybranej restauracji, dokąd para udaje się ze swoimi świadkami.
1: Przyjaciółmi, no tak.
2: Z przyjaciółmi, którzy mają być ich świadkami. Ona druhną, on drugi chłopak, no panem, bestmanem tak zwanym.
1: I grają w grę.
2: I siedzą sobie, popijają wino. Ja już nawet nie pamiętam, jak się to zaczęło, że w pewnym momencie właśnie druhna mówi, że tam, a pamiętasz?
1: No.
2: Że zrobiłeś coś bardzo...
1: Super scena.
2: No, ale od czego się zaczęło w ogóle rozmawiać?
1: W ogóle w tym filmie gra ta jedna z sióstr
2: Haim?
1: Z tego, tak, jedna z sióstr Haim, która jest świetna jak zawsze. Alana Haim w tym filmie. I ona mówi, bo to jest świadkowie są też małżeństwem. I ona wypomina swojemu tam, on kiedy rozmawiają o jakichś niezręcznych sytuacjach, ona mu wypomina jakąś sytuację, o której on mówi, że nie opowiadaj. Ona mówi, nie, no słuchaj.
2: Ale poczekaj, o czym, bo to też jest trochę istotne. Teraz uwaga, teraz mówimy spoilery.
1: Tak.
2: Teraz
1: tak.
2: Mówimy spoilery. Generalnie tak, bardzo wam polecamy ten film. Trzeba na niego pójść, to jest film, to jest historia, która się, no, ogląda się to z przyjemnością do pewnego momentu. Oczywiście potem wystawia cię na próbę. Natomiast no, chcielibyśmy teraz porozmawiać sobie
1: on
2: o tym.
1: On chyba zagłodził psa, ona...
2: Czekaj, zagłodził psa?
1: Coś z jakimś zwierzęciem zrobił. Skrzywdził jakieś zwierzę. Ona, Alana, jego żona, zamknęła chłopca gdzieś w jakiejś ciemnej komórce.
2: W dzieciństwie.
1: Wszyscy go szukali, tak.
2: W dzieciństwie fascynował się nią chłopiec z sąsiedztwa, którego ona oceniła, że był slow, może trochę właśnie nie...
1: Tak.
2: Nie do końca rozwinięty, albo inaczej wolniej myślący, powiedzmy. I kiedy wziął ją, namawiał ją kiedyś na wyjście do lasu wspólne, trafili na opuszczonego kampera i ona, coś jej przyszło do głowy, że zamknęła go w tym kamperze w szafie. I słyszała, że on już tak bardzo tam płacze, ale postanowiła uciec, zlękła się tego, że ktoś się o tym dowie, więc po prostu nikomu nie mówiła, po czym się rozpoczęły poszukiwania tego chłopca, ona się do niczego nie przyznała i uszło jej to na sucho, bo chłopiec na nią nie wskazał.
1: Tak.
2: I wszyscy
1: znaleźli go,
2: wszyscy
1: i nic
2: przy
1: się
2: tym
1: nie
2: stole.
1: Stało.
2: Czyli pan młody, pani młoda.
1: Eskalujące coraz gorsze sytuacje. Pattison mówi, że cyberbullyingiem się kiedyś zajmował.
2: Ale nie, poczekaj, to jest istotne, że oni wszyscy powiedzieli, że to jest straszna historia, to co zrobiła Alana, czyli Rachel filmowa, ale no to było w dzieciństwie.
1: Tak.
2: To ci się wybaczy. Mhm. Bo byłaś jeszcze nierozwiniętym mózgiem dziecięcym, no nie? Więc no to teraz kolejna Pattisona. Pattison daje jakiś shit totalny. To znaczy, nie przekłada się, nie zrobił nic interesującego w swoim życiu.
1: Nie, no, że kogoś tam męczył w internecie, bo ktoś był dla niego niemiły, więc go tam...
2: A, cyberbullying. Tak,
1: jak to się mówi, no, zdradził jego tożsamość, tak.
2: Doprowadził do wyprowadzki z sąsiedztwa
1: tej osoby. No i dochodzi do Zendayi i Zendaya mówi, że kiedyś niemalże dopuściła się tego school shooting amerykańskiego, strzelaniny w szkole. To znaczy zrobiła wszystko poza tym, że tego nie zrobiła na koniec. Miała już broń przygotowaną, miała cały scenariusz, nagrała nawet wideo, takie pożegnalne, czy ponieważ była gnębiona w dzieciństwie i no, popchnęło ją to do czegoś takiego, ale nigdy się tego nie dopuściła. No i potem wszyscy są zdruzgotani. No bo jest to coś ogromnej wagi i w Stanach, i w kulturze.
2: A najbardziej Rachel.
1: Tak, tak.
2: A najbardziej Rachel. Pattison na początku jeszcze mówi, że no bez przesady.
1: Odwraca się po prostu film o 180 stopni. To znaczy nagle po pierwsze, pierwsza część filmu jest opowiedziana z perspektywy Pattisona, który taką klamrą narracyjną dla tej części jest to, że on pisze swoją przemowę. Tak? Mm-hmm. I w związku z tym powraca do wielu różnych momentów ważnych dla nich i kształtowania się tej relacji. A od tego momentu film jest dużo bardziej z perspektywy Emmy, czyli Zendayi, i tego, jak ich związek, nie to, że się rozpada, tylko po tych paru zdaniach oni nie są w stanie funkcjonować dalej w tak jak funkcjonowali.
2: Właśnie.
1: Ale jest to bardzo interesujące, bo ja się też nad tym zastanawiałem, że w Polsce i w kulturze europejskiej, gdzie te rzeczy się prawie że nie zdarzają, w Stanach są normalne.
2: Rozumiem.
1: Pierwszą reakcją moją, gdyby ktoś coś takiego powiedział, pomyślałem sobie, Boże drogi, biedna ofiara i jakby człowiek zasługujący na współczucie.
2: Nie.
1: Tam jest to coś
2: inaczej.
1: Absolutnie...
2: No. Zobacz, ona ci powiedziała swoją historię. Widział, gdybyś siedział tam wtedy w tej restauracji, faktycznie mógłbyś pomyśleć sobie naprawdę dużo. Ale my w kinie, w ogóle to, co reżyser robi z nami, to jest cały czas nam zadaje to pytanie w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. Co ty byś zrobił? Jak ty byś zareagował? Jak byś się zachował w roli Emmy? Jak byś się zachował w roli Charlie'ego? Jak byś się zachował w roli Rachel? Bo
1: czy
2: opowiada nam tę historię z wielu różnych
1: perspektyw. Czy zachowanie Rachel jest właściwe, czy jest niewłaściwe? Bo ja słyszałem na przykład taką teorię,
2: Pokazuje nam jakby sceny.
1: Ale raz, że pokazuje urywki. Dwa, że oni wszyscy zachowują się niewłaściwie, a że ona tak naprawdę jako jedyna się zachowuje właściwie.
2: Ona jako jedyna musi ponieść konsekwencje tego, co się wydarzyło tego wieczoru.
1: Nie zrobiła.
2: Ale tego wieczoru, że się przyznała do swojej przewiny. Jakby, no, jakby też się odbył na niej tutaj taki mechanizm, oglądamy sobie właśnie taki mechanizm ostracyzmu, takiego bullyingu, takiej relatywizacji szkody i moje doświadczenie jest ważniejsze niż twoje i tak dalej, więc to też sobie oglądamy, natomiast...
1: Ale też tego, jak sobie w ogóle poradzić z czymś takim, że osoba, z którą masz tak daleko idące plany, zrobiła coś, co jest dla ciebie druzgocące zupełnie, jakby, bo to perspektywa innych bohaterów, ale to ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że ten film nie tylko jest interesująco napisany i ma dramaturgię rzeczywiście bardzo, bardzo mocną, ale jest też super zrealizowany, przede wszystkim jest super zmontowany, ma ciągle przyspieszające, intensywne, takie gorączkowe wręcz tempo, że są nawet momenty, że nie wiesz w zasadzie, czy to, co oglądasz, to już jest w głowie jednego z bohaterów, czy nie, ale wszystko to forma wizualna współgra z formą...
2: Fajnie jest to zrobione. Jest to niezaprzeczalnie cały czas komedia. Ludzie wybuchali śmiechem na sali. Mi się to tam, powiedzmy, ja bym trochę bardziej powściągliwy w tym temacie. Natomiast... chcę jeszcze powiedzieć, że cały czas zadawano nam te pytania, co my byśmy zrobili z tą Emmą biedną i mi się wydaje, że...
1: Co byś zrobił?
2: No, że świetnie było to poprowadzone w ten sposób, że możesz różnie oceniać to, co ona zrobiła w dzieciństwie, czego nie zrobiła, natomiast to pytanie, o jej zdrowie psychiczne, o jej dobrostan, że nie to, ona tego nie zrobiła, no nie, wiadomo. Nawet później jakby próbowała odwrócić swoją historię, angażując się w ruch antyprzemocowy, anty-mass shootingowy. Natomiast Pattison zaczął sobie zadawać to pytanie, czy on tak naprawdę wchodzi w związek małżeński z osobą zdrową
1: psychicznie.
2: No. Nie? I to jest największy strach. Nie to, że nie strzelanina. W dzisiejszych czasach największym strachem jest twój dobrostan psychiczny. Czy ty się jakby nie załamiesz pod presją?
1: Wiesz, no jednak mniejsza z tym. Film też ma super zakończenie. Bardzo satysfakcjonujące, bardzo ciekawe i tak jak często mówimy, że Mortal Kombat był filmem pustym, pełnym pustych znaków. Tutaj każda scena, każde wydarzenie ma jakieś znaczenie, powraca i się i wzmacnia całość tej historii. Także gorąco polecamy, jest już dostępne na
2: którymś z koniec spoilerów, bo tu ktoś prosił, tak, żeby mu powiedzieć, koniec jak się skończył spoilery, to właśnie teraz.
1: No właśnie teraz. Żegnamy się i słyszymy się za tydzień. Dzięki piękne, była kronika wypadku filmowego Radio Campus.
2: Historyczna, ze spoilerami.
1: Maciek Małek.
2: I Grzegorz Koperski.
1: Pa.
2: Elo.

Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Tu Janek z Cukru i zapraszam na 100% Cukru, audycję, w której każdy odcinek to jakieś inne zagadnienie związane z muzyką. Dziś tematem jest feel good vibe, pozytywny klimat, więc będą tylko utwory pozytywne. Będą utwory z wesołymi tekstami, z porywającymi melodiami, skocznymi, upbeatowymi. Tak będzie po prostu, no, że będzie się banan sam cisnął na usta, no bo już idzie w sumie powoli lato, już jest coraz lepsza pogoda, więc czas na trochę więcej uśmiechu, na trochę więcej pozytywnego klimatu. Pierwszym pozytywnym, wesołym utworem, jaki wybrałem na dziś, jest utwór I Feel Love, Donny Summer w wersji live. Absolutny klasyk, standard muzyki disco, ale też utwór, bez którego być może nie powstałby ani house, ani techno, albo przynajmniej nie powstałyby tak szybko, albo w takiej formie. Niezwykle ważny utwór, no nawet jest taki utwór Daft Punku, Giovanni Giorgio, Giorgio by Moroder, gdzie tam właśnie Giorgio Moroder, czyli autor, producent bitu, melodii tego utworu, która jest tam pod głosem Donny Summer, tej na syntezatorze, na Moogu. No i właśnie on tam w tym utworze Daft Punku mówi, że jak pracowałem nad swoim albumem, nad albumem właśnie z Donną Summer, to na początku były dźwięki takie bardziej aktualne i to, co mnie zainspirowało, czyli dźwięki przeszłości. Na początku był big bandowy tam skład, bo taki był właśnie album I Remember Yesterday, Donny Summer i później właśnie było coraz bardziej współcześnie i na końcu ostatni utwór symbolizował przyszłość i pomyślał sobie, co jest dźwiękiem przyszłości. Pomyślał sobie, no syntezator, ten właśnie klik. No i umieścił tam ten klik, no i już potem nic nie było. Takie same, a ta wersja live jest po prostu ekstatyczna, wspaniała, cudowna. Donna Summer, I Feel Love, jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki, dzisiaj w wersji live.

Magiczna, zjawiskowa Donna Summer i I Feel Love w wersji live, a teraz będzie również magiczna i zjawiskowa Dua Lipa na bicie od Silk City, czyli Diplo i Marka Ronsona w remiksie od MK. Będzie utwór Electricity, klubowy przebój o jednoznacznie pozytywnym zakochaniu. Bardzo trudno jest taki utwór nagrać, żeby był dobry. W ogóle mało jest bardzo dobrych utworów, jednocześnie bardzo pozytywnych. Szczególnie jeżeli chodzi o utwory takie, które są takimi no hiciorami mega klubowymi. Uważam, że to jest utwór bardzo dobry, z tym zastrzeżeniem, że w remiksie od MK. Oryginał jest ok, a remiks MK jest super. Bardzo lubię go grać w klubie jako DJ, właśnie ze względu głównie chyba na to takie piano house'owe wejście, takie ekstatyczne. Bardzo lubię to wejście. No, Diplo i Mark Ronson podobno mieli problem z wyprodukowaniem tego utworu, bo nie czuli się jakoś bardzo pewnie w house'ie, więc poprosili o pomoc Alexa, Metrika i Ritona, którzy byli wtedy bardzo na bieżąco właśnie z tym, co się dzieje w house'ie. Czy oryginał brzmi autentycznie house'owo? No tak średnio bym powiedział, jak ten chłopak, co twierdził, że wakacje były za długie, ale dlatego ja wybrałem właśnie ten remix od MK, legendy amerykańskiego house'u. Jego remix brzmi już naprawdę autentycznie house'owo. Silk City, Dua Lipa, Electricity w remiksie od MK.

Silk City Electricity w remiksie od MK. Poszedłbym na imprezę z takim house'owym graniem, pozytywnym. Mało jest w Warszawie takich imprez z takim tanecznym house'em. Bardzo jest dużo techno, za mało house'u. Apeluję o więcej house'u. Kolejny feel-goodowy kawałek, jaki dzisiaj zagram, pochodzi z płyty Wild Heart Miguela z 2015 roku. To moja ulubiona płyta tego artysty i myślę, że jest świetna. Ogólnie bardzo lubię Miguela, chociaż jest strasznie nierówny. Jego nowe płyty w ogóle mi się nie podobają. Ze starych lubię poszczególne utwory, ale wyjątkiem jest właśnie Wild Heart, bo to jest płyta, która jest cała ekstra i ją bardzo polecam. Miguel łączy na niej R&B, neo soul i nawet jakiegoś takiego rocka psychodelicznego. Ostatnio oczywiście było o nim głośno, bo utwór Surfing stał się chyba hitem TikToka. Świetny utwór. Wyszedł też w koszmarnej, przyspieszonej wersji. Dobrze, że ten trend na przyspieszanie utworów minął, bo okropne to było. Utwory Miguela często są zmysłowe, no bo to jest wrażliwy chłopak. Utwór, którego teraz posłuchamy, nie jest jednak jakoś specjalnie reprezentatywny dla jego twórczości. To energiczny, feel-goodowy numer, a nie zmysłowa ballada, z których słynie. Muszę przyznać, że uwielbiam słuchać tego utworu w samochodzie, bo daje mi dobrą energię. Utwór ten doczekał się też remiksu wykonanego przez Kevina Parkera, a.k.a. Tame Impala. Jest okej, ten remiks, ale znacznie wolę oryginał, czyli utwór, którego właśnie teraz posłuchamy, Miguel Waves z jego najlepszej płyty Wild Heart.

Miguel Waves, a teraz będzie jeden z moich ulubionych utworów wszechczasów, utwór disco. Jeżeli chodzi o utwory disco, to ulubiony na równi z Young Hearts Run Free, Cindy Staton. Jaki jest to utwór? Jest to utwór He's the Greatest Dancer od Sister Sledge. Temat dzisiejszej audycji to feel good vibe, a mało rzeczy daje mi bardziej feel goodowy vibe niż właśnie muzyka disco. Sprzedam wam ciekawostkę. Dlaczego zespół Sister Sledge nazywał się Sister Sledge? Dodam jeszcze, że ich największy hit to We Are Family. Dlatego, że są to cztery siostry o nazwisku Sledge. Kto by się spodziewał? No, mnie to zaskoczyło. Wezmę teraz utwór z płyty, która została wyprodukowana przez Nila Rodgersa i Bernarda Edwardsa. Tak jak wspominałem, utwór He's the Greatest Dancer. Neil Rodgers, Bernard Edwards, dwóch bogów muzyki disco, a w chórkach jeszcze śpiewa młody jeszcze wtedy Luther Vandross. Utwór ten podobno był inspirowany postacią Johna Travolty z filmu Gorączka sobotniej nocy i według Kathy Sledge, Bernard Edwards i Neil Rodgers początkowo chcieli zachować tę piosenkę dla siebie, dla swojego zespołu Chic, a Sister Sledge przekazać utwór I Want Your Love, ale ostatecznie dali im ten utwór, a sami nagrali I Want Your Love. Myślę, że dobrze się stało, bo oba utwory wyszły po prostu idealnie. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer.

0: zaprojektowana. Ronson Development. Prosto do domu. Reklama.
1: To były siostry Sister Sledge i He's the Greatest Dancer. Dzisiaj temat to Feel Good Vibe. Feel Goodowe chyba najbardziej jest disco i house. Było disco, więc teraz będzie house. Już nieco zapomniany hicior Spiller, Sophie Ellis Baxter i Groove Jet. Spiller to jest włoski DJ i producent, wielki chłop, 2 metry 06. Sophie Ellis Baxter, angielska wokalistka, ostatnio powróciła niczym Kate Bush za sprawą utworu, który po latach stał się viralem, czyli utworu Murder on the Dance Floor. Utwór Groove Jet, którego teraz posłuchamy, był klubowym hitem początkowo w wersji bez wokalu. Lokal chyba jakiś tam miał Spiller, bo coś tam pewnie zarobił z tego utworu już nawet bez wokalu. Ale powiedziała mu wytwórnia, jak to ma być hit do radia, no to musi być wokal. Po prostu musi być wokal, więc dograła go Sophie Ellis Baxter i podobno jak go pierwszy raz zagrał z wokalem na parkiecie, to ludzie zeszli z parkietu. Co to jest w ogóle, co to jest? Ale z czasem się przekonali i teraz po prostu wszyscy to kochają. Spiller, Groove Jet.

Spiller i Groove Jet. Przypominam, że tematem dzisiejszej audycji jest Feel Good Vibe, tylko utwory pozytywne dzisiaj są, więc przed nami teraz kolejny wyśmienity numer disco. Francuski producent Don Ray we współpracy z legendarnym, również francuskim producentem Seronem, utwór Standing in the Rain.

Standing in the Rain. To teraz coś nowszego, ale na bank też inspirowanego disco, gdzieś głęboko u podstaw. Disclosure, czyli dwaj bracia z Londynu i utwór z ich debiutanckiej, moim zdaniem najlepszej płyty, Settle, płyty, która w dużym stopniu przyczyniła się do powrotu house'u do mainstreamu gdzieś w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy wyszła. Disclosure grali też wtedy świetne sety DJ-skie. To był ich czas, to był naprawdę ich czas. Dalej ich lubię, ale myślę, że ta pierwsza płyta i okres, w którym wyszła, to była jakaś magia, której braciom z Disclosure nie udało się już potem uzyskać z aż tak wielką mocą. Wybrałem utwór You and Me, który był później wielkim hitem w remiksie Fluma, a jeszcze później też Rivo, ale ja bardzo lubię tę oryginalną wersję z tym basslinem, który skacze jak kauczukowa piłeczka. Myślę, że wiedzie jak złoto. Disclosure, Eliza Doolittle, You and Me.

Disclosure, You and Me. Wracamy do disco, bo dziś jest Feel Good Vibes. Taki jest temat, a disco sprawia, że I feel good. Znów będzie wielki hit. In Deep i Last Night DJ Saved My Life. One Hit Wonder, a przy tym utwór wybitny, nieśmiertelny. Jak na imprezie do tego utworu ludzie zaczynają schodzić z parkietu. To znaczy, że jest to kiepska impreza. To jeden z pierwszych popularnych singli ze zwrotką rapową w historii świata całej. Definicja, klasyka, In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

In Deep, Last Night, DJ Saved My Life. Teraz zapraszam na Copacabana, chociaż nie będzie teraz utworu brazylijskiego, ale będzie utwór, który kojarzy mi się z Copacabaną i zaraz powiem dlaczego. Będzie utwór The Bucketheads, The Bomb. Po raz pierwszy usłyszałem ten numer w secie u Fatboy Slima. Jest to klasyk muzyki house. Bucketheads to jest Kenny Dope Gonzalez, który jest również połową zespołu produkcyjnego produkującego muzykę house, czyli Masters at Work. Tworzy go razem z Louis Vega, legendy house'u. W tym utworze, którego zaraz posłuchamy, jest sample z utworu Street Player grupy Chicago i na tym samym samplu powstał też utwór 75 Brazil Street, stąd skojarzenie z Brazylią. Tamten utwór z kolei posamplował potem Pitbull i zrobił na nim swój hicior I Know You Want Me, You Know I Want Ya, ale my nie posłuchamy Pitbulla, tylko Kennego Dope jako Bucketheads i utworu The Bomb, czyli najlepszego utworu z tym słynnym samplem. Teledysk do tego utworu wyreżyserował Guy Ritchie za jakieś śmieszne pieniądze. W ogóle bez budżetu był ten teledysk. Ponadczasowy klasyk muzyki house i feel goodowy, a taki jest dzisiaj temat. The Bucketheads, The Bomb.

The Bucketheads, The Bomb. Kończymy audycję o tytule Feel Good, utwory pozytywne, utwory, od których człowiek się dobrze czuje. Czym kończymy? Oczywiście utworem disco, tym razem mało znanym, utworem Here's to You grupy Sky z roku 80. Niezwykle tight jest ten utwór, taki kokainowy. Wiem, że ogromnymi fanami tego utworu są zarówno JK z Jamiroquai, jak i Grandmaster Flash, więc wszystko się zgadza. Nawet taki miał chyba hit White Lines, Grand Master Flash. Mam nadzieję, że faktycznie poczuliście się lepiej od tych utworów, że poprawiły wam nastrój, bo taki był zamysł. Mówił dla was Janek z Cukru z kanału Cukier Official, a teraz ostatni feel-goodowy utwór, czyli Sky i Here's to You.

gotta work every day.

0: Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze, a w zasadzie już dobry wieczór, bo mamy godzinę 22, a to oznacza, nawet grubo po 22, a to oznacza, że zaczynamy audycję Hip Hop Campus. Dzisiaj audycja z gościem, dzisiaj naszym gościem będzie Skies, będziemy rozmawiać o albumie nowy, Young Werther, bo skojarzyło mi się z utworem, który potem puścimy, ale to wszystko w swoim czasie. Tymczasem jest oczywiście ze mną nasz tutaj druh, kompan i ogarniacz techniczny, czyli Norix. Cześć, Norbert. Jest oczywiście z nami Skies, ale z nim przywitamy się już za kilka minut. Natomiast to, co mogliście usłyszeć na samym początku, to oczywiście był kawałek Kafara z ekipy Dixon 37, a zaczęliśmy tym utworem, ponieważ chcielibyśmy was bardzo serdecznie w sobotę najbliższą, czyli 16 maja, zaprosić na Ursynów, na nasz hip-hop festiwal. To jest impreza już, można powiedzieć, z tradycjami. Zawsze dochód z niej z cegiełek, które są kupowane podczas wydarzenia, zasila cel charytatywny. I
1: tak
0: w tym
1: jest,
0: roku
1: bo wejście jest darmowe.
0: Tak wejście jest, samo darmowe. Wejście darmowe, ale będąc na wydarzeniu można zasilić kasę na cele, tak, że tak powiem, dobroczynne. Ostatnio dobroczynność ma, że tak powiem, dobry moment. Dużo się ostatnio działo takich rzeczy spektakularnych, więc liczymy też na to, że będąc na nasz hip-hop festiwalu też wspomożecie wspólną akcję. Norbert, a jakbyś mógł przypomnieć, kto zagra w tym roku na tej zacnej imprezie?
1: Paluch, OSTR, Bonson, Grammatic, polska wersja, Boogie WTH, Macięty i pewnie wiele jeszcze znakomitych gości, których organizatorzy nie zdradzają.
0: Tak, przypomniała mi się inskrypcja na płycie Molesty Skandal, że pozdrawiam również tych, których nie wymieniłem z powodu nastukanego stanu. My oczywiście jesteśmy tutaj full trzeźwi, ale to jak kogoś nie wymieniliśmy, to oczywiście bardzo przepraszamy i was, drodzy słuchacze, zapraszamy serdecznie na nasz hip-hop festiwal, sobota, 16 maja, pewnie w arenie Ursynów, jak sądzę, bo
1: tak,
0: to zawsze
1: tak,
0: tam się odbywa.
1: Tak.
0: Od której godziny jeszcze, tak powiedzmy, tutaj gwoli ścisłości?
1: Od godziny...
0: Od której godziny? Nie mamy tej informacji,
1: mamy,
0: ale to znajdziecie w sieci. Moi drodzy,
1: ale...
0: mamy na szczęście dostęp do internetu wszyscy, więc sobie to sprawdzicie. Zapraszamy tymczasem.
1: Wydaje mi się,
0: na...
1: że tak 19:20, tak jak było.
0: No tak mniej więcej. Celujmy w takim razie. Także nasz hip-hop festiwal serdecznie polecamy. Z innych polecajek imprezowo-koncertowych to oczywiście release party Tobika i Plako Vibera. Jakbyś znowu mógł tutaj, Norbert, posłużyć się swoją ściągawką,
1: tak,
0: i powiedzieć
1: w piątek,
0: coś więcej.
1: W piątek w Backstreet Barze odbędzie się właśnie release party albumu Effect Yo-Yo Tobika i Plako Vibera.
0: To jest ten piątek najbliższy,
1: tak,
0: czyli jutro.
1: Tak, to jest
0: jutro.
1: Ten piątek najbliższy, czyli
0: 15 maja.
1: Po audycji można uderzać. Wjazd jest za 30 zł.
0: Zacna cena, nie za dużo, nie za mało, także polecamy serdecznie.
1: Z chłopakami zagrają Maggie Moros, Numer Raz, DJ Crocs.
0: No i super.
1: Młody Kuros, także...
0: No dobrze, to żeby dopełnić tą trylogię tutaj, czy trójcę wybitnych imprez, które się szykują w najbliższym czasie, my też serdecznie z naszej strony zapraszamy was 29 maja do klubu Dzik na 20. urodziny audycji Hip Hop Campus. Będzie się działo, liczymy na dobrą frekwencję i oczywiście na najlepszy hip hop, który tam też zapewni plejada gości występujących i na majku, i za gramofonami. Także zapraszamy serdecznie do klubu Dzik 29 maja. A teraz przechodzimy już do meritum naszej audycji, do naszej rozmowy z gościem i do odsłuchu albumu Young Werther, który do godziny 23 na głośnikach Radia Campus na 97.1 FM będzie słyszalny w całym mieście i na całym świecie dzięki też streamowi, który radio wysyła wszem i wobec w daleki świat za pośrednictwem internetu. Zaczniemy od kawałka Nowy Alchemik i już za chwilę zamienimy kilka słów z naszym gościem. Przypominam, że dzisiaj w audycji Hip Hop Campus gościem jest Skies, a rozmawiamy o albumie Young Werther. Dobra, to jedziemy z tym.

0: 97.1 FM, Hip Hop Campus, tylko w Radiu Campus. Jesteśmy z naszym gościem. Dzisiaj jest z nami Skies. Cześć Mateusz.
1: Cześć, cześć. Witam serdecznie.
0: Bardzo nam miło Cię widzieć. Dawno Cię nie było w Hip Hop Campusie. Ostatni raz widzieliśmy się w radiu w poprzedniej naszej lokalizacji. No i tam naprawdę grubo polecieliśmy wtedy, aż się służby musiały porządkowo zainteresować.
1: Wiesz co, to nie był ostatni raz, tylko przedostatni.
0: A, racja. Byliśmy
2: z producentami, jeszcze był Skies, wtedy pamiętam, bo to już było za mojej kadencji.
0: Tak, to przepraszam.
1: Tak, i jeszcze się widzieliśmy przy okazji tej mojej premiery epki Pandemia EP.
0: Tak, masz rację, bo to przecież z czasów właśnie pandemicznych.
1: Siejką. Mhm.
0: Także przepraszam cię, jakoś po prostu zapadła mi w pamięć tamta audycja. No cóż, była nietypowa z wielu względów. Myślę, że i ta przejdzie dzisiaj do historii, do annałów radiowych. Słuchaliśmy przed chwilą twojego utworu Nowy Alchemik z płyty Young Werther. Płyta nie jest, myślę, łatwa w odbiorze, ale ten akurat numer jest taki dosyć mocno singlowy. Czy jakieś tutaj inspiracje przy jego pisaniu, nagrywaniu cię napędzały, czy to był w pełni taki, że tak powiem, niezależny autorski pomysł? Jak z tym utworem było?
1: To znaczy, jak było z utworem Nowy Alchemik, nie bardzo już wiesz, pamiętam tak naprawdę, jak go pisałem. Wiem, że podoba mi się vibe tego bitu na pewno.
0: I on jest taki krocząco timbalandowo-neptunesowy trochę.
1: Tak.
0: Ja przepraszam, nie chcę tutaj, wiesz, tak mówić, że coś jest na wzór wszystkiego, ale no jakby jakieś referencje muzyczne oczywiście się w głowie pojawiają.
1: Tak, także. Jak najbardziej. Jest taki vibeujący bardzo właśnie. Taki trochę 2000 vibe, mood taki, nie? Z tamtych lat. Ja lubię taki hip-hop. Ja w ogóle jestem wielbicielem Ricka Rossa, między innymi, i on też ma podobne często bity, no różne też ma, boom-bapowe i tak dalej, ale, ale taki klimat bardzo mi się podoba, czy jakiś właśnie wyleciało mi z głowy.
0: No to nie przejmuj się, za chwilę do tego wrócimy. Natomiast to, co na pewno zwróciło moją uwagę przy słuchaniu twojego albumu, to jest mnogość, Alchemik w sumie też trochę się w tą kanwę wpisuje, bo masz dużo takich kulturowych odniesień do takiego, można powiedzieć, no nie wiem, kanonu, fundamentu kultury łacińskiej, europejskiej, judeo-chrześcijańskiej. Bardzo dużo jest jakichś takich biblijnych, mitologicznych zwrotów. I w Alchemiku też tego nie brakuje. Ja już powinienem być może był sobie zapisać wszystkie te odniesienia, ale jest ich faktycznie sporo. To mnie też intryguje, jak odsłuchuję ten materiał.
1: To znaczy, na pewno nie mam ich tyle, co Bisz na przykład, bo u niego to jest tak kwieciście i taka barokowa ta nawijka, że jest pełno odniesień i non-stop jedno za drugim. Podobnie trochę było kiedyś u Lajka i Kwana w innym trochę stylu, ale wiesz co, ja po prostu dużo czytam, znaczy może teraz trochę mniej niestety, ale sporo czytałem, kończyłem też, wiesz, studia filologiczne, jakby jestem po polonistyce i
0: finnoznawstwie. No to powiem ci, że słychać, jak się słucha, tak może mniej filmu słychać, ale na pewno dużo słychać tej polonistyki.
1: Tak, też z domu to też wyniosłem, wiesz, lubię po prostu, wiesz, odniesienia kulturowe, odniesienia do kultury, do sztuki, do antyki, do różnych epok, wiesz, do różnych dzieł literackich, muzycznych. Także to jest piękne.
0: A jaka jest twoja ulubiona epoka literacka? Jeżeli masz taką.
1: Wiesz co, chyba im było bardziej współcześnie, tym mi się zawsze bardziej podobało. Ogólnie moim ulubionym, jeśli już tam o literaturę zahaczamy, pisarzem jest niedawno zmarły Wiesław Myśliwski i tutaj, no, moim zdaniem największy powieściopisarz, takie dzieła totalne tworzył. Bardzo
0: tam był chyba Traktat o łuskaniu fasoli, dobrze pamiętam?
1: Tak, Traktat o łuskaniu fasoli, Widnokrąg, Kamień na kamieniu, Ostatnie rozdanie, no i kilka innych naprawdę świetnych pozycji. Ja bardzo serdecznie zawsze będę go promował, zawsze będę, w każdym wywiadzie będę mówił o Myśliwskim.
0: No, bardzo się cieszę tutaj. tutaj, jak widzicie, drodzy studenci, nie tylko studenci, poziom naszej akademickiej audycji jakby zobowiązuje i jesteśmy tutaj, że tak powiem, w kręgu tych kulturowych różnych nawiązań, odniesień i tak dalej. Zapytałem o ten romantyzm trochę nie bez kozery, dlatego że płyta się nazywa Young Werther, no a Werther jest taką, można powiedzieć, ikoniczną jakby postacią dla epoki romantyzmu. Tak. Więc jakbyś troszeczkę o tym tytule powiedział, co cię skłoniło akurat do użycia takiej frazy, dosyć myślę mocnej, jeżeli chodzi o tytuł albumu rapowego.
1: Myślę, że nie jest to jakieś głębokie odniesienie do samego dzieła cierpienia młodego Werthera Goethego, tylko raczej jest to taka zabawa słowem. Young Werther wskazuje na cierpienie, cierpienia młodego Werthera, a jednocześnie Young Werther, czyli Young jak New Schoolowi raperzy, może teraz troszeczkę ten trend zmalał, ale jeszcze niedawno...
0: Nie, no tych ksywek z Young, że tak powiem, w jednym bądź drugim członie było bardzo dużo, więc tutaj faktycznie...
1: I w Stanach, i w Polsce, prawda? Także tak. I tutaj otrzymujemy taką mieszankę, że jakby troszeczkę jest tego odniesienia do współczesnego rapu, a trochę odniesienia do tej właśnie literatury, no i do tych przede wszystkim kwestii cierpienia, no bo na tej płycie wyrzucam z siebie dużo...
0: Cierpienia. No dobrze. To...
1: takiego, no można to nazwać cierpieniem różnych emocji, uczuć, nostalgii, żalu, przeróżna, cały bukiet, prawda?
0: Cały bukiet emocji. Dzisiaj, drodzy słuchacze, te emocje staną się też waszym udziałem. Oczywiście nie wkręcamy się zbyt mocno, pamiętajmy, że to jest sztuka i jakby mam nadzieję, że tą terapeutyczną jakby właściwość te utwory w twoim przypadku, Mateusz, przyniosły, że czujesz się troszeczkę lepiej po wyrzuceniu tych treści już z siebie, po nagraniu ich i zapisaniu na płycie.
1: To jest akurat pytanie, które pada na każdym praktycznie wywiadzie i muszę powiedzieć, że tak, że to była taka, w ogóle powiedział mi coś fajnego Hubert z Honabibe, Hubert Pyrgies, mój serdeczny ziomek, zresztą twój też, powiedział
0: Pozdrawiamy
1: mi, że,
0: Huberta.
1: Tak, że super w ogóle, że ten taki depresyjny okres w moim życiu, no bo jednak płyta była nagrana w mocno trudnym dla mnie czasie, w momencie, w którym się rozwodziłem, w momencie, kiedy pandemia przeorała trochę mój biznes, jak sam też wiesz.
0: No wszyscy tutaj też pracujący w branży, czy eventowej, czy muzycznej, no wiemy, jak mocno to wpłynęło na to, jak rzeczywistość zaczęła wyglądać.
1: Tak. No i Hubert powiedział mi, że super, znaczy zwrócił tę uwagę, nie? Że super, że przelałem to w tworzenie, w teksty, bo tak się właśnie powinno robić. Od tego jest jakby sztuka, muzyka.
0: No dobrze, to zanurzmy się w takim razie w tą sztukę. Mateusz, jako taki, powiedzmy, referencyjny numer właśnie w takim klimacie rozliczania się może z trudnymi emocjami, właśnie z jakąś formą cierpienia, niezrozumienia, co byś polecił naszym słuchaczom? Co moglibyśmy teraz puścić?
1: Wiesz co, to trochę mi taki kamyczek dosyć trudny wrzuciłeś do ogródka, okay. Piłeczkę podkręconą, że tak powiem, bo są kawałki, które chciałem tu zagrać dzisiaj na żywo, mm-hmm. I one są takie no najmocniej chyba, ale jeśli mamy coś wybrać spoza tych numerów, to może zagrajmy, jeśli macie przygotowane chłopaki, numer Destroyer.
2: Jest ten numer, także możemy go zagrać.
0: Dobrze, no to w takim razie posłuchajmy Destroyera. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj w Hip Hop Campusie jest Skies. Rozmawiamy o albumie Young Werther i do godziny 23 będziecie mogli razem z nami wysłuchać wielu fragmentów tego albumu. Serdecznie wam polecamy. Powiedz jeszcze, gdzie można płytę zdobyć, bo jest też fizyczne wydanie tego albumu i to nie byle jakie, bo na płycie winylowej.
1: Tak, właśnie, nie wiem, czy teraz jesteśmy widzialni z kamer, czy będziemy później, natomiast...
0: Będziemy na pewno kiedyś widzialni, także możesz śmiało prezentować.
1: Pokazuję płytę, okładkę płyty, okładce możemy też później ewentualnie jeszcze sobie porozmawiać, natomiast tak, faktycznie jest na białym winylu, biały symbol oczyszczenia, prawda? I można zamawiać te winyle pisząc na kontakt@warsztatyhiphop.pl. Jak tam napiszecie, no, to na pewno ktoś wam odpiszę i możecie nabyć ten krążek. Też okazjonalnie w różnych miejscach się z nimi pojawiam, ale to zawsze na moich social mediach można śledzić.
0: Będziesz informował, czy zajawiasz. Dobrze, no to posłuchajmy Destroyera. Do godziny 23 Sky z naszym gościem w Radiu Campus na 97.1 FM.

0: 97.1 FM, Radio Campus, audycja Hip Hop Campus. Z nami dzisiaj Skies. Rozmawiamy o albumie Young Werther, z którego przed chwilą mogliście usłyszeć utwór Destroyer. Mocny statement, powiedziałbym, ten utwór, bo to taka chyba też, no to ja to przynajmniej tak odebrałem, mocna samokrytyka tutaj jest. Czy to jest tylko kreacja?
1: To płynie z życia, to co jest pisane w Destroyerze, i to będzie zawsze bardzo wyjątkowy numer dla mnie, bo on, pierwsza zwrotka jest pisana dosłownie kilka dni przed rozstaniem moim z moją wieloletnią partnerką, a druga zwrotka kilka dni po, więc w tych zwrotkach dosłownie fizycznie ściera się ta rzeczywistość, jakby podzielona refrenem.
0: Czyli to jest taka bezpośrednia klamra przed i po.
1: Tak, taki, ale to nie jest zamierzone, to po prostu tak wyszło. Mm-hmm. Wiesz, ja nie, pisząc pierwszą zwrotkę, czułem, że nie jest dobrze pomiędzy nami, ale i ogólnie, że życie trochę na zakręt nam wychodzi mocne. Natomiast nie przypuszczałem, że się rozstaniemy, więc nie przypuszczałem, że powstanie druga w takim klimacie, a powstała, więc no, polecam sobie obadać.
0: No to jest...
1: Znaczy już obadaliście.
0: No już obadaliśmy, tak, na antenie kampusowej, mogliśmy posłuchać tego utworu. A co w takim razie, to jest w ogóle takie pytanie o koncepcję nie tylko tego utworu, ale wydaje mi się, że dużej części tej płyty sporo na niej miejsca poświęcasz jakimś trudnym przeżyciom ze swojej biografii i tej dalszej jako dziecko. W zasadzie numer otwierający płytę jest taką wiwisekcją, retrospekcją dotykającą tych czasów jakby najdawniejszych, ale też sporo jest takiej goryczy, no jakby wynikającej z ostatnich lat twojego życia i jakby tak. Co cię skłoniło do no, przelania właśnie tych emocji na kartkę, tudzież na cyferblat smartfona i napisania o tym? Jaki był impuls?
1: Wiesz co, nie wiem jak mają inni ludzie w moim wieku, ale ja jako pokolenie lat 80. doszedłem w życiu do takiego punktu, gdzie już trochę przestałem udawać. W sensie, bo na początku mam wrażenie, że jak wchodzisz w tą dorosłość po na przykład trudnym dzieciństwie, które ja miałem, dosyć trudne, nie będę też, wiesz, wyolbrzymiał, bo to też nie była

0: skończyło się moje małżeństwo, no to też właśnie był taki moment, w którym te wszystkie emocje również z dzieciństwa do mnie wróciły i musiałem je jakoś tam przepracować, wywalić z siebie, nie?
1: Czyli to tak po prostu przyszło.
0: Przyszedł moment
1: na to. W
0: trudnym
1: jakimś kryzysowym momencie twojego życia po prostu te rzeczy gdzieś tam spychane przez lata, tak jak mówisz, na bok wróciły, tak? Ze zdwojoną mocą, ze zdwojoną energią.
0: Tak,
1: i czy
0: tak.
1: Faktycznie ten proces twórczy, nagranie tej płyty, wytłoczenie jej na winylu, ogłoszenie światu, że słuchajcie, to mój nowy album, to był ten moment, kiedy faktycznie zrobiło ci się lżej?
0: To znaczy, to nie był jeden moment, wiesz, tak, że pstryknąłem palcem, powiedzmy palcami, wypuściłem winyl i zrobiło się lżej, tylko to było stopniowe. Wiesz, te teksty też niektóre no są mocne na swój moment, ale już nie czuję tego tak w sobie dzisiaj, nie? Przede wszystkim one były pisane tak właśnie w tej klamrze od 2020 około do 2025, nie? Więc przez 5 lat były pisane te teksty, więc część z nich już uleciała gdzieś tam tych emocji. Myślę, że teraz już czuję, że to jest przeszłość, nie? A to tak właśnie symbolicznie fajnie się zamknęło w krążku.
1: A pamiętasz jeszcze, który z tych utworów, powiedzmy takich cięższych gatunkowo, był dla ciebie najtrudniejszy, jeśli chodzi o pisanie?
0: No zdecydowanie numer 11 na płycie, czyli kawałek pod tytułem Rozwód. To jest taki bezpośrednio najtrudniejszy dla mnie numer, bo jednak w Niezapominajce czy w kilku innych, gdzie cofam się do dzieciństwa, no to są już tematy trochę odległe, nie? A to był taki bezpośrednio, wiesz, tuż po pisany i no to był najtrudniejszy numer na pewno.
1: No, w takim razie do tego utworu jeszcze przejdziemy. Powiedz jeszcze, co będziesz chciał na żywo zagrać, jeżeli możesz już zdradzić.
0: No, jeśli zdążymy dwa, no to Niezapominajkę i Facet po przejściach. Jeśli nie zmieścimy dwóch, no to któryś z nich.
1: No dobrze, to może, żeby zamknąć trochę tą klamrę tutaj tych cięższych tematów, to może faktycznie byśmy ten Rozwód puścili. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z tym utworem, czy wolisz jednak, żeby go na razie gdzieś tam...
2: Jest takie... Wskazówka techniczna jest taka, że nie mamy utworu Rozwód.
1: Tak, no, czyli problem się rozwiązał.
0: Problem się rozwiązał. Ja sobie obiecałem, że ja nie będę go promował i nie będę go gdzieś tam wrzucał w wywiady i tak dalej, bo to jest zbyt ciężki dla mnie. Oczywiście każdy może sobie go obadać i zapraszam i na mój kanał na YouTubie Sky's the Limit, czy Sky's, i na Spotify'u i na Tidalu można sobie ten numer przesłuchać, on tam jest opublikowany. Natomiast obiecałem sobie, że nie będę się promował na tym numerze, bo to jest zbyt prywatny numer, zbyt taki intymny. Taka czysta po prostu esencja emocji.
1: No dobrze, to w takim razie zostawimy go dla tych, którzy zechcą sprawdzić twój album. My oczywiście serdecznie polecamy, czy na cyfrze, czy w wersji fizycznej, a dzisiaj w audycji, myślę, że to jest dobry moment, będzie można jedną płytę, jeden egzemplarz na winylu zgarnąć. Tutaj Mateusz Skajs wziął ze sobą.
0: Tak jest.
1: Okładka zaprojektowana przez Józefa Wilkonia, czyli prywatnie twojego dziadka.
0: Tak jest.
1: Co też jest, myślę, rzeczą taką samą w sobie dosyć atrakcyjną i ciekawą, bo to jest przecież słynny polski ilustrator, rysownik.
0: Ja nie wiem, na ile słuchacze, którzy w tej chwili nas słuchają, bardziej mogą kojarzyć mnie, a na ile mojego dziadka, bo Józef Wilkoń jest bardzo znaną postacią, natomiast w tych pokoleniach starszych troszeczkę, w sensie w naszym i w starszych pokoleniach. Wśród młodych ludzi nie jest znany, a powinien, bo robi świetną sztukę i jest ilustratorem, jest rzeźbiarzem. Także tak, zrobił mi okładkę i jestem z tego bardzo zadowolony i dziękuję mu.
1: Także tą płytę z, słuchajcie, okładką zaprojektowaną, wykonaną przez Józefa Wilkonia możecie zdobyć. A jakie pytanie konkursowe zadamy naszym słuchaczom? Myślę, że fajnie byłoby konkurs telefoniczny przeprowadzić.
0: Mogę się zastanowić i na następnym wejściu zadamy
1: możesz,
0: to pytanie.
1: Oczywiście. Okay. W takim razie dajmy sobie i słuchaczom czas na zastanowienie, a tymczasem, który utwór z płyty Young Werther byśmy teraz zaprezentowali? Ja mam taki pomysł, może utwór tytułowy, jeżeli mamy go w bazie ocenzurowanych
2: mamy
1: utworów.
2: Oczywiście.
1: Co ty na to?
0: Jak najbardziej na odmułkę po Destroyerze.
1: Tak, to w takim razie odmulamy się, słuchajcie, jest czwartek, za chwilę weekend, wszystko będzie dobrze, także Young Werther, mocny, energetyczny.
0: A jeszcze chciałem powiedzieć, że ten numer Young Werther, tytułowy, on w taki przewrotny sposób trochę też

0: w inny sposób wyjaśnia tytuł tej płyty, więc tutaj w refrenie zwłaszcza, więc polecam posłuchać.
1: O, to może to jest dobry materiał na pytanie, żeby rozkminić, posłuchać teraz utworu i rozkminić, w jaki sposób ten utwór tłumaczy tytuł płyty.
0: Powiem ci, że teraz to mnie zaskoczyłeś, zaimponowałeś mnie.
1: No, dziękuję bardzo.
2: Potrafi zaimponować, tak? Potrafi nieraz.
1: No, dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, no,
0: no dobrze,
1: robię co
0: no
1: w mojej mocy.
0: Pytanie niech będzie w takim razie, jak wyjaśniam w kawałku Young Werther to, że płyta ma tytuł Young Werther i że o sobie mówię Young Werther.
1: No dobrze, słuchajcie, czas na odpowiedzi będzie po wysłuchaniu utworu. Tytuł do naszego studia to jest 228277205. 228277205. Jeżeli chcecie zgarnąć album Skies Young Werther na pięknym białym winylu z okładką autorstwa Józefa Wilkonia, dzwońcie do nas po wysłuchaniu utworu, a teraz rzeczony utwór tylko na 97,1 FM.

0: Hip Hop Campus 97.1 FM w Radiu Campus. Dzisiaj naszym gościem jest Skies. Rozmawiamy o albumie Young Werther. Przed chwilą mogliście wysłuchać tytułowego utworu z tej płyty, gdzie pada jakby uzasadnienie dla takiego, a nie innego tytułu tego albumu. I to jest pytanie konkursowe, więc jeżeli ktoś ma pomysł i uważnie słuchał utworu teraz albo wcześniej i chce wygrać winyl oraz dodajemy tutaj, żeby podbić stawkę, podwójne zaproszenie na nasze urodziny, na urodziny Hip Hop Campusa w klubie Dzik 29 maja, to niech do nas zadzwoni teraz na 228277205, 228277205 i niech udzieli pięknej, kwiecistej odpowiedzi bogatą polszczyzną, do jakiej zobowiązuje audycja w Radiu Akademickim. Także zapraszamy was do udziału w konkursie. Jesteśmy, tak jest. Czekamy na wasze telefony.
1: A ja muszę jeszcze dodać, że pytanie jest dosyć utrudnione, bo jeszcze tam jest cenzura kluczowego słowa w refrenie.
0: A widzisz, tutaj nieopatrznie w takim razie trochę pokomplikowaliśmy, no ale wierzymy w inteligencję i dedukcję naszych słuchaczy, także słuchajcie, jeżeli macie pomysł, jeżeli nawet to nie będzie poprawna odpowiedź, a będzie jakaś wyjątkowo, że tak powiem, błyskotliwa, śmieszna, zaskakująca, to też oczywiście rozważymy przyznanie tutaj głównej nagrody w postaci winyla Skies, Young Werther i podwójnej wejściówki na urodziny audycji Hip Hop Campus, która już 29 maja w klubie Dzik. W oczekiwaniu na zgłoszenia telefoniczne, które mam nadzieję, że się zaraz pojawią, tutaj od razu zapowiadam, że będzie też występ na żywo. Mamy przygotowane zresztą na życzenie naszego gościa dwa podkłady z płyty Young Werther i no... Tak jak chciałeś, jest mikrofon, że tak powiem, twój i można polecieć te dwa kawałki. Norbert, jakbyś mógł tam przygotować instrumental do utworu Facet po przejściach. Myślę, że możemy go tutaj załadować na nasz wirtualny gramofon.
2: Oczywiście, jeszcze, załadowano już jest, także...
1: Jeszcze Norbert miał pytanie do mnie.
0: A właśnie, przepraszam, znowu się zagadałem i
2: naszego... Nawiązać właśnie do okładki. Twoje płyty, jak, o, przepraszam, mamy słuchacza.
0: Dobrze, no to musimy, to wrócimy do pytania za chwilę. Halo.
3: Siema, Hip Hop Campus.
0: Cześć, skąd dzwonisz, jak się nazywasz?
3: Adam, dzwonię teraz z Lipska w ogóle, Niemiec.
0: Wiesz co, super.
3: Kompletnie nie mam pojęcia, skąd ty bierze
2: nie, nie masz zasięgu, także jakbyś mógł się tam pokręcić, gdzieś może będzie lepiej słychać.
1: Ja tam słyszę wszystko.
0: Dobra, jakoś się słyszymy. Słuchaj, to nawet jeżeli nie znasz odpowiedzi, możesz, że tak powiem, freestylować.
3: Mam konkretny argument, dlaczego chciałbym taki winyl dostać, gdyż organizuję już drugie warsztaty DJ-skie dla małolatów, mojego syna i jego znajomków. I złapali zajawę teraz na openingi płyt winylowych.
1: No, super.
3: Więc to by było petarda, jakby się udało.
1: Super, ja muszę tutaj powiedzieć, tutaj Sky z tej strony, witam cię serdecznie, że my tutaj z Anuszem też od lat prowadzimy też warsztaty w ramach takiej akcji warsztaty hip-hop i też DJ-skich sporo, w sensie ja nie jestem DJ-em, ja nie prowadzę warsztatów DJ-skich, ale często
0: ale
1: łączymy.
0: Ale współprowadzisz, bo jednak zapowiadasz często i pewne zasady muzyczne tłumaczymy, więc bardzo cię serdecznie, Adam, witam. I fajnie, że tutaj kolega, że tak powiem, po fachu, animator kultury do nas dzwoni. No dobrze, no to Mateusz, ty musisz decydować, czy nagroda się należy.
1: Ja myślę, że winyl jest twój.
3: Petarda, dzięki wielkie. Oznaczymy, słuchaj, bo małolaci oznaczają na Instagramie. Będziemy cię oznaczać, będzie opening, podeślemy na czy do Anusza, czy do kampusa.
0: Świetnie.
1: Podeślijcie, proszę, tam dane, na które wysłać płytę. Ewentualnie tam zgadajcie się z chłopakami i dalej oni pokierują.
0: Tak, tak
1: zrobić.
0: Jest. Adam, to my cię zapraszamy.
3: Ja podskoczę do biura do was, do kampusa, tylko w tym tygodniu.
0: Dobrze, to jakoś się zgadamy, tylko wiesz co, mam prośbę, jakbyś napisał do nas wiadomość, na przykład przez Instagram albo przez Facebooka, to się dogadamy, kiedy, w jakich godzinach i tak dalej, żebyś po prostu też nie jechał na próżno.
3: Petarda, dzięki wielkie.
0: Super, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy cię serdecznie, dzięki, gratulujemy nagrody.
1: Dla ciebie i dla dzieciaków.
0: Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy. No, szybka piłka, że tak powiem, słuchacz może akurat nie był w temacie płyty, ale za to był bardzo zdeterminowany i pozytywna energia z niego płynęła, także gratulujemy jeszcze raz serdecznie Adamowi i wracamy do pytania, które chciał zadać Norbert, a które przerwał nam telefon.
2: Tak, ja chciałem się spytać, jak twój dziadek zareagował na właśnie możliwość stworzenia okładki, tak? Kto kogo, że tak powiem, do współpracy takiej wciągnął i... Bo to jest dosyć ciekawe właśnie, takie łączenie, właśnie łączenie pokoleń, nie? Mm-hmm.
1: To znaczy, przede wszystkim on zilustrował mnóstwo różnych rzeczy, robił scenografię, wiesz, robił jakieś gobeliny, freski, kurczę.
2: No właśnie wiem, dlatego pytam, jak doszło
1: do... Właśnie, ale nigdy nie zrobił okładki do płyty muzycznej. Gdzieś chodzą jakieś tam słuchy, że gdzieś w latach 70. coś we Francji, chyba coś, ale nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał, więc przyjmijmy, że jest to pierwsza płyta zilustrowana okładka przez...
0: Józefa Wilkowa.
1: Tak, już myślę, że z 10 lat temu sobie rozmawialiśmy, że kiedyś zrobi mi taką okładkę, no, ale nie było okazji, w sensie miałem inne projekty, może takie, do których też nie pasowała za bardzo, a w tym momencie rodzinna płyta przejścia osobiste i uznałem, że fajnie będzie, jak też osoba z mojej rodziny, bardzo, którą bardzo szanuję, tutaj taką okładkę poczyni.
0: No i mamy w takim razie okładkę płyty Skies Young Werther. Ta płyta oczywiście i do posłuchania na cyfrze, ale też do zakupienia w postaci fizycznej na białym winylu.
1: kontakt@warsztatyhiphop.pl.
0: Tak jest, tam możecie pytać i pisać w sprawie płyty. Natomiast my może teraz przejdźmy do tego wykonu na żywo, bo nie mamy już tak dużo czasu do końca audycji, a wątki jeszcze, pytania są. Więc w takim razie oddajemy ci, Mateusz, mikrofon i słuchamy utworu Facet po przejściach.
1: Tak jest. Ej. Utwór, w którym Katy wykonał, siedzący tu obok mnie, DJ Anusz. A wokale Malik Malicki, Michał Malicki. Pozdrawiam serdecznie. Beat St. Elmo. W domu mojej matki nie było pianina, jak w tym traku sam fesztalugi stały, blade ramy, wszędzie się walały farby. Klasyczny syf malarski. To w domu mojej matki był alkohol, przemoc i jej była miłość i starania, lecz misternie układana rozpadała się, gdy ojczym dalał się w nią z barana. Tak to jej była miłość. Obiecałem sobie wtedy, nie powtórzę takich błędów. Stworzę dom, w którym wieczorem nikt nie będzie musiał liczyć zębów. Gdzie lodówka będzie pełna przeróżnych wędlin i sera.

0: Facet po przejściach, facet po przejściach. Ej, ej. Facet po przejściach, facet po przejściach. That's right. Facet po przejściach, facet po przejściach. Facet po przejściach.
1: Boję się tej drugiej zwrotki, rozwinięcia tej historii. Opis dni dobrych ciągle tak boli. Stworzyliśmy niby z żoną jedną z tych przykładnych rodzin. Bez haseł przemoc i alkoholizm. Lecz zawsze muszę coś dolić, niczym kot z wazą z szafki, bo zarówno stoi.

0: facet po przejściach. No i mamy to wykonanie na żywo, to się tak często w hip-hop kampusie nie zdarza.
1: Za chwilkę drugi numer wjeżdża, czy robimy przerwę?
0: Może, nie, jak przerwę. Oceniasz, chwilka przerwy, bo ja tutaj mam kolejny ciekawy wątek, który bym chciał poruszyć.
2: Recross Także type beat.
0: Poproszę o nasz zacny podkład audycyjny i za chwilę, jeśli starczy nam czasu, to zrobimy sobie jeszcze na końcówkę audycji wykonanie drugiego utworu. Drugim utworem na żywo będzie
2: Niezapominajka.
0: Także przed chwilą mogliście usłyszeć faceta po przejściach. Tak jak Mateusz zapowiedział, miałem tam przyjemność wielką zrobić takie delikatne katy w refrenach, nie ma sprawy. I też na zakończenie pierwszej zwrotki i też delikatne takie intro na początku utworu. Zmienię troszeczkę temat, nie będę cię o faceta przypytał. Norbercie, jakbyś mógł... O, dziękuję ci bardzo, bo to jeszcze na to przyjdzie czas. O faceta już nie będę pytał, bo o tych przejściach myślę, że powiedzieliśmy sporo. Tak. Chciałem cię zapytać, to będzie kolejne podchwytliwe pytanie. Ile razy zbiłeś szybkę w iPhone'ie? Czy pamiętasz wszystkie te razy?
2: Sporo razy.
0: Czy pamiętasz wszystkie te chwile, gdy serce mocniej bije?
2: Tak, wiem, że nawiązujesz do kawałka Nie wierzę w pecha w tym momencie.
0: Między innymi, chociaż nie tylko w tym utworze, to jest trochę jak z tymi biblijno-mitologicznymi odniesieniami, nie tylko w tym utworze pada ta zbita szybka.
2: Tak, jeszcze jest w kawałku bodajże Nadwiślański świt, ale tam to jest smartfon LG. Bardziej
0: widzisz,
2: taki oldschoolowy smartfon, a iPhone się tłucze, nie wierzę w pecha.
0: Okay.
2: Nie wiem ile razy, stary, no kilka mi się zdarzyło. Na pewno raz pamiętam, że jak na rejsie byłem takim po Mazurach, to mi upadł po prostu i się cały stłukł. Nie?
0: No bywa. No mnie też się zdarzyło i ekran uszkodzić i tutaj szkło w aparacie. Swoją drogą 1% baterii to też jest coś, ja się uśmiechnąłem słuchając tego, bo to też wydaje mi się, że wiele razy było twoim udziałem, że został ten 1% baterii. Przy różnych jakichś śmiesznych sytuacjach, które mieliśmy, to mi się jakoś tak zakodowało w głowie. Więc oprócz oczywiście tych wszystkich takich trudnych,
2: sporo
0: ciężkich przeżyć.
2: Do telefonu nawiązań, tak
0: no,
2: jak
0: ale
2: teraz
0: taką epokę
2: wychwyciłeś.
0: Mamy telefoniczną, że siedzimy wszyscy w tych telefonach, w tych aplikacjach, o tym
2: bo
0: zresztą...
2: Wiesz gitara kawałku tak. Jest 1% mam baterii w telefonie.
0: Także tam sporo jest. No takie mamy czasy. Wszyscy, każdy z telefonem, ze swoim osobistym komputerem, każdy wpatrzony w ekran, więc może czasem dobrze, że się ten ekran zbije. A skoro wspomniałeś o Nadwiślańskim świcie, chciałem cię zapytać, czy ten tytuł jest jakimś nawiązaniem do Marka Gaszyńskiego?
2: Tak, zdecydowanie, bo ja się przyjaźniłem, może duże słowo, ale kumplowaliśmy się z Markiem Gaszyńskim jeszcze za jego życia. To jest autor tekstu do na przykład Snu o Warszawie
0: Czesława
2: Niemena, ale nie tylko, bo też gdzie się podziały tamte prywatki, czy jakieś czerwonych gitar, mnóstwo jakichś kawałków. No po prostu człowiek, instytucja, tekściarz polski. I tak, on miał być w ogóle w tym numerze. To była taka akcja, że ja z Markiem rozmawiałem, tworząc ten numer Nadwiślański świt, że on dogra outro, takie mówione, fajne, że napisze krótki tekst i dogra outro, no niestety...
0: Tego się już nie udało zrobić.
2: Nie udało się zrobić, bo już zdrowie mu się pogorszyło na tyle, że nie był w stanie się pojawić w studiu, też jakoś nie chcieliśmy tego dyktafonowo jakoś tam, wiesz, tego robić tak i no niestety...
0: No cóż,
2: nie zdążyliśmy.
0: Życie pisze swoje scenariusze, tutaj oczywiście oddajemy hołd też Markowi Gaszyńskiemu, autorowi wielu, tak jak wspomnieliśmy, wybitnych tekstów, jeżeli chodzi o historię polskiej muzyki.
2: Ja chcę powiedzieć coś, co może w sumie wielu zaskoczyć o Marku Gaszyńskim. Nie wiem, czy to jest powszechnie wiadome, ale Marek Gaszyński, jak wiadomo, jest autorem tekstu do tego Snu o Warszawie, który jest hymnem Legii Warszawa.
0: Tak.
2: I za każdym razem, jak jest mecz na Legii, no to dziesiątki tysięcy gardeł śpiewają Sen o Warszawie. I Marek Gaszyński zrzekł się w ogóle zaiksów z tych wykonań. A przecież to by były potężne zaiksy, potężne pieniądze, bo on kiedyś zainkasował naprawdę grube siano, jak Metallica grała w Warszawie koncert. Mhm. Nie pamiętam, gdzie ten koncert był, Metaliki.
0: Być może na PG Narodowym?
2: Być może. I oni zagrali tam właśnie chyba fragment Snu o Warszawie.
0: Okej.
2: No i za to naprawdę jakieś potężne pieniądze, więc sobie przełożyłem, że, na, że za co tydzień wykon na Legii, no to też te za X-y byłyby, a on się zrzekł, bo jakby z szacunku do tego klubu też jakoś tak po prostu powiedział, że...
0: Czy innymi trochę może uznał, że utwór jakby wszedł już do tej domeny publicznej i żyje trochę swoim życiem.
2: Chyba...
0: Co zresztą myślę, że jest prawdą, tak?
2: No tak, tak. Wszystko się... Z każdym utworem finalnie się tak dzieje.
0: No chyba, tak. Z jakiejś tam kwestii, z kwestii formalno-prawnej jak najbardziej. Natomiast tu bardziej mi chodziło o taki wydźwięk też, no, zaczął żyć własnym życiem, w sensie stał się kultową rzeczą, tak? I tak jak mówisz, hymnem klubu warszawskiego Legii. Tak. Także no, to jest... Myślę, udział niewielu tak naprawdę procent utworów, które
2: Marek był
0: powstają.
2: Legionistą też trzeba. To, przyjaźnił się tam z Dariuszem Mioduskim, prawda? Okay. I, no ale to już są powiedzmy
0: jakieś tam
2: sprawy.
0: Arkana, bardziej, tak, arkana bardziej klubowe. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy w takim razie, jeżeli oczywiście chcesz, czujesz się na siłach, żebyśmy nie zapominajkę w takim razie zaprezentowali jeszcze w wersji live, bo to już ostatnie minuty naszej audycji. Także jeżeli...
2: Jak najbardziej czuję się na siłach, możemy pocisnąć nie zapominajkę.
0: Także kochani, dzisiaj rozmawiamy ze Skysem o albumie Young Werther. Cała audycja, prawie cała audycja poświęcona temu projektowi. Gorąco was zachęcamy do sprawdzania płyty, do odsłuchiwania jej na Tidalu, Spotify, na platformach cyfrowych, ale też do zainteresowania się wersją analogową na winylu. Można ją zakupić, można ją zdobyć, pisząc na adres kontakt@warsztatyhiphop.pl. Także zachęcamy was serdecznie, a teraz niezapominajka, czyli kolejny z utworów z płyty w wersji live, prosto z naszego studia kampusowego.
2: Brał. Podkręcisz mi tam minimalnie?
0: Możemy troszeczkę mikrofon głośniej?
2: Nie mikrofon, tylko beat.
0: Okay. A, beat troszeczkę głośniej, dobra.
2: Wykręciło mnie na max, kiedy usłyszałem rap. Byłem biedny i chodziłem w jednej bluzie cały czas. Pogubiony mały chłopiec, nie ma dokąd pobiec. Łyka popieprzony kodeks, który mu prostuje świat.

Dzisiaj czasem boję się, że coś mi pęknie w środku, kiedy słabnie siła, ta co ją czerpie od przodków. Dawno z taką rezygnacją nie patrzyłem w oczy ojcu, przekazał mi DNA, a przecież o to chodzi w

0: Ja będę pisał, nie wyjdę w nocy. Będzie tak cicho, będziecie spali. Niebieskie wersy będą sypane. Wtedy na miasto spadną te płatki. Nie wiem, co się stanie dalej. Nie wiem. I nie wiem, czy tak już zostanie i co będzie z nami.
1: Niebieskie płatki, rwące je panny.
0: Melodramaty to nie tak. To brodzące w płatkach Nike. Zamknięty w sobie świat. Właśnie tak.

0: Bang!
1: Ej!
0: Mamy w takim razie drugi track zaliczony na żywo, nie zapominajka. Young Werther, album Skysa, dzisiaj bohaterem naszej audycji jest ten właśnie projekt i ten właśnie człowiek, który tutaj siedzi po mojej lewicy. Mateusz, proponuję, żebyśmy się teraz, może, bo chcę ci jeszcze takie prowokacyjne pytanie na koniec zadać.
1: Dobrze.
0: Uwaga. Bo to w zasadzie już będzie chyba ostatnie pytanie, jakie zdążę zadać. Czy należysz do stronnictwa ludzi, kiedyś było lepiej, czyli kiedyś to było, dzisiaj to nie ma?
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: Dobrze, zadaję ci takie pytanie, nie wiem, czy jakby wiesz dlaczego, czy nie wiesz dlaczego?
1: Nie.
0: To jest trochę pije do utworu Miłość w czasach Z, tak? Dobrze tytuł pamiętam? Tak, Miłość w czasach Z, bo tam miałem wrażenie, że taka nutka pobrzmiewała,
1: to znaczy,
0: że kiedyś to były prawdziwe relacje, a dzisiaj są mniej
1: nie,
0: prawdziwe.
1: Nie należy, natomiast bo świat ewoluuje, prawda? Technologia ewoluuje i tak dalej, natomiast to jest jedno, co ja jestem po prostu szczęśliwy, że ja swoje dzieciństwo przeżyłem jednak bez smartfona, bez internetu i bez komputera w takich ilościach. Wiadomo, grało się tam w jakieś gierki, się grało, jakieś były pierwsze Pegasusy, konsole, ale jednak fajnie spędzaliśmy czas, wiesz, wyobraźnia się wykształciła, nie wiem, czytaliśmy książki, no... Kto czytał, ten czytał.
0: No ale był świat bardziej analogowy, tak?
1: Za dzieciństwo, tak. Świat był bardziej analogowy i w tą stronę powinniśmy zdążać. Ja też swoim dzieciom, bo mam dwójkę wspaniałych dzieci, pozdrawiam serdecznie, staram się ograniczać te multimedia, te internety diabelskie.
0: Sociale, tak.
1: I naprawdę to przynosi efekty, nie? Bo od razu jest inny kontakt z takim człowiekiem, z takim dzieckiem.
0: No, to jest wyzwanie jako rodzic, też mogę powiedzieć, że jakby czuję oddech na plecach tych wszystkich aplikacji, z których korzystam na co dzień, także jeżeli mamy możliwość, nie chcę tutaj jakichś rzewnych apeli na antenie, że tak powiem, przekazywać, ale jeśli mamy możliwość, to myślę, że warto czasem się wylogować do życia, tak jak kiedyś ta słynna akcja głosiła. Mam nadzieję, że dzięki naszej audycji, dzięki płycie Young Werther i dzięki obecności Skysa w kampusowym studiu mieliście dzisiaj okazję właśnie troszeczkę się oderwać od tej rzeczywistości cyfrowej i popłynąć trochę w inny świat, w inną opowieść,
1: another,
0: która na tym albumie...
1: Another
0: Dimension. Inną trochę opowieść, inną rzeczywistość, którą ten album przynosi. Także co, dziękuję ci bardzo za wizytę w kampusowym studiu, za rozmowę.
1: Mam jeszcze prośbę, czy damy radę na koniec puścić ten numer Miłość w czasach Z? Czy jeszcze zdążymy?
0: No, myślę, że jak ty, Norbert, oceniasz.
2: Myślę, że
0: czas nas tutaj nie goni za bardzo, nikt nam nad głową nie stoi.
1: To jest ważny dla mnie numer też, to tak już tytułem zakończenia.
0: Jasne.
1: Ważny, jakoś tak emocje w nim pozostają. Zostawiłem też mocne i w inną stronę troszeczkę, taki sentyment właśnie do tych starszych czasów.
0: No, tak, zdecydowanie numer ma taki melancholijno-sentymentalny wydźwięk, więc dzisiaj nim zamkniemy naszą audycję. Naszym gościem był dzisiaj Skys, rozmawialiśmy o projekcie Young Werther, polecamy wam tą płytę i w postaci pięknego analoga na białym winylu i w postaci cyfrowej na portalach, nie socialach, tylko portalach streamingowych. Tam możecie oczywiście ten projekt znaleźć, także słuchajcie, sprawdzajcie i mam nadzieję, że niedługo przydarzy nam się kolejna okazja, żeby się w audycji spotkać i jakiś projekcik tam jeszcze przyszykujesz.
1: Na pewno coś będę pichcił.
0: No i dobrze, i tej deklaracji w takim razie się trzymamy. A zatem zamykamy dzisiejszą audycję utworem Miłość w czasach Z. Wysłuchaliście Hip Hop Campusa. Przypominamy raz jeszcze jutro, w sobotę, 16 maja, nasz Hip Hop Festiwal Arena Ursynów. Piątek, 14 maja, release party Tobik Placo Viber w klubie.
2: Klubie Backstreet Bar.
0: Dobrze, nie Backstreet Boys, tylko Backstreet Bar. A 29 maja w piątek 20-lecie Hip Hop Campusa w klubie Dzik. Zapraszamy was serdecznie. Dziękujemy, że jesteście z nami i słyszymy się oczywiście za tydzień.
1: Backstreet's back, alright.
0: Tak jest i my też będziemy back już za tydzień. A teraz Miłość w czasach Z.

zielony, Żoliborz czy Moszwy? Żoliborz rozkwita na drzewach, na krzewach, a ludzie od korpo skitrani za szybą i tylko na szluga na przerwach. Ich niuchy od apek zrobią dziś wszystko, żebyśmy siedzieli w tym gównie. A ich niuch od aptek sprzedadzą dziś coś, byśmy poczuli się luźniej. Samotne kobiety są znerwicowane, łykają łapap na potęgę, bo huczy im w głowie, że nikim nie powie dziś, jakie są mądre i piękne. Nie jesteś sama, potrzebną melodię to śpiewał już kiedyś Krajewski, lecz teraz są same, no bo ich mężowie wybiorą dziś ich gwizd kreski. To życie w czasach zarazy, chodzicie w szmatach za kasę, lubicie latać na wczasy, a błądzicie w sprawach tak ważnych. Rodzice, praca, zakazy, spódnice, szafa, obcasy, znów picie, niania, wyjazdy. Nie widzę dla nas już szansy, ja błądzę chyba jak każdy, ty błądzisz chyba jak każdy. Dziś chciałem ci sprawdzić telefon, kochanie, lecz odblokowuje się na widok twarzy. Taka technika umożliwia zdrady, ludzie łamią zasady.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Teraz, gdy znamy już program audycji, prosimy fonoamatorów o wysterowanie odbiorników.

0: Radio Campus.
1: Wsiedli w furmankę, zabrał ją na morskie oko. Gdy tak jechali, patrzył w oczy jej. Zjedli oscypek, po nim słony pocałunek. Jakiś SMS, pierwszy ilość im

0: Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn. Morderstwo na fejsie, wszczęty ogień daje tylko dym. Własne zdanie, nie tylko rym, wywid stem, nie tylko link. Nie mogę spać, bo wszystko głośno gra. Próbuję wypić życie do dna, a to nie tylko drink. Chcemy być wolni w tym, ale z oddali słuchać tylko wojny hymn. Morderstwo na fejsie, wszczęty ogień daje tylko dym. Własne zdanie, nie tylko rym, wywid stem, nie tylko link. Nie mogę spać, bo wszystko głośno gra. Próbuję wypić życie do dna, a to nie tylko drink.
1: Chcemy być wolni w tym, chcemy być wolni w tym. Wolni w tym.

0: 97,1 FM.
1: Warto było, warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu, wiem ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu, wiem ile to znaczy.
2: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem, gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem, jak skrzydeł daje duma, wiem, jak w środku pali wstyd. Wiem, ile zrobiłem złego, wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty. My pierdolimy świat, w którym wszystko ma szokować. A to raczej się nie zdarza, jak wyjście na jeden browar. Jadę z klasą shotgun, tył, jeb... Coachy, mi wrócha głowę na karku, weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle.

zobaczymy. Czy mi się podoba nocny z żabką w chudnie? Czy cokolwiek ziom z tego wynika? Chuj też. Na koncie mamy klasyk, chcesz tego czy nie chcesz? Nic nie smakuje tak jak złoto. Pierwsze, nic nie smakuje tak jak bycie dumą miasta królów i jakera. Dura plata pita na plaży gdzieś w Tulum. Uśmiech wywołuje u mnie powód, nie scenariusz. Żyjmy życie według briefu, równanie do ich standardów. Robię tylko co chcę, gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.